SK Radom. Ain't no hesitation.

że nudzicie życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieską. Wszystko kitty, haha, ale wiem, że czekasz na coś.

0: Music News. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Fani czekali 2 lata, no i w końcu się doczekali. Dawid Kwiatkowski wydał nową płytę. To krążek pod tytułem Południe. Z okazji premiery artysta spotkał się ze swoimi fanami w Złotych Tarasach w Warszawie, no i było tam naprawdę mnóstwo osób. Dawid podpisywał płyty, robił sobie zdjęcia z fanami, no i Eska też tam była. Udało nam się porozmawiać z Dawidem Kwiatkowskim, który przyznał, że jest naprawdę mocno podekscytowany.
1: Nie wiem, gdzie jestem. Tak od rana, w sensie mam świadomość, że Warszawa, tu podpisywanie płyty, ale nie, po pierwsze nie mogłem spać, zasnąłem o 3:00, o 7:00 już musiałem się obudzić, no bo wszystkie działania w związku z tą płytą. Jedyne, co przychodzi mi do głowy, to duma i szczęście. Dumny jestem z siebie, bo ten album robiłem prawie 2 lata, a szczęście, że z tego, co widzę, jest trochę ludzi, którzy chcą świętować tę premierę ze mną, tak.
0: Na nowej płycie Dawida Kwiatkowskiego jest wiele hitów, m.in. Pali się niebo, Proszę tańcz w duecie z Kają, czy Później ci opowiem w duecie z Margaret. Ten numer podbija playlistę Radia SK w ostatnich tygodniach i ostatnio wrócił na miejsce pierwsze gorącej 20 Radia SK, o czym Dawid Kwiatkowski dowiedział się podczas premiery płyty.
1: O, takie mi robicie niespodzianki. W sensie to ludzie, którzy głosowali. Boże, bardzo dziękuję, kocham was nad życie, dziękuję za każdy głos. I Gosiu, we did it, w końcu nam się udało.
0: Na ten numer możecie głosować w gorącej 20 Radia SK na sk.pl, a w naszych mediach społecznościowych, zwłaszcza na Instagramie, znajdziecie sporo relacji z premiery płyty Dawida Kwiatkowskiego. Sam artysta szykuje się teraz do trasy koncertowej. Zagra w Katowicach, Poznaniu, Łodzi, Gdańsku, Wrocławiu i na warszawskim Torwarze, ale bilety są już niestety wyprzedane. Pora znaleźć następcę Justyny Steczkowskiej i Alicji Szemplińskiej. Ruszył nabór artystów, którzy chcieliby w przyszłym roku reprezentować Polskę na Eurowizji. Zgłoszenia potrwają do 15 listopada, a o tym, kto dostanie bilet na Eurowizję, dowiemy się najpóźniej w lutym, a sam konkurs odbędzie się w maju w Bułgarii. Na pewno z Radia SK znacie hit Beat Dobry Bas Autostrada Lewy Pas, czyli Drive od Gipsa i Opała. Współautor tego numeru, czyli Opał, wpadł ostatnio do studia Radia SK na Rap 20. Rozmawiał z nim Mati Fuczyło.
2: Minęła chwilka od premiery twojego albumu, ale ja chciałbym powiedzieć, że jesteś gościem, na którego bardzo, bardzo czekałem ja i wiem, że nasi słuchacze bardzo, bardzo czekali. Pisali w listach i w ogóle. Więc dzień dobry, jesteś.
3: Żartujesz. Przede wszystkim cześć dla ciebie, cześć dla wszystkich słuchaczy. Cieszę się, że mogę tu być. To jest też taki czas już po wydaniu albumu, gdzie jestem po odpoczynku, po wakacjach i fajnie by było jeszcze gdzieś o nim pogadać, więc no jestem i gadam.
2: Zaraz to na pewno zrobimy, zaraz nadrobimy wszystkie historie z albumem związane, tym bardziej, że zakładam, że jest ich bardzo dużo. Takie jedno szybkie pytanie na wprowadzenie. No to pytanie brzmi, czy emocje po premierze chwilę temu jeszcze cię trzymają? To jest tak, że ich jest dużo?
3: Emocji było bardzo dużo w trakcie tworzenia tego albumu. My też jakby rozłożyliśmy promocję tego albumu w taki dosyć niestandardowy sposób. Zazwyczaj się to zbijało w preorder, który trwa 2 miesiące i wtedy się jakby singluje i pokazuje wszystko. A tutaj przedłużyliśmy preorder, trwał bardzo długo, rekordowo u nas na pewno 6 miesięcy, co pozwoliło nam na raz na dłuższy czas promocji, a dwa na doświadczanie i dożywanie tych emocji w trakcie pracy nad albumem, więc w momencie, kiedy on wyszedł, to faktycznie te emocje poszły sobie już w dół. Na spokojnie, już tak naprawdę głową jestem w następnych projektach.
2: Bardzo się cieszę, że jesteś. Uważam, tak już mówiąc prywatnie, że niewiele jest tak ciekawych osób na scenie, tak wiele eksperymentujących i tak po prostu ciekawie robiących muzę. To jest tak, że ty zawsze trochę inaczej na nią patrzyłeś.
3: Dzięki, przede wszystkim to jest bardzo miłe i chciałbym powiedzieć, że nie mi to oceniać, natomiast tak, no ja chyba trochę inaczej podchodzę do muzyki niż większość artystów, szczególnie w Polsce. Trochę inne przestrzenie zajmują mnie muzyka w życiu i stąd myślę, że ta inność, też stale tak myślę, szukam siebie, szukam swojego stylu, lubię go rozwijać, lubię go ewoluować, stąd możesz mieć takie wrażenie właśnie, jak powiedziałeś.
2: Ewolucja na pewno. Myślę, że tak naprawdę każdy opał z każdej płyty to jest zupełnie inny opał i to dobra wiadomość, bo ta ewolucja musi chyba się pojawiać, kiedy chce się iść do przodu. Natomiast zapytałem cię wcześniej o te emocje w trakcie i po wydaniu albumu. Zakładam, że teraz to już tak, że troszkę zrzuciłeś ten kamień związany z pracą, bo to nie jest tak, że to jest najprostsza rzecz, żeby tak sobie wypuścić kawałek, wybrać numery, wybrać single i tak dalej.
3: Myślę, że potrafię teraz spojrzeć tak z dystansu trochę na to, co się działo. Nie jestem w tych emocjach, nie? Nie siedzę w nich, nie przeżywam ich aż tak bardzo. Natomiast album jest też bardzo emocjonalny i porusza różne tematyki i problematyki. A co za tym idzie, no jestem też artystą, mocno przeżywam tą muzykę też, więc jest jakoś związane z tym, że tych emocji było dużo.
2: Czyli ten trudny okres to jest moment, w którym piszesz, nagrywasz i tak dalej, wtedy pewnie się dzieje, się wylewa.
3: Ja bym bardzo też chciał umieć robić muzykę z takiego luzu i z takiego przysłowiowego wszystko jest dobrze, natomiast chyba tak jestem też wychowany, tak nauczyłem się robić muzykę, że ona musi dotykać, ona musi poruszać, nie? Jasne, pozytywne emocje też dotykają, też poruszają, ale nie mam takiego przeświadczenia, że muszę o tym, co się dzieje, dobrze krzyczeć wszystkim i mówić o tym. Natomiast za tymi negatywnymi emocjami, za tymi jakimiś trudniejszymi okresami, z jakimiś kryzysami, często też idzie ta ewolucja właśnie, bo od kryzysu do przemiany właśnie to jest ta droga. I mam, wierzę w to mocno, że nie tylko ja mogę przechodzić taką przemianę, ale że moi słuchacze również mogą doświadczyć sobie tej transformacji.
2: Ale poza emocjami na pewno czuć mimo wszystko jakąś taką pewność siebie, która już od ciebie, myślę, bije, bo mimo emocji wszelkich, to czuć to, że wiesz, gdzie jesteś, wiesz, co robisz, wiesz, jak to robić.
3: Tak, myślę, że nazwałbym siebie też świadomym artystą. To jest też mój 16 album, jakby,
2: no
3: nie?
2: Właśnie.
3: Więc trochę się tego przerobiło i całkiem świadomie jakby korzystam z tych emocji. Myślę, że właśnie, że kiedyś bardziej korzystałem z muzyki jako do takiej swojej terapii i do przeżywania tych emocji, a dzisiaj raczej przeżywam je najpierw sam ze sobą, a później jakby wiem, jak mogę to wykorzystać w muzyce.
2: Wspomniałeś o tych 16 albumach. Jak to jest, że człowiek mimo wszystko bardzo młody ma 16 albumów na koncie i tak bardzo dużo działa? To jest tak, że to jest pracoholizm, czy bardziej co?
3: Ta liczba może wynikać z tego, że ja bardzo wcześnie zacząłem, nie? Że faktycznie miałem 15-16 lat i wydawałem swój pierwszy album legalny już wtedy, tak? Jeżeli była wytwórnia, już myślę, że można tak to nazwać w tych czasach. A dwa, że ja czuję pustkę w momencie, kiedy nie mam jakiegoś celu w życiu, a zazwyczaj tym celem są cele muzyczne, czyli następny album. Lubię to robić, to jest mój sposób na życie, nie sprawia mi to jakichś takich trudów w zasadzie, że muszę, to nigdy nie wychodzi z muszę, to zawsze wychodzi z chcę. I to chyba jest po prostu tak naturalne, no, że trzeba działać, trzeba robić. Ruch to też jest taka podstawa życia, tak sobie myślę, że ruszać się niezależnie od tego, w którą stronę, to trzeba drgać.
2: Nowy 16 album, to jest tak, że on, oczywiście powiedziałeś o tym celu, ale pytanie brzmi, czy poza celem wykonania, stworzenia albumu był dodatkowy cel, co chcę przekazać, co chcę zrobić przy okazji i tak dalej, czy po prostu?
3: Jest na tym albumie utwór Jestem wolna i to była taka mantra, która nam trochę towarzyszyła w trakcie prac nad tym albumem, żeby nie sugerować się tym, co może się przyjąć, tym, gdzie idą trendy, tym, jakie to powinno być, żeby zgarnąć jak najwięcej słuchaczy, a faktycznie podstawowe pytanie było w studiu, które sobie zadawaliśmy, czy kiedy siadałem do pisania, to jest jak się czujesz, o czym chcesz powiedzieć, co jest dla ciebie ważne, nie? Z tego tytułu myślę, że rozmawialiśmy na bezanteniu o tym, czy coś jest radiowe, czy nie,
2: tak.
3: Nie? I o tym słowie radiowość, co to oznacza,
2: tak.
3: Że takich utworów tam jest mało, no, ale też cieszy mnie to. I mimo, że faktycznie zauważamy jakieś spadki popularności, czy tam odsłuchów na tym albumie, oj, to mam to tak bardzo obok, to przechodzi mnie, bo wiem, że zrobiłem coś, co jest spójne ze mną. Zrobiliśmy tutaj pozdrowienia dla Blindersa, producenta tego albumu.
2: No pewnie, tym bardziej, że Blinders, jeżeli jest tutaj już wywołany, oczywiście mocno pozdrawiamy, to też jest ten człowiek, który, jeśli chodzi o rapową scenę, wcale nie stoi w niej dwiema nogami, tylko jednak jest człowiekiem, który wziął się z nieco innych klimatów i ma inne też spojrzenie na muzę pewnie.
3: Tak,
2: co?
3: Tak. Ja myślę, że on ledwo dotknął dużym palcem u nogi tej rapowej sceny.
2: I tu pojawiasz się ty.
3: I tu pojawiam się ja. Już trochę wcześniej jakby złapaliśmy Blindersa i pracowaliśmy przy połączeniach dwa, szczególnie jeśli chodzi o, tam mieliśmy taki dodatek do preorderu z remiksami. No Blinders wywodzi się mocno z tego grindu elektronicznego.
2: Tak jest.
3: A ja chciałem też jakby się bawić tymi dźwiękami, ja też lubię tą muzykę, też chciałem stworzyć jakąś symbiozę między rapem a muzyką elektroniczną. Blinders był idealną osobą do tego, żeby z nim zrobić ten album.
2: Wspomnieliśmy już o producenckich historiach. Faktycznie, jeśli chodzi o brzmienie tej płyty, no to jest eklektyka. Tylko nie mam na myśli płyty Quavo na Fide z 2012, tylko to, że łączysz wiele rzeczy, zresztą łączycie. I I tu chyba nie było wielkiego planu w tym, że ma być bardzo spójnie, tylko ma być bardzo po waszemu.
3: Bardzo różnorodnie ma być, tak był plan, a wręcz tak przekornie chcieliśmy tą spójność uzyskać tym, że właśnie każdy numer jest inny. I tak jak ci powiedziałem na wcześniejszym wejściu, że nie było zbyt wielu założeń, w którą stronę ma iść ta płyta, to było pewne, że nie chcemy dwóch tych samych utworów, nie, nie chcemy dwóch podobnych utworów. Chcemy pokazać swoją różnorodność, chcemy pokazać to, że na każdym bicie się odnajdę, a tym elementem, tym spoiwem ma być historia, ma być mój wokal i moje emocje w wokalu, nie?
2: No właśnie, to co się rzadko pojawia już dzisiaj w rapowych albumach, to jest to, że troszkę tak wprowadzasz w historię też swoim głosem i po prostu tym, że mam wrażenie, że tu jest dużo większy koncept niż idący w dużej części rapowych albumów, po prostu no zbierzmy single, dorzućmy trzy nowe i będzie płyta. Tutaj jest większa historia za tym idąca, też mam na myśli to, że właśnie intro i tak
3: nie
2: dalej
3: jest to
2: się
3: na
2: pojawia.
3: Pewno tak typowo konceptualny album, aczkolwiek te intro daje i opowiada o jakimś charakterze, w którą stronę ten album będzie szedł, tak. No, co ciekawe, intro, czyli ten prolog powstał na samym końcu, było to na, na samym końcu, więc trochę przekornie znowu, ale tak, gdzieś przez cały album wiedzieliśmy, co się będzie działo na końcu, tylko po prostu tą robotę zostawiliśmy na koniec.
2: Zostawiłem sobie tutaj taki cytat: nie do końca wiem, o czym pisać, w którą stronę powinna iść moja muzyka i czy to w ogóle ma jeszcze jakiś sens. Miewasz takie faktycznie momenty, w których stwierdzasz, że
3: Tak, bardzo często z moimi przyjaciółmi śmiejemy się, że ja raz na tydzień kończę karierę. Jest to nieustanna sinusoida. Dzisiaj już wiem, że to są po prostu gorsze momenty, które trzeba przeczekać. No więc tak, no jasne. I myślę, że jeżeli jakiś artysta mówi, że tak nie jest, to kłamie.
2: Niektórzy wrzucają wtedy posty na Face'a i mówią, że to koniec, ale myślę,
3: albo używają wszystkie zdjęcia Instagrama.
2: Ale to akurat zakłada nową płytę.
3: Tak.
2: To zakłada nową płytę, ale faktycznie niektórzy się żegnają, ale po tygodniu wracają, więc dobrze, że jesteś ty i dobrze, że po prostu działasz cały czas, że ten 16.
3: Ja myślę, że takie momenty powinno się zostawić samemu sobie, jakby, a nie informować o tym od razu świat, albo przemyśleć.
2: Tak. Wróciłeś świeżo, co niedawno, z swojego ostatniego koncertu trasowego. Czy ty i koncerty to równa się wielka miłość na zawsze?
3: Tutaj odpowiem tak. Wiele osób, które nie jest w branży, które nie grało koncertów, może sobie pomyśleć, że to jest wymarzone życie i że to jest banalna praca, bo sobie gdzieś jedziesz i grasz koncert. Wcale tak nie jest. To są często trudne dni. Zaczynając od tego, że musisz wcześniej wyjechać, bo wcześniej jest próba, potem po próbie musisz jechać na hotel, się ogarnąć, potem znowu na koncert. Jakby jest to dzień, który no gdyby nie to, że to jest moja pasja, nie tylko praca, ale też pasja i wielka miłość, można by nazwać straconym. I że to nie jest tylko tak, że jest godzina na scenie i koniec, jakby ten faktycznie dzień, który angażujesz się całkowicie w to, że grasz dzisiaj wieczorem koncert. Natomiast ja bardzo lubię być na scenie, to jest cudowny moment, to jest no niewyobrażalne zwieńczenie, tak sobie myślę, że wszystko, co robisz w studiu, wszystko, co robisz w domu, cała praca związana z tworzeniem, to jej takim momentem kulminacyjnym jest to, jak wychodzisz na scenę i słyszysz, nie wiem, kilka tysięcy ludzi i śpiewa tekst, który wymyśliłeś. Wow.
2: No, to robi chyba wrażenie, co? To znaczy, zakładam, że trudno po tym się zasypia, pomimo nawet tego, że wstajesz o 5 czy o 4, żeby pojechać na koncert.
3: Nie da się normalnie usnąć, nie? To taki przemiał emocji faktycznie i wymiana energii z ludźmi. Gdzieś ostatnio o tym rozmawiałem z jakimś znajomym, że ja na scenie jestem sam, ewentualnie wiadomo, są to moi przyjaciele, którym też gramy koncerty, ale naprzeciwko masz kilkaset albo kilka tysięcy ludzi i ich wzrok jest wpatrzony w ciebie, to trochę zabiera twoją energię i potem się trzeba zregenerować i faktycznie jest tak, jeszcze kiedyś jak graliśmy, nie wiem, 3 koncerty w weekend, wracaliśmy na chatę, zawsze się śmiejemy, że chodzisz 3 dni do tyłu, więc zostaje ci czwartek tak naprawdę, a w piątek znowu wyjeżdżasz. Nie jest to takie lekkie, jakby się mogło wydawać, natomiast nie chciałbym, żeby ktokolwiek pomyślał, że teraz narzekam. To jest po prostu angażujące.
2: Można byłoby pomyśleć, że teraz masz czas na to, żeby odpocząć, w końcu płyta wydana. Koncerty, jeśli chodzi o trasę, się zakończyły, ale to wcale nie jest też koniec koncertów, prawda? To znaczy, jeżeli chodzi o występy, będzie tego więcej.
3: To nie jest koniec koncertów, ponieważ raz, że jest dużo teraz jakichś gościnnych występów, jak na przykład na urodzinach Dope House w Katowicach. Dwa, że w październiku zaczynamy trasę klubową z tym albumem, na którą serdecznie zapraszam, tam też szykuję zaoferujemy coś specjalnego, coś i będzie to inaczej wyglądać niż typowe rapowe koncerty. Chcemy trochę wsadzić w to tą nutkę elektronicznego występu w klubie. Ale to też muza to też nie jest wszystko, czym się zajmuję, oprócz tego, że mamy wytwórnię muzyczną i teraz na przykład nasz podopieczny Janek wydaje płytę, więc wszystkie ręce na pokład tamtego albumu. Zapraszam serdecznie do sprawdzenia Janka. Mamy też markę odzieżową, więc jakby teraz mocne prace nad nową kolekcją są. Plus bardzo długo robiłem ten album, nazbierało mi się bardzo dużo zaległych gościnek. Niektórzy czekali nawet po 6 miesięcy na moją zwrotkę czy tam refren i odrabiam się z tego teraz powoli.
0: A po więcej dobrego rapu odpalajcie Radio SK w każdy poniedziałek po 23:00. Wtedy Matif Uczyło odlicza 20 waszych ulubionych rapowych numerów, a na te kawałki możecie głosować oczywiście na sk.pl. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Znamy kolejne gwiazdy, które wystąpią na przyszłorocznym Openerze. To m.in. Ellie Goulding, czyli wielka światowa gwiazda, znana z takich hitów jak Love Me Like You Do, Burn to Lights. Do line-upu dołączyła także grupa 5 Seconds of Summer, czyli zespół, który możecie znać chociażby z hitu Youngblood. Do naszego kraju wrócą też legendy muzyki elektronicznej The Chemical Brothers, a także Adela, czyli artystka ze Słowacji, o której jest ostatnio coraz głośniej. Gramy na przykład jej nowy kawałek pod tytułem Ain't in LA. Ci artyści dołączyli do ogłoszonych wcześniej Sombra i Ray, a opener odbędzie się w Gdyni od 30 czerwca do 3 lipca. Dopiero co wydał nową płytę, a już ma materiał na kolejną. Mrozu świętuje premierę 7 krążka w swojej karierze, jest teraz w trasie koncertowej. Wydał album pod tytułem Wszystko, czego chciałem. Mrozu zdradził w naszym studiu, że nie zamierza się zatrzymywać i już planuje kolejne premiery.
4: Na pewno mam już w szufladzie parę piosenek, z którymi coś mógłbym zrobić. I ja sobie cały czas działam w tym moim stylu muzyki soul, muzyki takiej starej R&B i wydaje mi się, że cały czas jeszcze w tym garniturze jest mi dobrze, a będę potrzebował pewnie przeżyć jeszcze jakieś nowe doświadczenia, żeby móc się naładować i mieć o czym pisać teksty.
0: Na świeżo wydanym krążku Mroza jest m.in. wakacyjny hit Nie ma miejsca jak dom, czy odpowiedni moment w duecie z Zalią i te kawałki fani mogą usłyszeć na żywo. Mrozu jest teraz w trasie koncertowej. A teraz naszą antenę przejmuje Matif Uczyło i jego gość. Zdaniem niektórych to jest legenda polskiego rapu. W naszym studiu był Getz.
2: Przed laty oglądałem, no mam wrażenie, każdą rozmowę z tobą. Było ich kilka w historii.
5: Wtedy tak.
2: No ale właśnie, bardzo dawno nie było nowych, więc pytanie brzmi, czy ty jesteś gotowy na wszystkie pytania, które się tutaj pojawią.
5: Zobaczymy.
2: Uzbierało się ich trochę przez lat i zakładam, że przez te lata od ostatnich wywiadów, a minęły, to też się pozmieniało sporo, co?
5: Tak. Głównie prywatnie.
2: Głównie prywatnie, a muzycznie cały czas czujesz, że no właśnie, że grind 247365, tak. działasz.
5: Tak, to się robimy. Chociaż tego działania teraz nie jest tyle, co wcześniej. Na pewno jest to bardziej uporządkowany styl i tryb działania.
2: Okej.
5: Natomiast cały czas odkrywamy jakieś nowe osoby i dzielimy się energią.
2: Twój numer to oczywiście Cloud 9. Pytanie brzmi, właśnie, Cloud 9, siódme niebo, trochę można w ten sposób to czytać. Ty czujesz się trochę w tym Cloud 9 ostatnio?
5: Tak. Od kiedy mam syna, to tak, ewidentnie.
2: Okej. To jest tak, że właśnie, że szukasz tego uśmiechu, bo mam wrażenie, że kiedy tak słucham tego numeru, oczywiście dostaliśmy no, po sporej przerwie numer, to mam poczucie, że dużo uśmiechu u ciebie słychać, radości i jakiegoś takiego wszystkiego, co dobre.
5: No ewidentnie wychodzę z depresji. To pierwsze, najważniejsze i chyba właśnie dzięki temu, że się pozytywnie nastawiłem do życia. Tak,
2: czyli
5: przez
2: to jest,
5: dziecko.
2: Czyli to jest tak, że to jest moment, który ci pokazał, że okej, teraz idziemy w dobrą stronę, w tę stronę chcemy iść i na tym ci zależy, bo to też zakładam, że nie jest tak, że obudziłeś się rano i pomyślałeś, o wypuszczę sobie numer, albo nagram sobie numer i go wypuszczę dzisiaj, tylko jest to jakiś proces, co?
5: Wiesz co, akurat z tym kawałkiem jest historia taka, że wróciłem z wakacji, byłem akurat, miałem lądowanie w Warszawie i zabukowałem sobie studio i zaprosiłem Ganza na sesję i zrobiliśmy to dość spontanicznie, pierwszą zwrotkę i refreny i beat na miejscu. I druga zwrotka musiała sobie troszeczkę gdzieś tam w głowie dojrzeć i nagrywałem ją chyba, nie wiem, z 3-4, może 5 miesięcy temu powiedzmy, ale jakby rok po.
2: Okej.
5: Bo u mnie często jest tak, że też te utwory leżą po 2 lata nieraz nawet, po 3 lata niektóre, od ostatniego albumu są 3 lata, no i wiesz, młodym, im starszy, mój młody, tym bardziej mnie wyciąga z tego mroku.
2: Okej, no to jest piękna historia.
5: To jest mój Cloud 9.
2: To pięknie, że tak też na to patrzysz i pięknie, że w ten sposób to idzie. No to zapytam cię teraz tak właśnie dwuznacznie trochę, to gdzie ty byłeś przez te prawie 2 lata od ostatniego albumu? Co to były za miejsca?
5: Mroczne.
2: Mroczne?
5: Tak, tak, tak. Tak. Mhm. Były odchłanie jakichś moich, wiesz, meandrów myśli. Mhm. Tak,
2: okay.
5: Naprawdę, no. Bardzo głęboko. Bardzo okay. Daleko.
2: Bardzo głęboko i bardzo daleko, ale jak rozumiem, teraz jesteśmy już bliżej troszkę tej powierzchni i szukania Cloud9.
5: Zdecydowanie, zdecydowanie.
2: cieszę się też, widząc twój uśmiech w takim razie. No mam nadzieję, że w ten sposób to będzie się rozwijało, ale zanim wypuszczę tutaj kolejny kawałek, czyli miejsce 17, to mam takie pytanie trochę związane z tym, że jesteś takim gościem, przynajmniej dla mnie, ja tak cię czytam, nieobecnym, to znaczy nieobecnym na... chyba rzadko cię widać w Polsce, takie mam poczucie, rzadko cię widać w ogóle gdzieś tutaj ostatnio. To jest tak, że polskie ulice teraz na ciebie dobrze działają, bo zakładam, że jako, że nie wiem, czy to się zmieniło, ale że rzadko na nich bywasz, to one działają pozytywnie?
5: Nie, wiesz co, ja się wyprowadziłem na wieś po prostu, dlatego mnie nie okay. widać na ulicach.
2: Okej, okay. Czyli to w ten sposób to działa.
5: Tak.
2: Okay.
5: Tak. Nie no, kumuluję energię do burzy, tak bym to, wiesz.
2: Właśnie, ja mam takie poczucie, że niebo nie jest limitem, to prawda, natomiast przy okazji wszystko mi mówi, że Cloud9 to jest początek takiej chyba drogi, jak dobrze czytam z tego, co mi mówisz. No i właśnie pytanie brzmi, czy ja dobrze czytam i czy my jesteśmy na początku nowego świata, który następuje po kolei po ostatnim albumie i możemy się spodziewać tego, że to nie jest taka jednorazowa akcja i będzie więcej Gedza?
5: Tak, tak, tak.
2: Okay.
5: Zdecydowanie. Myślę, że tak co miesiąc może trochę...
2: Zamierzam
5: radziej, ale tak, myślę, że tak.
2: Okej, okay, czyli to jest tak, że sytuacja jest już opanowana w tym sensie, że wiesz, czego możemy się spodziewać, wiesz też, no właśnie, co przed nami. To nie jest tak, że wypuściłeś jeden kawałek i zobaczymy, co dalej, czy ludzie pamiętają, czy lubią.
5: Nie robimy, tylko... jeżeli o to pytasz, to nie robimy badania rynku.
2: Nie, pytam bardziej o to, czy jesteś w temacie, w którym ten projekt, ten pomysł na projekt, czy po prostu jakaś wizja już w twojej głowie jest i wiesz, co dalej. I co przed nami.
5: Tak, no myślę, że wiemy więcej niż to. Mm-hmm. Już mamy ze dwa projekty już.
2: Okej.
5: Okay. Może nawet więcej.
2: Okej, okay, no to jest
5: wiesz, bardzo... jak tyle mnie nie było, to jednak...
2: Ze dwa projekty, ale masz na myśli dwa projekty typu osobne projekty, które można słuchać i mają
5: tak.
2: więcej niż jeden utwór muzyczny.
5: Tak, tak.
2: Okej, okay, no tu jestem bardzo zaskoczony.
5: To jest taka enigma tutaj jest, ale wiesz.
2: Właśnie próbuję tutaj pociągnąć
5: Zostawmy
2: się
5: trochę tajemnicy jeszcze.
2: Zostawmy trochę tajemnicy, nie ma problemu. Natomiast, no właśnie, jako że ten ostatni singiel to jest taki singiel, w którym słychać uśmiech, słychać radość, co cieszy i co jest no na pewno miłą wiedzą, widząc i słysząc ciebie takiego, no to też jest, jak rozumiem, miejsce, w którym teraz Getz będzie szukał muzycznie, czy inne rzeczy są zupełnie inne?
5: Totalnie nie.
2: Okej. Okay.
5: Wiesz, patrząc na całą historię, chociażby od albumu Enenio Tell sprzed mm-hmm. 12 chyba już mm-hmm. lat,
2: tak.
5: prawie, tak? No to jednak poruszam się po różnych płaszczyznach.
2: Mm-hmm.
5: Wiesz, to nigdy nie jest jedna stylistyka. W sensie album zawsze, jak go sobie przesłuchasz od deski do deski, to on jest mm-hmm. osadzony w jakichś ramach i w jakimś klimacie. Natomiast jeżeli chodzi o to, czy kolejny singiel będzie na bicie tego typu, czy coś w ten deseń, to absolutnie nie.
2: Rozumiem, absolutnie. Rozumiem. W dawnym wywiadzie przy okazji płyty 247365 mówiłeś o tym, że ona się wzięła trochę z tego, że cały czas jesteś w pracy, trochę nie potrafisz w pracy nie być. No i ja mam takie wrażenie, ale to też po przesłuchaniu tego numeru i też trochę przesłuchaniu tych kilku zdań, które już mieliśmy okazję tutaj wymienić, że trochę balansu się udało znaleźć, ale też chyba nadal ten pracoholik w tobie jest, co?
5: Jest, ale to są takie momenty, w których on się po prostu odpala, mm-hmm. a potem sobie idzie odsapnąć.
2: Okej, okay. Idzie sobie odsapnąć.
5: Więc jak już jest grind, to jest taki grind, wiesz, że siedzimy w tym studio i dopóki nie wyniesiemy czegoś sensownego. No i to też są te okresy, wiesz, związane z, mm-hmm. z psychotyczną jakąś tam manią, mm-hmm. która potem jest okraszona jakimś okresem depresji
2: Oczywiście.
5: Albo czegoś takiego, bo kupujesz sobie troszeczkę energii mm-hmm. I jakichś tam sił witalnych na działanie.
2: Mm-hmm.
5: No ale to też jestem jakby teraz, wiesz, jestem w procesie takiego okiełznywania tego.
2: Rozmawiamy o wszystkim, co się dzieje, też o nowościach, ale chciałem się cofnąć na chwilę do poprzedniego twojego albumu, Anatema. On zrobił na mnie, no, potężne wrażenie i myślę, że ja nie jestem jedyną osobą, na której to wrażenie zrobił, no bo to była cała opowieść. Poza tym też, to znaczy, takie rzeczy się nie dzieją, mam wrażenie, że to było artystycznie ilość, właśnie tak duża artystyczna ilość, jakiej polski rap nie widział przez 5 lat, łącznie widząc wszystkie rzeczy, które do tej pory się wydarzyły. Cała otoczka związana z klipami, cała otoczka związana z tym, że był to jakiś manifest swego rodzaju i tak dalej, i tak dalej. Zastanawia mnie jednak to, jak tworzy się coś tak ogromnego i jak bardzo głowa boli wtedy, kiedy trzeba to wszystko dowieść, bo zakładam, że taka wizja wymaga też dużego energetycznego oddania się.
5: Wiesz co, no tutaj głównie się opierało to wszystko o 3D. Mhm. Więc stwierdziłem sobie któregoś dnia, że zacznę to robić. Zacząłem to robić, bo zawsze się jarałem, jakby poza muzyką się jarałem takimi sprawami związanymi z grafiką komputerową. Mhm. No i chciałem, wiesz, spróbować troszeczkę więcej swoich sił w tym temacie, natomiast no było to okraszone naprawdę dużą ilością nauki, roboczo godzin spędzonych przy komputerze po nocach, wiesz, na kolach z jakimiś teacherami i no rodziło się to w bólach.
2: Z teacherami powiedziałeś, czyli w jakim sensie masz na myśli, to znaczy uczyłeś się po prostu od podstaw wszystkiego, co...
5: Miałem nauczyciela, tak.
2: Okej. Okay.
5: Tak, tak, okay. Normalnie, brałem tak zwane lekcje z tego 3D, online'owo z takim kolegą z Poznania, z Bartkiem. Mm-hmm. No i Bartek też jest podobny do mnie, czyli też ma swoje schorzenia, więc nam się było momentami fajnie dogadać, a momentami trudno dogadać. I no myślę, że mój upór z deskorolki przeniesiony na środowisko muzyczne i środowisko 3D, że siedzisz, wiesz, na tym spocie i katujesz tam, dopóki tak tego jest. Flipa nie zlądujesz z tych tam schodów, wiesz, 40 razy, bardzo, bardzo był pomocny w dowiezieniu tego tematu do końca, ale dlatego to też trwało tak długo. No i jeszcze w

0: Blenderem, Reillusion i kilkoma innymi. I tych wszystkich środowisk trzeba się było, wiesz, tak jak DAW-ów typu Fruity Loops, Ableton,
1: tak jest.
0: Studio One i tak dalej, to wszystko trzeba było wymasterować do pewnego levelu, nie?
1: Mm-hmm.
0: Plus oczywiście, no wiesz, szukać asetów w necie i wymyślać sobie te koncepty. Było też kilku artystów takich, wiesz, z 3D świata wziętych, którzy mi gdzieś pomagali, czy w montażu też ktoś mi tam pomagał, więc też nie zrobiłem tego stricte dokładnie tymi ręcoma, tak, okay. W 100%, ale no, kierowałem też tym mocno.
1: Okay. Dostałem pytanie od słuchaczki Klaudii. Trochę takie z nietypowych pytań, ale zapytam. Jaka rzecz potrafi zepsuć Gedzowi cały dzień?
0: O, coś tam znowu szczeka Burek, że mu zakręcili kurek. Wiesz co? Humor syna rano, który okay. Już jest, wszystko jest na czas, już lecimy, zaraz wychodzimy do fury, a on mówi, że mu nie pasuje outfit.
1: Okej, okay. Okay. Że mu nie pasuje outfit.
0: I zaczyna jęczeć.
1: Okej, okay. No czyli to...
0: No i wiesz, weź zmierz z tym, a potem musisz jeszcze rozmawiać z ludźmi nagle i tak dalej, on jeszcze, zawieziesz go.
1: No proste.
0: A on jeszcze przed drzwiami znowu, przed tym przedszkolem zrobi kolejną rzecz.
1: Okej, okay. Czyli to nie tylko ty tutaj jesteś sneakerheadem, szafa pełna kiksów i tak dalej, widzę, że tutaj syn idzie w stronę. Po prostu
0: ma swój gust.
1: Ma swój gust, to mi się
0: coś
1: podoba.
0: Coś go uwiera, ale wiesz, że to też nie jest często o tym. Dziecko po prostu nie ma narzędzi, więc jak coś innego mu nie pasuje, to powie, że mu bluzka nie pasuje.
1: No pewnie, że tak. Przed momentem z kolei, poza anteną, wspomniałeś tutaj pewną ksywę, o której chciałem trochę pogadać przez moment dosłownie, bo może mi wytłumaczysz taką jedną rzecz, żeby nawiązać i wytłumaczyć, o co chodzi, to powiem Gedziula ulala, co za bit, i chciałem powiedzieć, no właśnie, czy jesteś w stanie rozwiązać odwieczne pytanie wielu słuchaczy od 13 lat, o co chodzi z magią pianek u Kłemo na Fide w Futuramie? Może ty to wiesz.
0: Nie mam pojęcia.
1: Czy nie masz w ogóle pojęcia, o czym mówię teraz?
0: Nie.
1: God damn it. Słuchajcie, drodzy słuchacze, próbowałem dowiedzieć się, o co chodzi z magią pianek. Natomiast wątek Kłemo na Fide, no jest o tyle dla mnie istotny, że mam wrażenie, że ten początek, te 13 lat temu, kiedy ta Futurama się ukazywała na twoim bicie i tak dalej, no to był taki początek popularności Kłemo na Fide. I tak się to zbiegło w czasie, że faktycznie jedna z ostatnich, o ile nie ostatnia tak naprawdę zwrotka Kłemo na Fide, gościnna, pojawiła się właśnie u ciebie. Ty czułeś, że będziesz mógł się tym mianem szczycić, że Kłe u ciebie położył tę ostatnią zwrotkę, czy to nie było nigdy w planie? I tak
0: nie,
1: wyszło?
0: Nie, to tak, wiesz, przypadkiem to wszystko. Bardziej tak.
1: Okej, no dobra, no a trzeba było w ogóle namawiać Kupę, żeby ten numer się ukazał, czy to już poszło, było, zaklepane jest, zrobione?
0: Nie, nie, to jakoś wyszło naturalnie po prostu, bo akurat w tym okresie robiliśmy kilka rzeczy krzyżowo.
1: Okej, no dobrze, to co mnie jeszcze zastanawia, to jest kwestia tego, czy ty jeszcze dość często odpalasz Ableton albo FL Studio, o których wspomniałeś. Zakładam, że Ableton chyba był jakimś takim twoim number one, chociaż nie jest tak
0: wiesz
1: w końcu
0: co,
1: pewien.
0: FL Studio był tym takim pierwszym, pierwszą trudnością.
1: Pierwszą trudnością.
0: Ale szybko wskoczyłem w Abletona dzięki moim kolegom. Właśnie tam gracz robił dużo Julas na Abletonie i miałem też fajnych nauczycieli na samym początku przez tam pierwszy miesiąc. A potem powiedzieli, dobra, weź się chłopie rać sam.
1: Okay.
0: Wskakuję często, natomiast no, efekty będą, wiesz, niebawem.
1: Efekty będą niebawem. No dobrze, jestem zaciekawiony tymi efektami w takim razie.
2: A po więcej rozmów ze znanymi raperami sprawdzajcie podcasty w Eskowej apce na smartfony.
3: Eska Radom News.
4: Kinga Furch, zapraszam. Kierownik pociągu był poczytalny. Znamy opinię biegłych dotyczącą stanu zdrowia podejrzanego w sprawie wypadku w Woli Bierwieckiej. Przypomnijmy, do zdarzenia doszło w lutym na przystanku kolejowym. 17-letni Dominik pomagał kobiecie z wózkiem wyjść z pociągu kolei mazowieckich. Nie zdążył jednak wrócić do składu, bo drzwi przytrzasnęły mu rękę, a pociąg ruszył. Nastolatek trafił w ciężkim stanie do szpitala, a w wyniku wypadku stracił obie nogi oraz dłoń. Zarzuty w tej sprawie usłyszał kierownik pociągu kolei mazowieckich. Został on poddany badaniom psychiatrycznym, a biegli określili na ich podstawie, że w momencie wypadku był poczytalny. Mówi Aneta Guść, rzeczniczka radomskiej prokuratury.
5: Podejrzany kierownik pociągu był poczytalny w chwili czynu. Obecnie prokurator przystępuje do wykonania czynności końcowych w tym śledztwie. Jeżeli strona pokrzywdzona nie będzie składała wniosków o uzupełnienie śledztwa, podobnie jak podejrzany, prokurator planuje zakończyć to śledztwo w bieżącym miesiącu.
4: Przypomnij, po długiej hospitalizacji Dominik wrócił do domu i aktualnie trwa jego rehabilitacja. Nastolatek wrócił też do nauki stacjonarnej w szkole. W przyszłym roku będzie zdawał maturę. Spożywają alkohol i narkotyki, zachowują się wulgarnie lub naruszają prawo. Po atakach

0: uwagę na problem demoralizacji młodzieży. Ważną rolę w przeciwdziałaniu takim zjawiskom odgrywają dorośli, mówi Justyna Stanik-Rybak z mazowieckiej policji.
1: No, jest to sytuacja bardzo złożona, dlatego że to jest młodzież, która już bezpośrednio tej opieki nie wymaga, więc oni robią co chcą. Rodzice w różnych sytuacjach są. Często są to rodzice, którzy pracują bardzo dużo, bardzo długo, ale często są to rodzice, którzy nie pracują i może nawet często nie pracowali zbyt wiele w całym swoim życiu. No i jakby trochę jest to przerysowany obrazek, no bo te dzieci właśnie z jakichś konkretnych domów się wywodzą, z domów, które no, są źródłem wzorców i naśladowania. No, tak niestety się składa, że Pacek Jeloński jest usytuowany w takim centrum Radomia, możemy powiedzieć. Oczekiwałoby się, że to będzie no, jednak miejsce takie relaksu, spokoju i ciszy. Tym bardziej lokalizacja jako plac, integralna część teatru. Można sobie wyobrazić, że będzie tam młodzież, która będzie podejmować tematy rozmowy kulturalne i teatralne, a tymczasem jesteśmy w takim bardzo kiepskim położeniu, bo no, ta nasza wizytówka, wspaniały plac, jest czymś, co budzi zgorszenie i złość i stawia w naszych głowach dużo pytań, no bo gdzie są właśnie rodzice, a dlaczego te dzieci się tak zachowują, to też nie są dzieci, to jest młodzież, jakie wzorce, co oni prezentują sobą. No? Ja myślę sobie, że to jest dużo pytań i jako policja jesteśmy w stanie też tego rozwiązać, bo oczywiście my będziemy podejmować i podejmujemy niejednokrotnie te interwencje, żeby tych młodych ludzi wylegitymować i sprawdzić, co przy sobie mają, z jakiego powodu tam są, no, ale oni tam często tam po prostu siedzą z nudów przy jeszcze udziale muzyki głośnej, takiej, którą są wyznawcami. Jest to muzyka też również o treściach bardzo wulgarnych, agresywnych, z przesłaniem też takim no, nieprzyjaznym innym osobom. No i to budzi taki element grozy trochę i obrazek bardzo smutny. Co my możemy z tym zrobić? No to jest trochę takie pytanie chyba już za późno zadane, tak? Bo to, co się miało wydarzyć, no to było dużo, dużo wcześniej. I jeżeli dzieci były pozbawione opieki, pozbawione przekazywania odpowiednich wartości i tego, co można robić w życiu, co można robić w czasie wolnym, jak spędzać czas, czym jest pasja, zainteresowanie, jak można się rozwijać, no to później nie oczekujmy, że to się zacznie dziać, jak one mają naście lat, bo one po prostu. No, niczego takiego nie przeżyły, nikim nie wskazał takiego kierunku i mamy taki obrazek. Myślę sobie, że gdzieś te młode osoby, no to jest nic innego jak lustrzane odbicie ich rodziców, czy systemu rodzinnego, z którego te młode osoby pochodzą. To jest bardzo smutne. Natomiast tutaj pytanie właśnie, kim są ci rodzice? Bym takie pytanie zadała. Kim są i czy oni te swoje dzieci lubią, szanują i czują się z nimi dobrze? Bo te dzieci w innych osobach no, budzą mieszane uczucia, delikatnie mówiąc.
2: Tym niemniej, niezależnie od tego, czy ci młodzi ludzie wywodzą się z domów, gdzie mają wzorce do demoralizacji, czy też nie, są dziećmi po prostu tych zapracowanych rodziców, których po prostu nie ma w domu, rodzice w sytuacjach złamania prawa nie pozostają bezkarni.
1: Oczywiście, natomiast musimy tu pamiętać, że to pozostaje do decyzji sądu rodzinnego i tu sąd ma możliwość pociągnięcia tych rodziców do odpowiedzialności, a to różnie bywa, tak? Bo nie zawsze to da się odczuć. Tak? No, gdyby tak było, to byśmy nie mieli takich przypadków, bo ci rodzice czuliby ogromną odpowiedzialność i to, że no, ciąży na nich konsekwencja. Po pierwsze, dbanie o właściwe wychowanie swoich pociech i to w momencie, kiedy te dzieci no, rozpoczynają naukę szkolną. Nie w momencie, kiedy te dzieci są no, w momencie takim, kiedy wchodzą w okres swojego życia i no, są przed uzyskaniem wieku pełnoletności, bo wtedy jest już znacznie za późno i właściwie często się zdarza, że te dzieciaki już są na tyle duże i na tyle mocne i silne i pewne siebie, że one często no, w niektórych rodzicach nawet potrafią wzbudzić strach. I to one w niejednym przypadku rządzą, dominują, więc jeżeli jest to tak poodwracane te zasady w rodzinie i funkcjonowanie, to rodzice mogą też czuć lęk przed swoimi dziećmi. Tu nie ma miejsca na zasady, na granice, na normy, na egzekwowanie właściwego sposobu zachowania czy też spędzania czasu wolnego. To są zupełnie innego kalibru problemy wychowawcze, które później niestety, ale tylko się napiętnowują, rozrastają. No i pokazują ten obraz takiej bardzo kiepskiej kondycji polskich rodzin.
2: A co w sytuacji, gdy zachowanie młodego człowieka powoduje straty materialne i sąd zasądza rekompensatę?
1: Rzeczywiście, jeśli jest to rekompensata, kara grzywny, to ten ciężar pokrycia, czy to kosztów, czy naprawy, czy zadośćuczynienia, pokrywają rodzice jak najbardziej, czyli wtedy rodzina cała, ale jednak rodzice muszą tutaj się wywiązać z tego obowiązku, z tego, co nałożył na nich sąd.
2: Te kwoty mogą być spore, na przykład jeżeli dojdzie do dewastacji przystanku, czy jakichś urządzeń miejskich, na przykład stłuczenia szyby w sklepie, albo zniszczenia latarni, a takie przypadki w Radomiu się pojawiały.
1: Oczywiście te akty, które pani wspomniała, akty wandalizmu, to właśnie w zależności od tego, jak są duże zniszczenia, one też mają wpływ na wysokość tej kary, tak, którą w tym momencie ci rodzice muszą, nałożona jest na nich, muszą ją pokryć.
3: SK Radom.
0: Ponad 1 000 000 Polaków cierpi na depresję. To dane Narodowego Funduszu Zdrowia. 10 października obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Stworzony został po to, by przypominać ludziom w kryzysie, jak ważne jest szukanie pomocy u specjalistów. Zapytaliśmy mieszkańców Radomia, jakie według nich są sposoby na walkę z obniżonym nastrojem i depresją.
4: Człowiek, który dostaje depresję, to jest opuszczony, który nie ma się do kogo zwrócić, nie ma się po prostu z kim podzielić swoimi troskami. I to jest właśnie pierwszy problem do tego, żeby dostać depresję.
5: Ja też mam taką, tak można powiedzieć, może tego nie widać po mnie, ale też mam taką lekką depresję. No myślę, że można trochę zapobiec. Tak bardziej porozmawiać z ludźmi, więcej się uśmiechać, wychodzić więcej z domu. Po prostu, żeby jakoś nie myśleć, odrywać te myśli, odreagowywać się, jakoś śmiać się, więcej śmiać się, dużo nie zamykać tak się w sobie, dużo bardzo się uśmiechać.
6: I dużo słońca przede
5: wszystkim. No i dużo słońca, no. Nieraz pomaga, jak słoneczko świeci, jak ładna pogoda, jak się wyjdzie z domu. No to nieraz pomaga. I rozmowa z ludźmi pomaga bardzo dużo. Uśmiechać się, no przede wszystkim dużo rozmawiać z ludźmi. Tak pani powiem szczerze, że większość ludzi to jest zamkniętych w sobie takich. I po prostu tłamszą to w sobie, zamykają się, brak rozmowy i to jeszcze po prostu to ma wpływ. Takie zamykanie się w sobie, takie siedzenie, mało wychodzenie z domu. Jeszcze bardziej się człowiek zagnębia, no. Trzeba dużo wychodzić, rozmawiać się, śmiać się, tu i tam, po prostu nie myśleć. Dużo zająć się, jakieś terapie, rozmowa z psychologiem, z ludźmi.
4: No tak, bo to teraz to takie wszystko nerwowe jest, ja wiem, tak. A depresja to chyba stąd pochodzi, że człowiek się denerwuje, to niedobre, tamto niedobre, jakieś te ludzie wokół siebie są nieżyczliwi, nieuprzejmi i chyba to dlatego jest. To, żeby wyjść na powietrze między ludźmi, żeby było, że tak jakoś nie samemu siedzieć, nie kłócić się w domu, tylko między ludźmi uprzejmie, żeby każdy był jeden drugiego uprzejmy. Tak mi się wydaje.
7: No to trzeba wyjść do ludzi.
6: A jeżeli ktoś ma problem, na przykład właśnie osoba z depresją ma problem, nie chce z nikim rozmawiać, czy ona dobrze robi, że ona się tak zamyka, czy ona powinna właśnie według pań wychodzić do ludzi, rozmawiać?
7: Niedobrze zamykać się. Trzeba wyjść do ludzi.
8: Zapobiec tak do końca może nie, ale na pewno pomóc tym osobom, żeby nie zostawiać ich samych, rozmawiać dużo z nimi, w ten sposób może. Tak jak jest bardziej pochmurno, to tak bardziej to przytłacza nawet na zdrowych ludzi, że tak powiem, nie na siłą rzeczy ludzi chorych, wiadomo, że tak. Nie moim zdaniem na pewno powinni rozmawiać, tylko właśnie też powinni mieć wokół siebie osoby, z którymi mogą właśnie rozmawiać, nie?
9: Spokojnie i uczciwie żyć, to jest chyba remedium na depresję. Myślę, że trzeba się właśnie jakoś tak, powiedzieć o swoich problemach innym ludziom i może być lżej wtedy.
10: No, trzeba po prostu być wśród ludzi i nie zamykać się w sobie, nie zamykać się w domu, wychodzić do ludzi, wychodzić na dwór, na spacery i wtedy można trochę uniknąć tej depresji. Zamykanie się w domu nie jest dobrym. Trzeba wychodzić, trzeba iść do kina, do teatru, na różne inne spotkania towarzyskie i to jest chyba lekarstwo.
0: Przy przypominamy, że dostępnych jest kilka ogólnopolskich telefonów, pod którymi można uzyskać pomoc i wsparcie psychiczne. W Radomiu taki telefon funkcjonuje także w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, mówi Włodzimierz Wolski, szef placówki.
3: W zasadzie Ośrodek Interwencji Kryzysowej jest przeznaczony dla ofiar przemocy w rodzinie, tak? Ale pojęcie sytuacji kryzysowej jest odczuciem subiektywnym, nie tylko przemoc. I my nigdy nie dzieliliśmy tego, że tylko dla ofiar przemocy koniec kropka. Zawsze mówiliśmy o tym, że każdy, kto ma jakąś trudną sytuację kryzysową, dotyczącą relacji rodzinnych, różnych spraw, socjalnych, materialnych, nie może sobie psychicznie z tym poradzić, żyje w traumie, w stresie, w depresji, zawsze może do nas przyjść o pomoc, tak? I zawsze taki sygnał do społeczeństwa z naszej strony ośrodka był wysyłany. No oczywiście te początki były zawsze trudne, ale w tym momencie się okazało, jaka skala problemu jest, tak? Bo proszę mi wierzyć, że w pierwszych 3 miesiącach myśmy nie mieli miejsc w hostelu. Dosłownie były takie sytuacje, żeśmy musieli rozkładać materace na świetlicy, żeby te osoby pomieścić. Okazało się, że tego rodzaju problemów jest bardzo dużo. Są ośrodki interwencji kryzysowej, są ośrodki wsparcia, są telefony zaufania. Jest szeroka dostępność możliwości takich usług. Zadałem sobie taki trud, chciałem policzyć poszczególnych lat tych sprawozdań, ile osób skorzystało z pomocy ośrodka interwencji kryzysowej. I proszę sobie wyobrazić, że to jest ponad 33 tysiące osób, które skorzystały z naszej pomocy w różnej formie, tak oczywiście, tak. To jest armia ludzi. Armia ludzi, która w jakiś sposób, no nie wiem, no, którym w jakichś tam ciężkich sytuacjach udało się pomóc. Zawsze jest tak, że każdy ośrodek musi mieć taką linię pierwszego kontaktu. I myśmy od razu taką linię założyli. Myśmy tutaj, u nas był usytuowany ówczesny telefon, młodzieżowy telefon zaufania, tak to się nazywał. Później z tego telefonu zrobiliśmy telefon zaufania, telefon pierwszego kontaktu. Do tego mamy tą infolinię teraz obecnie, tą radomską pomoc linię. I to jest najważniejsze, że taka linia powoduje nawiązanie pierwszego kontaktu, bo każdy się, no wiadomo, że może się obawiać, może się wstydzić, a ten pierwszy kontakt powoduje, że on się wszystkiego dowie, co można zrobić, jak można zrobić, że tu naprawdę nie ma jakiejś, nie wiem, sytuacji takiej bez wyjścia, że zawsze jakąś wspólnie się zastanowimy nad tym. Dlatego no, mi się wydaje, że Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radomiu wypracował swoje własne procedury postępowania. Tych własnych procedur postępowania. Wykształcił sobie doskonałą kadrę interwentów, którzy potrafią pomagać właśnie w sytuacjach kryzysowych. Opracował swoje własne procedury postępowania. Przez to w tej chwili jak gdyby no, łatwiej nam pomagać, łatwiej rozwiązywać te ludzkie problemy. Liczba tych osób, jakby spraw, które wpływa do ośrodka, nie zmniejsza się bynajmniej. Chociaż to nie jest zawsze wykładnią, czy problem większy, czy mniejszy. Ja na przykład się cieszę, że tyle osób zwraca się do nas o pomoc. To świadczy o tym, że osoby, ludzie dadzą nas zaufaniem, tak? Że ufają nam, że powierzają nam swoje bardzo często osobiste sprawy. Także no, z jednej strony bardzo się cieszymy z tego powodu, że właśnie ośrodek stał się taką stałym elementem systemu pomocy w Radomiu i w tym systemie no, zajmuje właściwe miejsce i że ludzie często właśnie do nas przychodzą z prośbą o rozwiązanie swoich takich bardzo często osobistych spraw i dają nam w ten sposób dowód zaufania, za co im również bardzo dziękuję.
11: SK Radom News.
12: Witam, Sandra Pawłowska. Ponad 500 osób opanowało ścisłe centrum Radomia, by biec po zdrowie i promować profilaktykę nowotworową. Za nami druga edycja radomskiego biegu onkologicznego. Uczestnicy pokonali 5-kilometrową trasę, by w ramach miesiąca świadomości raka piersi przypomnieć mieszkańcom, jak ważne są regularne badania. Pierwszy na metę dobiegł Wojciech Stankiewicz, a najszybszą kobietą na mecie była Marta Szczykutowicz.
13: Bardzo fajna pogoda, dobra trasa. Wojciech Stankiewicz. Trudna rywalizacja, mocni konkurenci, ale udało. udało się obronić tytuł.
14: Wyjątkowa frekwencja, bieg nowy, młody, mamy ponad 500 osób. Tadeusz Kraska, Biegiem Radom. Potwierdziło się, że pomysł ubiegłoroczny zainicjowany przez Radomskie Centrum Onkologii chwycił. No my już teraz nie mamy wyjścia, musimy kontynuować.
15: Czy tak jak w ubiegłym roku na starcie więcej kobiet?
14: Sprawdzaliśmy w pewnym momencie, nie sprawdzałem już finalnie, ale z pewnością tak. Jeśli nie więcej, to co najmniej 50%.
16: Marta Szczygutowicz, super trasa, dwa kółka mocno gdzieś musiały dać pracę z naszej głowie, ale mimo wszystko idea biegu gdzieś przyświecała cały czas w trakcie trasy.
12: Na miejscu była nasza reporterka Daria Żurawska. Sezon na przeziębienia w pełni. Jak wzmocnić nasz organizm w okresie zimowym? Czy warto stosować powszechne i modne w ostatnim czasie suplementy? Więcej dietetyk z Radomia, Igor Mińkowski.
17: Suplementy, jak sama nazwa wskazuje, można tutaj uciec się do nawet definicji słowa suplementy, która gdzieś tam widnieje w dzienniku ustaw. Suplementy powinny suplementować, czyli uzupełniać niedobory. A ludzie może o tym zapomnieli. Po prostu wszyscy teraz są szybkich recept, szybkich rezultatów. Myślę, że tutaj najpierw warto zastanowić się nad dietoterapią. To będzie taki solidny fundament, który my postawimy właśnie pod to nasze zdrowie oraz pozbycie się, wyeliminowanie rzeczy, które będą to zdrowie szargać, a później możemy dodatkowo jako tą wisienkę na torcie dołożyć jakieś suplementy, ale też będzie oczywiście ten końcowy coś, co jakby dołożymy do naszego tutaj fundamentu, który postawiliśmy.
12: To w takim razie jaka powinna być ta dieta w tym okresie jesienno-zimowym?
17: Sposobów jest bardzo dużo. Moglibyśmy się tutaj uciec na przykład do ugotowania sobie takiej zupy mocy, czyli to jest taki wywar na kościach wieprzowych lub wołowych, do tego kurze łapki dołożyć. Ważne, żeby to się gotowało 4 do 12 godzin, bo zależy nam po prostu, żeby ten szpik wyszedł. No i to ma takie właściwości, no bo tutaj może warto wspomnieć, że nasze jelita tak sterują całą odpornością. Ludziom często się wydaje, że te wirusy jakoś tam fruwają w powietrzu i nagle nas dopadają i nic nie możemy z tym zrobić. Ale koniec końców jakoś te wirusy muszą się przedostać. A najprostszą drogą, jaką mogą to zrobić, są właśnie nasze jelita, które jeśli nie są odpowiednio uszczelnione, no to po prostu niestety najprostszy sposób, żeby nabawić się różnego rodzaju chorób. Kobieta myślę, że jakoś jeszcze godnie to zniesie. Ale mężczyzna, jeśli ma 37 stopni gorączki, to nie jest tak, że on walczy tylko z... Tak, no pani Sandra wie, o co chodzi. To nie jest temperatura, on walczy z HIV-em, zebolem, po prostu, no już pisze testament, wiadomo. No ale jeśli zadbamy o nasze jelita właśnie tą zupą mocy, warto tutaj jeszcze wspomnieć, że ocet jabłkowy z naturalnie sfermentowanych jabłek wydobędzie te wartości odżywcze z kości. Dzięki temu one będą po prostu tutaj nam lepiej to zdrowie uzupełniały. Esencje probiotyczne, czyli możemy sobie zrobić taki koko kefir. Kupujemy mleko kokosowe tam i do tego, znaczy ważne, żeby to nie było mleko pasteryzowane. Odkładamy w ciepłe miejsce i dajemy po prostu troszkę czasu, żeby to sobie odczekało. No i te bakterie fermentacji mlekowej tam się za chwilkę, znaczy za kilka dni pojawią. No i to również będzie fajnie działało. Pamiętajmy, że te kefiry, jogurty, jakieś tam maślanki kupowane w sklepie nie mają takich właściwości, bo najczęściej no to nawet obok esencji probiotycznych nie leżało. Kiszonki również, jemy dużo ogórków kiszonych, kapusty kiszonej, najlepiej te domowej roboty. Pamiętajmy jednak, że jeśli jemy dużo kapusty kiszonej, ogórków kiszonych, to również tego sodu w diecie mamy dość dużo, dlatego warto sobie wtedy sól ograniczyć w innych posiłkach.
12: A co jeżeli chodzi o takie domowe wzmacniacze, cytryna, czosnek, cebula? Czy tego to też warto jeść w tym okresie jesienno-zimowym? Czy to nas wzmocni?
17: Właśnie o tych rzeczach też chciałem powiedzieć, bo w sumie jeśli chodzi o cytrynę, no to myślę, że takie podstawowe podejście Kowalskiego jest, że doleję sobie troszkę soku z cytryny i jakoś to będzie, prawda? No wiadomo, witamina C jest bardzo potrzebna organizmowi, też wzmacnia odporność. Pamiętajmy również, że suplementy nie mają takiej wchłanialności jak taka zwykła witamina C, chociażby właśnie tutaj, jak pani powiedziała, soku z cytryny. Jeśli chodzi o suplementy, no one niestety się dość słabo wchłaniają. Zastanówmy się, znaczy wystarczy sobie wziąć tam tabletkę, która no jest nawet reklamowana, że ta wchłanialność jest tam 100%, ale za pół godzinki idziemy sobie do toalety, patrzymy, ten mocz no jest albo żółty, albo pomarańczowy, no i widać, jak ta witamina C się pięknie nam wchłonęła, prawda? Do tego no, kwercetyna zawarta w cebuli na pewno też będzie działała wzmacniająco na odporność. No ale ile tej cebuli trzeba zjeść? No tutaj myślę, że nasi domownicy jednak mieliby dość, gdybyśmy tak ciągle tą cebulę jedli. Dlatego warto zabezpieczyć się chociażby właśnie w suplement z kwercetyną. Co tam jeszcze można by dołożyć sobie? Resveratrol, to jest taki super antyoksydant, który również będzie nam te wolne rodniki wymiatał. Ale resveratrol jest również obecny w szczepach win. Połączyć przyjemne z pożytecznym.
12: Ja też zapytam, bo jak już jesteśmy przy witaminach, witamina C, ale wydaje mi się, że... Znaczy wydaje mi się, jestem w sumie tego pewna, bo sama jako osoba w tym okresie jesienno-zimowym spożywam też witaminę D3. Ale właśnie jako tabletka. Czy lepiej spożywać ją właśnie w tabletkach, no bo mało mamy tego słońca, a ta witamina odpowiada też za nasze samopoczucie. Czy lepiej właśnie gdzieś w diecie, no i gdzie, w jakich produktach szukać tej witaminy?
17: Z witaminą D jest bardzo ciężko, zdecydowanie lepiej ją suplementować. Pamiętajmy jednak, że witamina D musi iść w parze z witaminą K2, bo sama witamina D jest efektem placebo, ona się w ogóle nie wchłania. Czasami są suplementy z samą witaminą D, no niestety tutaj jest efekt taki, że... nic nam się nie wchłonie, ale z witaminą K2 jak najbardziej tutaj warto to robić, dlatego że według aktualnych statystyk 90% Polaków ma niedobory tej witaminy.
12: Szczepić czy nie szczepić? To pytanie, jakie coraz częściej zadają sobie rodzice o korzyściach płynących ze szczepienia dzieci, a także o obawach, z jakimi zgłaszają się rodzice, mówi Stanisława Szcześniak-Mazur z Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.
11: SK Radom.
13: Ruch antyszczepionkowy dotyczy w tej chwili, no powiedziałabym, całego świata. W Polsce też stał się bardzo modny, ale jeżeli chodzi o szczepienia podstawowe, czyli te obowiązkowe, myślę, że w Polsce nie jest najgorzej i w Radomiu też. Ja prowadzę poradnię konsultacyjną szczepień i do mnie się zgłaszają właśnie matki, które mają wątpliwości co do celowości szczepień, czy do bezpieczeństwa szczepień. Moim obowiązkiem i zadaniem jest wyjaśnić, uspokoić, no i powiedzieć również o odczynach niepożądanych, bo to nie jest tak, że wszystkie szczepionki dla każdego są w jednakowym stopniu bezpieczne. Mogą wywołać również niekiedy objawy niepożądane, ale one nie są groźne dla życia i dla zdrowia dziecka. Są to przejściowe objawy typu wysoka gorączka czy niepokój utrzymujący się ponad 2 godziny. I z tym należy się liczyć po zaszczepieniu dziecka. Natomiast no, są duże wątpliwości co do szczepień zalecanych, na przykład typu szczepienia przeciw rakowi szyjki macicy, czyli przeciw zakażeniom wirusem HPV, gdzie mieliśmy w pierwszym roku około 600 dawek mogliśmy wyszczepić dla dziewczynek. Zaszczepiliśmy 500 dziewczynek między 13 a 14 rokiem życia, co było dużym sukcesem. W następnym roku przy drugiej akcji zaszczepiło się tylko już 300 parę dziewczynek, ponieważ wyczytały mamy w internecie o objawach niepożądanych, które zresztą na dzień dzisiejszy zostały obalone, że te objawy nie były wywołane na skutek szczepienia, ale takie same objawy u nastolatek występują zarówno u dzieci szczepionych, jak i nieszczepionych. A w tym roku akcja szczepień przeciw HPV też została bardzo zminimalizowana. Szczepi się około 200 dziewczynek, chociaż mogliśmy zaszczepić ponad 300, ponieważ pojawił się pan Zięba ze swoimi wykładami, który nie jest lekarzem, nie jest profesjonalistą, no ale ma dar przekonywania, jest osobą taką elokwentną i dużo osób po prostu sugeruje się jego spostrzeżeniami. Natomiast, żeby naprawdę wiedzieć objawy niepożądane czy zagrożenia po wykonaniu szczepień, należy wejść w stronę internetową, medyczną na temat szczepionek. Mamy się boją szczepionki MMR przeciw odrze, śpince, różyczce, ponieważ przed laty w Anglii jakiś nieuczciwy pan doktor zrobił sobie doktorat na temat taki, że autyzm występuje głównie u dzieci szczepionych przeciw odrze, śpince, różyczce, ponieważ on się ujawnia w drugim roku życia, a dzieci są szczepione w 13 miesiącu, czyli po skończeniu roku, więc napisał taką pracę. Było straszne zamieszanie, w Anglii ludzie przestali szczepić przeciw odrze, wystąpiła epidemia odry i wykonano dodatkowe, solidne badania. Okazało się, że zarówno dzieci szczepione, jak i nieszczepione, bo przecież autyzm się pojawił nie teraz po szczepionkach, ale od lat jest, w równym odsetku chorują na autyzm. Przyczyna choroby nie jest znana, być może, że są to genetyczne predyspozycje. Więc są wątpliwości co do zaszczepienia odrą świnką różyczką, ale w tej chwili jest epidemia już w Czechach i te wątpliwości są coraz mniejsze. Rodzice zaczęli obawiać się tej choroby. Boją się też tiomersalu, czyli obecności rtęci. Na rynku w tych nowoczesnych szczepionkach nie ma rtęci. Wszystkie są muszą mieć konserwant, bo po prostu no, nie miałyby długiego okresu ważności. One są wszystkie produkowane na wodorotlenku glinu, to są śladowe ilości, więc to nie jest szkodliwe. Szczepionki się bardzo dokładnie bada, bardziej niż inne leki, ponieważ jest tyle kontrowersji co do szczepionek. Jedyną szczepionką, gdzie występuje jeszcze tiomersal w niewielkich ilościach, to jest ta tradycyjna nasza DTPR, czyli pełnokomórkowa szczepionka, do której wiele osób ma właśnie dziwne zaufanie, bo akurat rodzice ich szczepili tą szczepionką, nic się nie działo. Nic się nie działo, bo w tamtych czasach ja długie lata pracuję. Aż tak nie dawało się do publicznej wiadomości, jakie bywają objawy niepożądane po lekach, jak i po szczepieniach. Została wprowadzona do kalendarza szczepień szczepionka przeciw pneumokokom. Pneumokoki są to bardzo groźne bakterie, które wywołują zarówno zapalenia płuc, zapalenia uszu, ale również zapalenia opon mózgowych i mózgu. I też troszeczkę osób, jak kiedyś kupowali szczepionki, bo bardzo chcieli się szczepić przeciw pneumokokom, jest odsetek matek tu, z którymi się spotykam, że mają wątpliwości, odraczają to szczepienie albo chcą w późniejszym okresie szczepić, po ukończeniu załóżmy drugiego roku życia, ale jednak pneumokoki są najgroźniejsze w okresie niemowlęcym i do drugiego roku życia. Także zachęcam do szczepienia. Szczepionka już jest darmowa dla dzieci, weszła w kalendarz szczepień i jak najbardziej zalecamy szczepienie. Natomiast powiedziałabym, że gdzieś od 5 lat pojawiły się osoby, które już nawet nie szczepią dzieci w okresie noworodkowym, czyli wypisują się ze szpitala bez zaszczepienia gruźlicy, BCG i bez szczepienia WZWB. Część z tych matek chce odłożyć to szczepienie, załóżmy, po 3 miesiącu życia, co w zasadzie no, nie jest takim niekorzystnym objawem. I te matki się decydują, tylko chcą później szczepić. Ale są takie, które w ogóle nie chcą szczepić i mam takie matki, z tym, że potem zdarzają się jakieś przypadki typu wypadek samochodowy, gdzie dziecko nieszczepione ma duży uraz głowy, ranę z piaskiem na głowie, jest tragedia, szczepienie przeciw tężcowi i ci rodzice zaczynają wtedy szczepić. Są też osoby, które nie chcą szczepić według kalendarza szczepień, ale ja je w jakiś sposób przekonuję, no wybieramy mniejsze zło, rozdzielam te szczepionki na pojedyncze dawki, tak żeby matka czuła się bezpiecznie i w zasadzie no, powiem, że w dużym procencie

0: Witam, Sandra Pawłowska. Za oknami coraz zimniej, a sezon grzewczy rozpoczęty. Największym zagrożeniem w tym okresie są zatrucia dwutlenkiem węgla. Dlaczego jest niebezpieczny i jak się przed nim uchronić, mówi Konrad Neska z Państwowej Straży Pożarnej.
1: Co roku na skutek zatrucia tlenkiem węgla poszkodowanych zostaje kilkaset, a śmierć ponosi nawet kilkadziesiąt osób. Oczywiście są to dane w skali całego naszego kraju. Niemniej jednak w regionie radomskim również takich zdarzeń nie brakuje. Tlenek węgla to największy cichy zabójca. Jest bezbarwny, bezwonny, bardzo silnie trujący. Pierwsze objawy zatrucia to bóle, zawroty głowy, nudności, a nawet wymioty. Silne zatrucie może doprowadzić nawet do śmierci. Jeżeli chodzi o najczęstsze przyczyny, są to wady urządzeń grzewczych oraz niedrożności przewodów wentylacyjnych, dlatego apelujemy o regularne przeglądy urządzeń grzewczych, piecyków oraz o przeglądy naszych przewodów wentylacyjnych. Pamiętajmy, by pod żadnym pozorem nie zakrywać kratek wentylacyjnych. W przypadku osoby poszkodowanej, tutaj oczywiście pamiętając o własnym bezpieczeństwie, wietrzymy dane pomieszczenie, w miarę możliwości wynosimy osobę poszkodowaną w bezpieczne miejsce i wzywamy służby ratunkowe. Szereg kampanii, w tym m.in. kampania społeczna Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa, przynoszą skutki. Apelujemy o ostrożność, apelujemy o wyposażanie mieszkań w czujniki tlenku węgla. Tak naprawdę jest to jedyne urządzenie, które może nas ostrzec w porze nocnej, kiedy nie jesteśmy świadomi tego niebezpieczeństwa. Koszt zamontowania takiej czujki jest niewspółmiernie niski z korzyściami, jakie możemy przynieść nam samym oraz naszym bliskim. Jak już wspomniałem, czujka tlenku węgla jest to jedyne urządzenie, które może wykryć już niebezpieczne stężenie tlenku węgla i zaalarmować mieszkańców danego lokalu o niebezpieczeństwie. W przypadku, kiedy czujka zaalarmuje, powinniśmy przede wszystkim zapewnić dostęp świeżego powietrza do naszego lokalu mieszkalnego, opuścić ten lokal i wezwać służby ratunkowe na miejsce. Zaraz po wykryciu już pierwszych stężeń tlenku węgla czujka zaczyna sygnalizować akustycznie. Może zademonstruję. Co do czujek, każda z tych urządzeń ma instrukcję montażu. Te czujniki zamontować w miejscach ogólnodostępnych, żebyśmy mogli podejść, sprawdzić stan baterii i aby wszyscy lokatorzy danego mieszkania mogli ją usłyszeć, tak jak już wspomniałem, zwłaszcza w porze nocnej, kiedy śpimy i nie jesteśmy świadomi tego niebezpieczeństwa.
0: Grypa i przeziębienia atakują, alarmują specjaliści w sezonie jesiennym, kiedy spada odporność, częściej dochodzi do zakażeń wirusem grypy. Gorączka i złe samopoczucie to najczęstsze objawy tej infekcji. Symptomów jest jednak więcej, mówi Małgorzata Gregorczyk z radomskiego sanepidu.
2: Grypa to wysoce zakaźna i niebezpieczna choroba. Przenosi się głównie drogą kropelkową i kontaktową, a w celu zapobiegania zachorowaniu i dalszemu szerzeniu się grypy zaleca się regularne, coroczne szczepienie przeciw grypie, unikanie bliskiego kontaktu z osobami chorymi, w przypadku wystąpienia objawów grypy pozostania na przykład w domu, przestrzegania zasad higieny, podczas kichania, kaszlu, częste mycie rąk oraz wietrzenie pomieszczeń. Grypa rozpoczyna się na ogół gwałtownie. Występuje wysoka gorączka do 39 stopni. Rzadko może występuje ból gardła. Katar może też wystąpić, ale mamy suchy, męczący kaszel, ból w klatce piersiowej oraz mogą wystąpić duszności, ból głowy, mięśni, dreszcze. A przeziębienie na ogół nasilają się objawy stopniowo. Może wystąpić stan podgorączkowy, najczęściej poniżej 38 stopni. Jeden z pierwszych objawów to na przykład chrypa, często objaw zatkany nos, ból zatok. Także takie mogą wystąpić objawy, jeśli chodzi o przeziębienie. Na wirusy nie podaje się antybiotyków. Oczywiście, jeśli czujemy się źle, powinniśmy jak najbardziej zwrócić się do lekarza po to, aby lekarz obejrzał nas, osłuchał, czy to jest infekcja wirusowa, czy to jest przeziębienie. Dlatego, że grypy nie należy bagatelizować, ponieważ grypa może być niebezpieczna ze względu na jej groźne powikłania. I grypę należy wyleżeć, wygrzać, a nie chodzić z grypą do pracy, czy też dzieci do szkoły, przedszkola czy żłobka. Do najczęstszych powikłań zalicza się zapalenie płuc, zapalenie mięśnia sercowego, zapalenie ucha środkowego, często u małych dzieci. Dlatego nie możemy bagatelizować tych po prostu objawów. W czasie choroby trzeba dużo wypoczywać. Można pić herbatki rozgrzewające z lipy, z malin, czarnego bzu. Też pomaga syrop z cebuli. A najskuteczniejszą metodą w walce z grypą są właśnie szczepienia. Dlatego powinniśmy się szczepić przed sezonem grypowym. Ale jeśli tego nie zrobiliśmy, można też zrobić w czasie sezonu grypowego. Warto się szczepić, bo dzięki szczepieniom możemy uniknąć tych groźnych powikłań, a szczególnie osób, które są najbardziej narażone, jak małe dzieci, osoby starsze czy osoby przewlekle chore.
0: Specjaliści zalecają, by przyjąć szczepionkę przeciwko grypie. Pozwoli to zmniejszyć ryzyko cięższego przeziębienia choroby i niebezpiecznych powikłań.
3: SK Radom.
0: Na tych zajęciach najmłodsi mogą sami upiec chleb, zrobić garnki z gliny czy uszyć zabawkę. Mowa o lekcjach muzealnych w Muzeum Wsi Radomskiej. Pozostałymi tematami lekcji w skansenie są też lekcje związane z kalendarzem liturgicznym, mówi Ilona Jaroszek-Nowak, dyrektor placówki.
4: Na nasze lekcje muzealne, które przygotowuje dział oświatowy, zapraszamy już najmłodsze dzieci, bo zdarzają nam się na lekcjach muzealnych trzylatki. Natomiast lekcje również mogą być prowadzone dla osób w wieku szkolnym. My mamy bardzo szeroki wachlarz tych lekcji. Można to oczywiście doczytać na naszych stronach internetowych bądź doprecyzować w dziale oświatowym. Oczywiście cieszą się największym zainteresowaniem te lekcje dla maluchów. To jest przede wszystkim ceramika, gałganiane zabawki czy lekcja od ziarenka do bochenka. Również mamy takie lekcje, które organizujemy zgodnie z kalendarzem liturgicznym, czyli pisanie pisanek zawsze pojawia się w okolicy świąt wielkanocnych, topienie marzanny w okolicach pierwszego dnia wiosny, czy lekcje związane ze świętą Katarzyną, bliżej Andrzejek, i świętym Mikołajem. Na dzień dzisiejszy nie planujemy zmiany tematyki lekcji muzealnych, ponieważ te cieszą się naprawdę bardzo, bardzo dużym zainteresowaniem zarówno tu u nas w Muzeum Wsi Radomskiej, jak również w Muzeum Oskara Kolberga, chociaż tam są nieco inaczej zatytułowane lekcje, bo są one oczywiście dostosowane do obszaru, w jakim jest położone Muzeum Oskara Kolberga, więc tam chociażby lekcja muzealna z wizytą u Kolberga. Ale zachęcam dzieci, młodzież do skorzystania z tych lekcji, dlatego że my edukujemy te dzieci poprzez zabawę i oczywiście zawsze tej zabawie towarzyszy pogadanka o tradycji, o zwyczajach ludowych i myślę, że to dzieci najbardziej cieszy. Oczywiście zawsze po tej lekcji dzieci idą zwiedzać skansen, więc mają dodatkową atrakcję, tak aby zapoznać się również ze zwyczajami na wsiach. Bardzo dużym zainteresowaniem i radością wśród dzieci cieszy się nasza zagroda z Alojzowa, a to chociażby dlatego, że akurat na tej zagrodzie są nasze zwierzęta. I to też jest dzisiaj, obserwując dzieci, zauważamy duże zainteresowanie, bo zadają pytania, których my jako dzisiaj dorośli już byśmy nie zadali, bo dla nas różnego typu zwierzęta na zagrodach były normalnością. Dzisiaj jest to rzadko spotykane zjawisko, więc dzieci są naprawdę mocno i żywo zainteresowane tym, aby dowiedzieć się o zwierzętach, o tradycjach, o wyrobie masła czy wypieku chleba. Także zachęcam wszystkie dzieci do skorzystania z naszych lekcji. My oczywiście informujemy każdego roku szkoły i przedszkola o tematyce lekcji w danym roku, ale widząc i obserwując to przez cały rok szkolny, bo mamy bardzo dużo dzieci, na tych lekcjach widzimy, że i zarówno nauczyciele, i dzieci są zainteresowane tym, aby przyjść i wziąć udział w tych lekcjach muzealnych. Organizujemy lekcje tylko dla grup zorganizowanych, chociaż jeżeli zdarza się, że grupa jest wyjątkowo mała z jakiegoś powodu, to oczywiście też ją przyjmiemy i pracownicy działu oświatowego przeprowadzą taką lekcję. No, aczkolwiek nie mamy na co dzień takich możliwości, żeby robić lekcje muzealne dla indywidualnych osób, ponieważ właśnie tych grup zorganizowanych jest bardzo, bardzo dużo i tak naprawdę dziennie nie jesteśmy w stanie przyjąć więcej niż 4-5 lekcji, bo no, zarówno ta lekcja trwa około 60 minut, jak również nieraz grupa jest bardzo duża i należy, trzeba ją podzielić, bo najwygodniej i najzręczniej jest, aby grupa stanowiła ilość osób do 25, gdyż każda większa grupa stanowi też trudność, bo dzieci muszą się mimo wszystko skupić. Jeżeli jest grupa powyżej 25 osób, wówczas staramy się, aby te grupy podzielić, żeby każdy tak naprawdę wyszedł zadowolony z wiedzy, którą pozyskał na tej lekcji, no ale żeby również był bezpośredni kontakt z naszym edukatorem.
0: Czy dzieci chętnie uczestniczą w tych zajęciach?
4: Myślę, że tak. Są bardzo zadowolone, cieszą się, bo tak naprawdę z każdej lekcji dziecko coś otrzymuje. Jeżeli jest lekcja o pieczeniu chleba, to każde dziecko wypieka swoją bułeczkę. Jeżeli jest lekcja ceramiki, to dzieci same wyrabiają różnego rodzaju garnuszki czy elementy gospodarstwa domowego z gliny. My oczywiście później ją wypalamy i przekazujemy do danego przedszkola czy danej szkoły. Także myślę, że jest to taka atrakcja, bo dzieci lubią coś dostać. I wydaje mi się, że każda taka lekcja, zresztą ona jest bardzo sympatycznie prowadzona, pomimo to, że szkoła jest pokazana w taki sposób, że są stare ławeczki, dzieci siedzą w tych ławeczkach, czyli tak jak w normalnej dzisiejszej szkole, ale jednak ten troszeczkę powrót do przeszłości, ta nasza sala muzealna również inaczej wygląda, stanowi to dla dzieci dużą atrakcję i myślę, że tak jak nawet rozmawiamy później z tymi dziećmi, czy są zadowolone, to naprawdę jeżeli gromkim chórem mówią dziękujemy Pani, to widać, że dzieci są uśmiechnięte, radosne i szczęśliwe. I to nas bardzo cieszy przede wszystkim.
0: Warto przyjść na taką lekcję muzealną. Podsumowując, przyjemne z pożytecznym. Dziecko jest zadowolone, bo coś zyskuje, ale też zyskuje wiedzę taką w fundamentach tutaj regionu.
4: I też mamy taki motyw przewodni. Właśnie bardzo zależy nam, abyśmy dzisiaj jednak starali się przekazywać dzieciom, młodzieży wiedzę na temat naszych tradycji, naszej tożsamości narodowej, naszego regionu, bo bardzo dla mnie osobiście istotnym jest to, aby dzieci wiedziały, że jak wyglądał kiedyś region radomski, jak on wygląda dzisiaj, a myślę, że rodzice są na tyle zapracowani, że nie mają zbyt dużo czasu, by usiąść z dzieckiem i opowiadać, jak kiedyś bywało na wsiach. I zresztą po to jest to muzeum. Ono ma taką misję, aby kształtować osobowość dziecka w taki sposób, żeby znało historię, tradycje naszych przodków. I to jest dla nas podstawa

0: Радом News.
1: Witam, Sandra Pawłowska. Już 10 października w Radomiu rusza 17. Międzynarodowy Festiwal Gombrowiczowski. W programie znalazło się 10 spektakli konkursowych z Polski, Argentyny czy Macedonii. W tym roku to ostatnia edycja w dotychczasowym kształcie. Za 2 lata festiwal czeka rewolucja. A o kulisach przygotowań, o tym, co czeka nas podczas festiwalu i jak może wyglądać nowa formuła w przyszłości, opowiedzą wiceprezydent miasta Bartosz Bednarczyk i dyrektor Teatru Powszechnego w Radomiu Jarosław Rabenda.
2: Miło nam zaprosić na 17. już edycję Festiwalu Gombrowiczowskiego. Festiwalu, który przez te już 30 kilka lat buduje renomę radomskiego teatru w tym świecie już międzynarodowym. Także udowadnia i przypomina, że Gombrowicz wielkim pisarzem był, parafrazując mistrza. Szanowni Państwo, zapraszamy na 17. Festiwal Gombrowiczowski, który na pewno przyniesie wiele doznań kulturalnych i będzie przyczynką do refleksji. Stałych bywalców festiwalu zapraszamy do tego, żeby po raz ostatni w tej formule odwiedzili właśnie nasz festiwal, bo za 2 lata zapowiadają się nowe zmiany, nowa formuła festiwalu, a zatem ten festiwal jest przyczynką do tego, żeby się zmienił za 2 lata, a zatem o szczegółach tego festiwalu opowie pan dyrektor teatru, pan dyrektor Jarosław Rabenda. Z tego miejsca dziękuję całej ekipie teatru za przygotowanie tegorocznego festiwalu na ręce pana dyrektora, bo myślę, że jest to jedna z naszych perełek, jeżeli chodzi o kulturę w Radomiu, ale ta perła, która nie tylko lśni wśród mieszkańców, ale jest widoczna na całej kulturalnej mapie Polski.
3: Przed nami ogromne święto teatru, największe wydarzenie Teatru Powszechnego w Radomiu w ostatnim 30-leciu, czyli kontynuacja Międzynarodowego Festiwalu Gombrowiczowskiego, 17. jego edycja. Zorganizowanie takiego festiwalu to jest gigantyczne wyzwanie logistyczne, organizacyjne i finansowe. Dlatego, jeśli Państwo pozwolą, to zacznę od podziękowań na ręce pana prezydenta, bo miasto Radom jest głównym donatorem tego festiwalu. Serdeczne podziękowania również dla ministra kultury i dziedzictwa narodowego, który finansuje nasz festiwal z Funduszu Promocji Kultury, oraz wydarzenie jest dofinansowane z budżetu województwa mazowieckiego w ramach zadania współpraca przy organizacji 17. Międzynarodowego Festiwalu Gombrowiczowskiego poprzez prezentację twórczości Witolda Gombrowicza. Bardzo serdecznie dziękuję panie prezydencie, panu marszałkowi również za te środki, no bo to bez tego pewnie byśmy nie dali rady. Proszę Państwa, zaczynamy 10 października. Oczywiście tradycyjnie zaczynamy od premiery naszej. Mikołaj Grabowski przygotowuje bardzo frapującą, już mogę powiedzieć, propozycję złożoną z tekstów Ferdydurke, dziennika i korespondencji z Czesławem Miłoszem. To się nazywa Przeciw, jak Państwo wiedzą. Gombrowicz często występował przeciw religii, przeciw kobietom, przeciw poetom, przeciw obyczajom i przeciw, bardzo dużo tego przeciw było. Mikołaj Grabowski postanowił to zebrać i zrobić na ten temat bardzo interesujący spektakl. Pierwszy dzień zaczynamy o 17.00, 10 października tym przedstawieniem, a o 19.30 oficjalne otwarcie na dużej scenie i bardzo ciekawy spektakl Teatru Juliusza Osterwy z Gorzowa Wielkopolskiego, który zaprezentuje Ferdydurkę. Następnego dnia mamy aż 3 wydarzenia, 11 w niedzielę. O 14, myślę, bardzo interesująca debata literacka. Dlaczego Gombrowicz nie chodził do teatru? Przeciw teatrowi też był zresztą. Prowadził będzie Jan Bończa-Szabułowski, gombrowiczolog, dziennikarz, publicysta, a udział wezmą Anna Spólna, Józef Olejniczak i Waldemar Zawodziński. O 17 w niedzielę coś innego. Państwo pamiętają, Gombrowicz wygłosił kiedyś takie zdanie, było nas 3 wielkich, nie wiem czy muszkieterów, awangardy, chyba innego słowa użył, ale w każdym razie o to chodziło. Witkacy, Szulc i ja. Otóż Marecki Ośrodek Kultury, tak, nie teatr, a Marecki Ośrodek Kultury przygotował bardzo ciekawe przedstawienie. To się nazywa Nienasyceni, czyli czysta blaga na podstawie tekstu właśnie Witkacego, właśnie Szulca i właśnie Gombrowicza. Tam między innymi z udziałem Rafała Królikowskiego. Oni się zaprezentują o 17 na scenie kameralnej, a o 19 na scenie dużej. Pierwsza prezentacja teatru z zagranicy to będzie National Theatre, Comedy Theatre ze Skopje z Macedonii, Iwona Księżniczka, Burgunda. Pierwszy raz teatr z Macedonii występuje na naszych scenach, pierwszy raz na festiwalu gombrowiczowskim. To też będziemy gościli ambasadorów, dużo oficjalnych osób do nas zawita. 12 października od poniedziałku do piątku, już potem po jednym spektaklu konkursowym. Przypominam, że spektakli konkursowych jest 10, w tym dwa zagraniczne. Od poniedziałku Ferdy Durkę, Mariusza Malca z Och Teatru Krystyny Jandy na scenie kameralnej. Państwo często pytają o gwiazdy, no to akurat w tym przedstawieniu Maria Seweryn, Tomasz Borkowski, Sławomir Pacek, dzień wcześniej Rafał Królikowski. W spektaklu poznańskim, kończąc już temat gwiazd, występuje Mikołaj Grabowski, a ponadto będziemy gościć Mariusza Bonaszewskiego, Aleksandrę Szwed i Stefano Terracino. Ja wiem, że to nie jest aktor, ale on weźmie udział z wymienionymi teraz przed chwilą osobami w specjalnym czytaniu performatywnym w ostatni dzień festiwalu. Ale jesteśmy przy poniedziałku, a zatem Ferdy Durkę z Och Teatru o 19 na dużej scenie. 13 mamy Iwonę Księżniczkę Burgunda, bardzo piękne, plastyczne przedstawienie. Widziałem z teatru w Bielsku Białej w reżyserii Leny Frankiewicz. Leny Frankiewicz, no to osobistość Teatru Polskiego. Zaprosiłem panią Lenę do realizacji również w naszym teatrze. Myślę, że za półtora roku taki spektakl powstanie. 14 mamy o 19 ślub słynnego Teatru z Wierszalina na scenie kameralnej. 15 Transatlantyk z Teatru Juliusza Osterwy w Lublinie. Bardzo frapujące przedstawienie. Zapraszam Państwa gorąco. 16-19 Cyrk Transatlantyk to kolejna propozycja teatru z Buenos Aires w reżyserii Alejandra Radawskiego. Oni już byli u nas na festiwalu dwukrotnie. Będą pewnie jeszcze, bo w Argentynie, jak Państwo wiedzą, Gombrowicz spędził 25 lat. Pozostawił tam trwałe piętno, tam jego literatura jest wciąż ważna. No i 17 na koniec Rejs Historia, słynny spektakl z Poznania z Teatru Izabeli Cywińskiej w reżyserii Radosława Stępnia. W ten sposób skończymy spektakle konkursowe. Potem jeszcze tego 17 października o 21 będzie to czytanie performatywne zorganizowane przez Fundację Kultura Marzeń Jana Bończysza-Błowskiego z udziałem tych gwiazd właśnie, o których wspomniałem, Bonaszewskiego, Szwed, Terracino i jeszcze być może Grażyny Szapołowskiej, być może innej aktorki, bo tam jest jakiś problem terminowy. Dogadujemy sprawę. O 21 wtedy nasi jurorzy Pięciu Gniewnych ruszy na obrady, a my, żeby nie czekać długo bez zajęcia, będziemy mogli wysłuchać wspaniałego koncertu jazzowego w wykonaniu radomskiej grupy Lady Funk, Kolory Jazzu. Na scenie Fraszka ten koncert nowej. No i spodziewamy się, że około 22.30, 23.00 już będzie gotowy werdykt. Wtedy ogłosimy Państwu wyniki i wręczymy nagrody. Trochę się zmieniło jury w tym roku. Bardzo mi zależało na tym, żeby wśród jurorów był również autorytet z dziedziny aktorstwa, bo to z reguły byli gombrowiczolodzy w tym jury, ewentualnie reżyserzy albo dyrektorzy teatrów. Trochę, a przecież wręczamy przede wszystkim nagrody aktorskie. Więc poprosiłem panią Grażynę Szapołowską, zaprosiłem do jury tym razem. Potwierdziła swój udział. Ponadto będzie Jan Bończa-Szabłowski, no to znany gombrowiczolog, publicysta. Będzie Andro Enukidze, to gruziński reżyser, doktor sztuki, dziekan Wydziału Dramatu Państwowego Uniwersytetu Teatru i Filmu w Tbilisi. Artysta, który już miał spotkanie z Gombrowiczem na scenie kilkakrotnie, zna tę twórczość. Ten, który o Gombrowiczu wie więcej być może niż sam Gombrowicz, czyli Tomasz Tyczyński, szef Muzeum Gombrowicza we Wsoli oraz Waldemar Zawodziński, ceniony reżyser teatralny, wieloletni dyrektor Teatru Jaracza w Łodzi, ale też wielokrotny realizator dzieł Gombrowicza. Także mamy reprezentację aktorów, reżyserów, teoretyków, publicystów i gombrowiczologów. Proszę Państwa, jeszcze wydarzenia towarzyszące, jeśli pozwolicie. Mamy czynną wystawę plakatów nagrodzonych w konkursie na plakat gombrowiczowski. Przypominam, wygrała Justyna Czarniawska. To jest ten plakat, który tutaj Państwo widzą. To był zwycięski, ale tam jury, w którym miałem zaszczyt również być, bardzo się spierało, który ten plakat ma być zwycięski, bo też bardzo interesujący była propozycja Dariusza Komorka i profesor Markiewicz zdecydował, że ufunduje taką nagrodę w postaci wyróżnienia, w postaci wystawy właśnie Dariusza Komorka w galerii Rogatka. 15 marca o 13 będzie otwarcie tej wystawy. Każdego dnia po spektaklu będzie studio festiwalowe prowadzone przez Tomasza Domagałę. To jest krytyk teatralny, filmowy, teatrolog, autor portalu Domagała się Kultury.

0: Jest Muzeum Witolda Gombrowicza. Jak wspomniałem, we Wsoli partnerami festiwalu są Uniwersytet Radomski, Wydział Sztuki Uniwersytetu Ściślej, Amfiteatr Pracownia Nowych Mediów. Na pewno frapujące są wydarzenia z Lublina i z Bielska Białej. To gwarantuję Państwu, bo ja byłem na tych przedstawieniach i naprawdę robią wrażenie. Zwłaszcza spektakl Leny Frankiewicz pod względem plastyki, rozwiązań scenograficznych, kostiumowych, w ogóle świecenia tego przedstawienia. To jest zupełnie czarodziejsko się to ogląda. Przepiękne przedstawienie głośne, o którym bardzo dużo pisano, to Rejs Historia z Poznania. No, wydarzeniem na pewno jest to, że pierwszy raz Teatr z Macedonii do nas przyjeżdża na festiwal. Które jeszcze mógłbym wyróżnić? No nie chciałbym tak zdecydowanie, bo one są w większości bardzo interesujące. Myśmy bardzo długo wykonywali selekcję. Tych propozycji było dużo więcej i z bólem musieliśmy z kilku zrezygnować. No po prostu są ramy tego festiwalu, których się rozepchać nie da, więc z kilku ciekawych propozycji musieliśmy zrezygnować, ale też dbaliśmy o to, żebyśmy nie mieli takiej sytuacji jak kilka lat temu, gdzie było 5 spektakli Iwony dzień po dniu, to było nie do zniesienia trochę. A teraz zapewniliśmy różnorodność, to znaczy mamy 2 spektakle Iwony, 2 spektakle związane z Ferdydurkę, 2 spektakle oparte na dziennikach, tak żeby ta różnorodność była możliwie najszersza. A za 2 lata festiwal ulegnie rewolucji małej, ale to szczegóły będziemy mogli Państwu podać wtedy, kiedy powołamy komisję artystyczną tego festiwalu. Chcemy go zmienić w stronę taką, żeby on był trochę bardziej festiwalem imienia Gombrowicza niż ściśle gombrowiczowskim. To znaczy chcemy wywieźć z dzieł Gombrowicza jakąś ważną myśl. Nie wiem, na przykład Kościół Międzyludzki ze ślubu. Albo Poniedziałek ja z dzienników. Powołać z tego, wywołać to jako hasło główne, określić ramy, jakich spektakli szukamy pod tym hasłem, co to dzisiaj znaczy Kościół Międzyludzki, na czym polegają relacje dzisiaj między nami, czym się w ogóle potrafimy kontaktować na przykład ze sobą i na ten temat zrobić spektakle, oprócz spektakli gombrowiczowskich oczywiście. Będzie selekcjoner, który będzie jeździł po Polsce, tak jak to jest w przypadku innych ważnych festiwali, oglądał te przedstawienia i je kwalifikował, ale najpierw musimy określić ściśle te ramy, na czym ta zmiana ma polegać. Dzięki temu będziemy mieli nie tylko spektakle gombrowiczowskie, ale również najwybitniejsze przedstawienia tematycznie odpowiadające hasłu wziętemu Witolda Gombrowicza.
1: Eska Radom News.
2: Kinga Furch. Zapraszam, by kupić bilet w aplikacji, trzeba podać numer taborowy autobusu. Przypomina Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji. Numer boczny każdego pojazdu komunikacji miejskiej to ciąg 3 lub 4 cyfr. Można go znaleźć zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz autobusu, mówi Łukasz Kościelniak, rzecznik MZDK.
3: Kupując bilet komunikacji miejskiej poprzez aplikację, trzeba wpisać numer taborowy autobusu, zwany też inaczej numerem bocznym. W Radomiu składa się z 3 lub 4 cyfr. Przypominamy o tym, aby pasażerowie wiedzieli, które cyfry należy wpisywać. Niektórzy podają bowiem numer linii, a to jest błąd. Numer taborowy boczny autobusu składa się z 3 albo 4 cyfr, na przykład 402, 803, 955, 1050, 2007, 2100 i tym podobne. Jest on umieszczony na zewnątrz, pod przednią szybą i nad tylną oraz nad drugimi drzwiami, a w przypadku autobusów przegubowych także nad trzecimi. Wewnątrz numery taborowe boczne są natomiast nad przednią i nad tylną szybą, zaś w nowszych pojazdach można je znaleźć także na tylnych ścianach kabin kierowców oraz naprzeciwko drzwi wejściowych. Są one więc dobrze widoczne. Przypominamy, kupując bilet w aplikacji trzeba wpisać 3 albo 4-cyfrowy numer taborowy pojazdu, a nie tylko 1 bądź 2-cyfrowy numer linii. Praktycznie na każdej linii miejskiej w Radomiu kursuje od kilku do nawet kilkunastu autobusów. Dlatego kontrolerzy mają prawo zakwestionować w razie uzasadnionej wątpliwości bilet, przy którego kupnie podano niewłaściwy numer. Numer taborowy, inaczej boczny, jest przydatny również w sytuacji, gdy pasażer chce złożyć skargę albo pochwałę i ewentualnie spróbować znaleźć jakąś rzecz, którą pozostawił w pojeździe. Tutaj sam numer linii z reguły nie pomoże. Numer taborowy jest też wymagany w przypadku korzystania z SMS-a interwencyjnego. Strażnicy miejscy dzięki temu mogą szybciej zlokalizować autobus. Autobusy

0: Będą mogły jeździć szybciej i bezpieczniej, będą przebudowane skrzyżowania i nowa sygnalizacja. Miasto Radom szykuje się do wprowadzenia inteligentnego systemu transportu. Powstać ma także Centrum Zarządzania Ruchem. O plusach i minusach tego rozwiązania Wojciech Wójcikowski rozmawiał z Łukaszem Zaborowskim, szefem Radomskiego Towarzystwa Naukowego.
1: W ogóle to jest dobry pomysł, żeby myśleć o tym, jak usprawnić ruch w mieście i rozwiązać problemy transportowe. Natomiast czy to rozwiąże rzeczywiście te problemy, to już należałoby popatrzeć na szczegóły tego rozwiązania. Wiem, że ma być tam zastosowany priorytet w sygnalizacji świetlnej dla transportu publicznego i to jest bardzo słuszne rozwiązanie, powinno zostać wprowadzone. Natomiast pytanie, czy pójdą też za tym jakieś zmiany przestrzenne i ten priorytet dla transportu publicznego będzie miał również wymiar przestrzenny, a nie tylko w organizacji ruchu na skrzyżowaniach. Do czego zmierzam? No zmierzam do tego, że jeżeli na skrzyżowaniach po prostu zostaną utworzone takie, powiedzmy, korytarze, w których będzie zielona fala niejako, czyli to będą te, gdzie, z których korzysta transport publiczny, to z tej zielonej fali oczywiście skorzystają też wszyscy inni i doprowadzi to do zwiększenia przepustowości tych skrzyżowań, co zresztą jest oczywiście założeniem takiego inteligentnego systemu sterowania, a zwiększanie przepustowości układu ulicznego niestety będzie przeciwskuteczne w naszej sytuacji, w sytuacji dużego miasta, ponieważ zaskutkuje tylko zwiększeniem ruchu, a nie jego ograniczeniem.
2: To co tutaj by trzeba było jeszcze zrobić, o czym należałoby pamiętać?
1: Mianowicie mamy do czynienia z tak zwanym popytem ukrytym. Popyt ukryty to są wszyscy ci, którzy nie decydują się na wyjechanie swoim własnym samochodem w jakichś godzinach albo w jakichś relacjach, dlatego że po prostu chcą unikać zatłoczenia komunikacyjnego. I ten popyt ukryty jest ogromny. Jest w stanie zapełnić w zasadzie każdą nową przepustowość, którą udostępnimy w tak dużym mieście jak Radom. Polega to po prostu na tym, że jak udostępniamy nową przepustowość, czy to przez rozszerzanie układu ulicznego fizyczne, tak, przez rozszerzanie dróg, czy przez usprawnianie ruchu na skrzyżowaniach, to ludzie to oczywiście zauważają i ci, którzy dotychczas w tych godzinach albo tymi trasami nie jeździli, to zaczną jeździć. I to się natychmiast w dość krótkim okresie zapełni nowym ruchem. To jest taka przykra wiadomość dla tych, którzy myślą, że przez zwiększanie przepustowości układu ulicznego rozwiążemy problemy. Ale jest jeszcze gorzej, bo ten ukryty popyt dotyczy sytuacji, gdzie rozważamy miasto czy aglomerację w takim stanie, jakim ona jest, tak? Czyli tam jest zabudowa, jest w tych miejscach, ludzie mieszkają w tych miejscach, w tym miejscu jest przemysł, w tym miejscu są jakieś usługi i mamy jakąś tam siatkę ruchu, tak? Ale jest gorzej, dlatego że to, jaką politykę transportową prowadzimy, wpływa również na zagospodarowanie przestrzeni i w nieco dłuższym okresie, w perspektywie powiedzmy kilkunastu lat, zmienia również sposób zagospodarowania przestrzeni w skali miasta i aglomeracji. I jeżeli tylko udostępniamy nową przepustowość, czy to w mieście, czy na trasach wylotowych z miasta, to skutkuje tym, że coraz więcej ludzi się wyprowadzi na przedmieścia, ponieważ dojazd samochodem z przedmieść będzie bardziej atrakcyjny, tudzież poruszanie się tym samochodem po mieście. Więc to też jest kolejny tragiczny skutek, jaki nam przynosi zwiększanie przepustowości układu ulicznego w dużym mieście. To skutkuje po prostu nasileniem suburbanizacji.
2: Ludzie nie chcą mieszkać przy ruchliwych ulicach, szczególnie wtedy, kiedy te kamienice i bloki są tuż nad daną ulicą i no i czasami, zwłaszcza dla seniorów, jest to uciążliwe.
1: No to jest uciążliwe dla każdego, nie tylko dla seniorów. Proszę zbadać preferencje, jeśli chodzi o młodych ludzi, tak, którzy na przykład zakładają rodziny. To ogromna większość takich ludzi w Polsce chce się wyprowadzić pod miasto. To jest jakby taki wymarzony model życia, że będę mieszkał pod miastem, gdzieś tam, czy na przedmieściach, czy w ogóle gdzieś tam w gminach ościennych. Będę miał własny dom i najlepiej przy tym domu będą stały dwa albo trzy samochody i każdy będzie się poruszał samochodem, dojeżdżając do miasta. Więc to jest tragiczna polityka, dlatego że miasto albo będzie przyjazne dla człowieka, który w tym mieście chce mieszkać, przebywać, prowadzić działalność gospodarczą, spędzać czas, albo będzie przyjazne dla mieszkańca przedmieść, który od miasta oczekuje to, że przez miasto będzie się dać szybko przejeżdżać samochodem. Albo. Nie ma tutaj żadnego rozwiązania pośredniego. I my niestety, dążąc do tego, żeby pomyśleć, że coraz łatwiej, coraz sprawniej jeździło samochodem, niestety doprowadzamy do tego, że miasto staje się nieznośne nośne dla mieszkańca. Stąd też mamy właśnie tą suburbanizację i pęd do tego, żeby osiedlać się na przedmieściach, żeby na przedmieścia się wyprowadzała działalność gospodarcza i cała aktywność w ogóle ludzka, tak? Bo miasto jest nieznośne. Proszę sobie zobaczyć, jak wygląda ulica 25 czerwca. Czy ktoś chciałby mieszkać przy takiej ulicy?
2: Czy większe przewozy to są większe problemy dla pieszych i rowerzystów?
1: No właśnie, to jest niestety druga strona, jeszcze któraś tam strona tego medalu, że te systemy optymalizacyjne niestety zazwyczaj dążą do tego, żeby usprawnić jak najbardziej przepustowość skrzyżowań dla pojazdów. Więc to się oczywiście dzieje jakimś kosztem. I teraz podam drugi przykład. Przykład ronda Kotlarza. Tak? To jest skrzyżowanie ulic Mileckiego, Reja, Okulickiego. Proszę sobie spróbować przejść tym rondem w poprzek, będąc pieszym. To jest po prostu coś absurdalnego, że pieszy musi 4 razy stać na światłach, żeby przekroczyć jedno skrzyżowanie. Jest coś kosztem czegoś. Tamto skrzyżowanie, zresztą takich skrzyżowań jest dużo więcej, skrzyżowanie przy Galerii Słonecznej, gdzie w ogóle zabrano na jednym z wlotów możliwość przejścia dla pieszych, to jest jeszcze inna sprawa, czy skrzyżowanie Malczewskiego-Wernera. Proszę sobie zobaczyć, ile tam musi czekać pieszy, dlatego że skrzyżowanie jest zoptymalizowane pod kątem ruchu samochodowego. To jest niedopuszczalna rzecz, w strefach śródmiejskich przynajmniej, żeby tak to projektować. Priorytetem powinien być właśnie ruch pieszy i obawiam się, że taki inteligentny system sterowania ruchem niestety nie będzie brał pod uwagę potoków pieszych, a jedynie potoki pojazdów, co się oczywiście odbije na tym, w jaki sposób piesi będą się mogli poruszać po mieście.
2: 9 sygnalizacji świetlnych ma zostać wybudowanych w ramach tego systemu. Będą odcinki drogi, tak jak na 25 czerwca, gdzie dosłownie co chwilę będzie przejście dla pieszych z sygnalizacją. Chodzi o ten odcinek od 25 czerwca od Lasów Państwowych do skrzyżowania z ulicą Struga. Ma powstać kolejne sygnalizacja, tym razem tutaj przy Leśniczówce. Czy to może pomóc i właśnie zabezpieczyć budowa kolejnych sygnalizacji właśnie może pomóc pieszym?
1: No oczywiście zależy, jak ta sygnalizacja będzie działać. Jeżeli to będzie sygnalizacja, gdzie program będzie przyjazny dla pieszych, to oczywiście to może pomóc, tak? Jeżeli ruch na ulicy 25 czerwca utrzyma się w tej skali, jakiej jest, a sądząc z planów miasta, niestety on się jeszcze zwiększy, co nie daj Boże, bo w zasadzie to chodziło o coś innego, kiedy budowaliśmy obwodnicę śródmiejską, wschodnią, no ale to jest inny wątek, który mogę też podnieść. Natomiast proszę z kolei, kolejnym przykładem posłużę. Proszę zobaczyć, co zrobiono na skrzyżowaniu 25 czerwca i Jeromskiego, gdzie wprowadzono jakiś kuriozalny przycisk dla pieszych i pieszy nie otrzymuje zielonego światła w fazie, normalnie tej fazie, która przysługuje temu kierunkowi ruchu, tak? Tylko musi nacisnąć guzik. Osobiście widziałem ludzi, którzy nie wiedzą, że tam trzeba nacisnąć guzik. Jeśli go nie nacisną, to nie dostaną zielonego światła i czekają na przykład dwie lub trzy fazy, bo nie wiedzą, że tak absurdalne rozwiązanie ktoś mógł wymyślić w środku miasta.
3: SK Radom.
0: Nowoczesna, darmowa rehabilitacja dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym i wsparcie dla ich rodzin. To wszystko w ramach projektu Krok ku przyszłości, za który odpowiada Stowarzyszenie Karuzela. Podopieczni projektu będą mogli przejść rehabilitację z użyciem RoboGuida, mówi Julia Piwońska-Wojda ze stowarzyszenia.
4: Ten projekt tutaj na terenie miasta Radom i województwa mazowieckiego jest potrzebny, ponieważ w zasięgu jakby tutaj Radomia i pobliskich powiatów nie ma takiej usługi, a jest dość dużo dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, które chętnie skorzystałyby z takiego wsparcia. Stąd jakby pomysł na to, żeby napisać taki projekt konkretnie dla tych dzieci. Projekt jest skierowany, tak jak pani też powiedziała, przede wszystkim dla dzieci z mózgowym porażeniem, ale również wsparciem w projekcie będą objęci rodzice czy opiekunowie faktyczni tych dzieci. I tutaj dla dzieci proponujemy terapię przy pomocy urządzenia do lokomocji chodu RoboGuide. Jest to, dzieci mogą uczestniczyć w tym projekcie i brać udział w 6 takich cyklach terapeutycznych. Na jeden cykl składa się 10 sesji terapeutycznych i każda z tych sesji trwa 60 minut i w ciągu roku dziecko może skorzystać z takich dwóch cykli terapeutycznych. Natomiast jeśli chodzi o rodziców, oni będą mogli skorzystać z edukacji zdrowotnej, która będzie dotyczyć jakby tutaj takiej edukacji dotyczącej opieki nad dzieckiem z mózgowym porażeniem, rehabilitacji domowej, ale także będą mogli uczestniczyć w takich indywidualnych sesjach z psychologiem, więc to wsparcie takie psychologiczne dla rodziców również w tym projekcie jest uwzględnione. Minimum 6 tygodni przed rozpoczęciem cyklu terapeutycznego jest badanie początkowe, na którym lekarz, to może być lekarz ortopeda, chirurg, lekarz rehabilitacji ruchowej bądź fizjoterapeuta przeszkolony przez lekarza pod jego nadzorem, jakby wykonują specjalistyczne testy, które oceniają jakby taki stan funkcjonalny pacjenta, taki wyjściowy przed rozpoczęciem cyklu i ustalają taki indywidualny program terapeutyczny, tak? Czyli w jaki sposób będą te sesje terapeutyczne wyglądać. Potem odbywa się ten pierwszy cykl terapeutyczny i po jego zakończeniu, czyli po tych 10 sesjach, jest badanie końcowe, które jest bardzo podobne do tego badania początkowego, to znaczy wówczas również powtarza się te same testy z pacjentem, żeby zobaczyć, jaki pacjent osiągnął wynik w odniesieniu do tego badania początkowego, tak? I jakby później, jakby po okresie, po tym pół roku odbywa się kolejny cykl terapeutyczny, który również jest poprzedzony badaniem początkowym i po cyklu odbywa się badanie końcowe. Jeśli chodzi o te takie wstępne kryteria, to tutaj na pewno pacjent musi być w wieku od 5 do 18 lat i posiadać jakby tutaj miejsce zamieszkania w województwie mazowieckim na terenie miasta Radom, również powiat kozieniecki, białobrzeski i radomski są objęte tym projektem. I to są jakby takie wstępne te kryteria kwalifikacyjne. Rodzic musi złożyć jakby odpowiednie dokumenty, jakby wniosek i dużo innych dokumentów jakby do biura projektu, które mieści się w siedzibie Stowarzyszenia Karuzela przy ulicy Starokrakowskiej 135. I tam, jeśli chodzi o to, jakie te dokumenty konkretnie muszą być złożone, to jakby w biurze projektu czy telefonicznie, czy osobiście można się tego dowiedzieć i to zrobić. Więc to są takie wstępne. Natomiast jakby ta kwalifikacja taka już medyczna z lekarzem jakby trochę rozszerza jakby te kryteria kwalifikacyjne i tutaj jakby rzeczywiście dzieci muszą posiadać przede wszystkim diagnozę mózgowego porażenia dziecięcego, muszą mieć ocenę w skali GMFCS od 1 do 4, muszą również wykazywać brak aktywnej padaczki lekoopornej, nie posiadać utrwalonych przykurczów czy deformacji kostno-stawowych.
0: Szczegółowe kryteria i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie Stowarzyszenia Karuzela.
3: SK Radom News.
0: Kinga Furch, zapraszam. Kierownik pociągu był poczytalny. Znamy opinię biegłych dotyczącą stanu zdrowia podejrzanego w sprawie wypadku w Woli Bierwieckiej. Przypomnijmy, do zdarzenia doszło w lutym na przystanku kolejowym. 17-letni Dominik pomagał kobiecie z wózkiem wyjść z pociągu kolei mazowieckich. Nie zdążył jednak wrócić do składu, bo drzwi przytrzasnęły mu rękę, a pociąg ruszył. Nastolatek trafił w ciężkim stanie do szpitala, a w wyniku wypadku stracił obie nogi oraz dłoń. Zarzuty w tej sprawie usłyszał kierownik pociągu kolei mazowieckich. Został on poddany badaniom psychiatrycznym, a biegli określili na ich podstawie, że w momencie wypadku był poczytalny. Mówi Aneta Guść, rzeczniczka radomskiej prokuratury.
5: Podejrzany kierownik pociągu był poczytalny w chwili czynu. Obecnie prokurator przystępuje do wykonania czynności końcowych w tym śledztwie. Jeżeli strona pokrzywdzona nie będzie składała wniosków o uzupełnienie śledztwa, podobnie jak podejrzany, prokurator planuje zakończyć to śledztwo w bieżącym miesiącu.
0: Przypomnijmy, po długiej hospitalizacji Dominik wrócił do domu i aktualnie trwa jego rehabilitacja. Nastolatek wrócił też do nauki stacjonarnej w szkole. W przyszłym roku będzie zdawał maturę. spożywają alkohol i narkotyki, zachowują się wulgarnie lub naruszają prawo. Po atakach w szkołach na Mazowszu policja zwraca uwagę na problem demoralizacji młodzieży. Ważną rolę w przeciwdziałaniu takim zjawiskom odgrywają dorośli, mówi Justyna Stanik-Rybak z mazowieckiej policji.
6: No, jest to sytuacja bardzo złożona, dlatego że to jest młodzież, która już bezpośrednio tej opieki nie wymaga, więc oni robią co chcą. Rodzice w różnych sytuacjach są. Często są to rodzice, którzy pracują bardzo dużo, bardzo długo, ale często są to rodzice, którzy nie pracują i może nawet często nie pracowali zbyt wiele w całym swoim życiu. No i jakby trochę jest to przerysowany obrazek, no bo te dzieci właśnie z jakichś konkretnych domów się wywodzą, z domów, które no, są źródłem wzorców i naśladowania. No, tak niestety się składa, że Placek Jeloński jest usytuowany w takim centrum Radomia, możemy powiedzieć. Oczekiwałoby się, że to będzie no, jednak miejsce takie relaksu, spokoju i ciszy. Tym bardziej lokalizacja jako plac, integralna część teatru. Możemy sobie wyobrazić, że będzie tam młodzież, która będzie podejmować tematy i rozmowy kulturalne i teatralne, a tymczasem jesteśmy w takim bardzo kiepskim położeniu, bo no, ta nasza wizytówka, wspaniały plac, jest czymś, co budzi zgorszenie i złość i stawia w naszych głowach dużo pytań, no bo gdzie są właśnie rodzice, a dlaczego te dzieci się tak zachowują, to też nie są dzieci, to jest młodzież, jakie wzorce, co oni prezentują sobą. No, ja myślę sobie, że to jest dużo pytań i jako policję jesteśmy w stanie też tego rozwiązać, bo oczywiście my będziemy podejmować i podejmujemy niejednokrotnie te interwencje, żeby tych młodych ludzi wylegitymować i sprawdzić, co przy sobie mają, z jakiego powodu tam są, no, ale oni tam często tam po prostu siedzą z nudów przy jeszcze udziale muzyki głośnej, takiej, którą są wyznawcami. Jest to muzyka też również o treściach bardzo wulgarnych, agresywnych, z przesłaniem też takim no, nieprzyjaznym innym osobom. No i to budzi taki element grozy trochę i obrazek bardzo smutny. Co my możemy z tym zrobić? No to jest trochę takie pytanie chyba już za późno zadane, tak? Bo to, co się miało wydarzyć, no to było dużo, dużo wcześniej. I jeżeli dzieci były pozbawione opieki, pozbawione przekazywania odpowiednich wartości i tego, co można robić w życiu, co można robić w czasie wolnym, jak spędzać czas, czym jest pasja, zainteresowanie, jak można się rozwijać, no to później nie oczekujmy, że to się zacznie dziać, jak one mają naście lat, bo one po prostu. No, niczego takiego nie przeżyły, nikim nie wskazał takiego kierunku i mamy taki obrazek. Myślę sobie, że gdzieś te młode osoby, no to jest nic innego jak lustrzane odbicie ich rodziców, czy systemu rodzinnego, z którego te młode osoby pochodzą. To jest bardzo smutne. Natomiast tutaj pytanie właśnie, kim są ci rodzice? Bym takie pytanie zadała. Kim są i czy oni te swoje dzieci lubią, szanują i czują się z nimi dobrze? Bo te dzieci w innych osobach no, budzą mieszane uczucia, delikatnie mówiąc.
7: Tym niemniej, niezależnie od tego, czy ci młodzi ludzie wywodzą się z domów, gdzie mają wzorce do demoralizacji, czy też nie, są dziećmi po prostu tych zapracowanych rodziców, których po prostu nie ma w domu, rodzice w sytuacjach złamania prawa nie pozostają bezkarni.
6: Oczywiście, natomiast musimy to pamiętać, że to pozostaje do decyzji sądu rodzinnego i tu sąd ma możliwość pociągnięcia tych rodziców do odpowiedzialności, a to różnie bywa, tak? Bo nie zawsze to da się odczuć, tak? No, gdyby tak było, to byśmy nie mieli takich przypadków, bo ci rodzice czuliby ogromną odpowiedzialność i to, że no, ciąży na nich konsekwencja. Po pierwsze, dbanie o właściwe wychowanie swoich pociech i to w momencie, kiedy te dzieci no, rozpoczynają naukę szkolną. Nie w momencie, kiedy te dzieci są no, w momencie takim, kiedy wchodzą w okres swojego życia i no, są przed uzyskaniem wieku pełnoletności, bo wtedy już jest znacznie za późno i właściwie często się zdarza, że te dzieciaki już są na tyle duże i na tyle mocne i silne i pewne siebie, że one często no, w niektórych rodzicach nawet potrafią wzbudzić strach, to one w niejednym przypadku rządzą, dominują, więc jeżeli jest to tak poodwracane, te zasady w rodzinie i funkcjonowanie, to rodzice mogą też czuć lęk przed swoimi dziećmi. I tu nie ma miejsca na zasady, na granice, na normy, na egzekwowanie właściwego sposobu zachowania czy też spędzania czasu wolnego. To są zupełnie innego kalibru problemy wychowawcze, które później niestety, ale tylko się napiętnowują, rozrastają. No i pokazują ten obraz takiej bardzo kiepskiej kondycji polskich rodzin.
7: A co w sytuacji, gdy zachowanie młodego człowieka powoduje straty materialne i sąd zasądza rekompensatę?
6: Rzeczywiście, jeśli jest to rekompensata, kara grzywny, to ten ciężar pokrycia, czy to kosztów, czy naprawy, czy zadośćuczynienia, pokrywają rodzice jak najbardziej, czyli wtedy rodzina cała, no ale jednak rodzice muszą tutaj się wywiązać z tego obowiązku, z tego, co nałożył na nich sąd.
7: Te kwoty mogą być spore, na przykład jeżeli dojdzie do dewastacji przystanku, czy jakichś urządzeń miejskich, na przykład stłuczenia szyby w sklepie, albo zniszczenia latarni, a takie przypadki w Radomiu się pojawiały.
6: Oczywiście te akty, które pani wspomniała, akty wandalizmu, to właśnie w zależności od tego, jak są duże zniszczenia, one też mają wpływ na wysokość tej kary, tak, którą w tym momencie ci rodzice muszą, nałożona jest na nich, muszą ją pokryć.
3: SK Radom.
0: Ponad 1 000 000 Polaków cierpi na depresję. To dane Narodowego Funduszu Zdrowia. 10 października obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Stworzony został po to, by przypominać ludziom w kryzysie, jak ważne jest szukanie pomocy u specjalistów. Zapytaliśmy mieszkańców Radomia, jakie według nich są sposoby na walkę z obniżonym nastrojem i depresją.
8: Człowiek, który dostaje depresję, to jest opuszczony, który nie ma się do kogo zwrócić, nie ma się po prostu z kim podzielić swoimi troskami. I to jest właśnie pierwszy problem do tego, żeby dostać depresję.
9: Ja też mam taką, tak można powiedzieć, może tego nie widać po mnie, ale też mam taką lekką depresję. No myślę, że można trochę zapobiec. Tak bardziej porozmawiać z ludźmi, więcej się uśmiechać, wychodzić więcej z domu. Po prostu, żeby jakoś nie myśleć, odrywać te myśli, odreagowywać się, jakoś śmiać się więcej, śmiać się dużo, nie zamykać tak się w sobie, dużo bardzo się uśmiechać.
10: I dużo słońca przede
9: wszystkim. No i dużo słońca, no. Nieraz pomaga, jak słoneczko świeci, jak ładna pogoda, jak się wyjdzie z domu. No to nieraz pomaga. I rozmowa z ludźmi pomaga bardzo dużo. Uśmiechać się, no przede wszystkim dużo rozmawiać z ludźmi. Tak pani powiem szczerze, że większość ludzi to jest zamkniętych w sobie takich. I po prostu tłamszą to w sobie, zamykają się, brak rozmowy i to jeszcze po prostu to ma wpływ. Takie zamykanie się w sobie, takie siedzenie, mało wychodzenie z domu. Jeszcze bardziej się człowiek zagnębia, no. Trzeba dużo wychodzić, rozmawiać, śmiać się tu i tam, po prostu nie myśleć. Dużo zająć się, jakieś terapie, rozmowa z psychologiem, z ludźmi.
8: No tak, bo to teraz to takie wszystko nerwowe jest, ja wiem, tak. A depresja to chyba stąd pochodzi, że człowiek się denerwuje, to niedobre, tamto niedobre, jakieś te ludzie wokół siebie są nieżyczliwi, nieuprzejmi i chyba to dlatego jest. Tak, żeby wyjść na powietrze między ludźmi, żeby było, że tak jakoś nie samemu siedzieć, nie kłócić się w domu, tylko między ludźmi uprzejmie, żeby każdy był jeden drugiego uprzejmy. Tak mi się wydaje.
11: No to trzeba wyjść do ludzi.
10: A jeżeli ktoś ma problem, na przykład właśnie osoba z depresją ma problem, nie chce z nikim rozmawiać, czy ona dobrze robi, że ona się tak zamyka, czy ona powinna właśnie według pań wychodzić do ludzi, rozmawiać?
11: Niedobrze zamykać się. Trzeba wyjść do ludzi.
12: Zapobiec tak do końca może nie, ale na pewno pomóc tym osobom, żeby nie zostawiać ich samych, rozmawiać dużo z nimi, w ten sposób może. Tak jak jest bardziej pochmurno, to tak bardziej to przytłacza nawet nas zdrowych ludzi, że tak powiem, nie na siłą rzeczy ludzi chorych, wiadomo, że tak. Nie, moim zdaniem na pewno powinni rozmawiać, tylko właśnie też powinni mieć wokół siebie osoby, z którymi mogą właśnie rozmawiać, nie?
13: Spokojnie i uczciwie żyć. To jest chyba remedium na depresję. Myślę, że trzeba się właśnie jakoś tak, powiedzieć o swoich problemach innym ludziom i może być lżej wtedy.
14: No, trzeba po prostu być wśród ludzi i nie zamykać się w sobie, nie zamykać się w domu, wychodzić do ludzi, wychodzić na dwór, na spacery i wtedy można trochę uniknąć tej depresji. Zamykanie się w domu nie jest dobrym. Trzeba wychodzić, trzeba iść do kina, do teatru, na różne inne spotkania towarzyskie i to jest chyba lekarstwo.
0: Przy przypominamy, że dostępnych jest kilka ogólnopolskich telefonów, pod którymi można uzyskać pomoc i wsparcie psychiczne. W Radomiu taki telefon funkcjonuje także w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, mówi Włodzimierz Wolski, szef placówki.
15: W zasadzie Ośrodek Interwencji Kryzysowej jest przeznaczony dla ofiar przemocy w rodzinie, tak? Ale pojęcie sytuacji kryzysowej jest odczuciem subiektywnym, nie tylko przemoc. I my nigdy nie dzieliliśmy tego, że tylko dla ofiar przemocy koniec kropka. Zawsze mówiliśmy o tym, że każdy, kto ma jakąś trudną sytuację kryzysową, dotyczącą relacji rodzinnych, różnych spraw, socjalnych, materialnych, nie może sobie psychicznie z tym poradzić, żyje w traumie, w stresie, w depresji, zawsze może do nas przyjść o pomoc, tak? I zawsze taki sygnał do społeczeństwa z naszej strony ośrodka był wysyłany. No oczywiście te początki były zawsze trudne, ale w tym momencie się okazało, jaka skala problemu jest, tak? Bo proszę mi wierzyć, że w pierwszych 3 miesiącach myśmy nie mieli miejsc w hostelu. Dosłownie były takie sytuacje, że żeśmy musieli rozkładać materace na świetlicy, żeby te osoby pomieścić. Okazało się, że tego rodzaju problemów jest bardzo dużo. Są ośrodki interwencji kryzysowej, są ośrodki wsparcia, są telefony zaufania, jest szeroka dostępność możliwości takich usług. Zadałem sobie taki trud, chciałem policzyć poszczególnych lat tych sprawozdań, ile osób skorzystało z pomocy ośrodka interwencji kryzysowej. I proszę sobie wyobrazić, że to jest ponad 33 tysiące osób, które skorzystały z naszej pomocy w różnej formie, tak oczywiście, tak. To jest armia ludzi, która w jakiś sposób, no nie wiem, no, którym w jakichś tam ciężkich sytuacjach udało się pomóc. Zawsze jest tak, że każdy ośrodek musi mieć taką linię pierwszego kontaktu. I myśmy od razu taką linię założyli. Myśmy tutaj, u nas był usytuowany ówczesny telefon, młodzieżowy telefon zaufania, tak to się nazywał. Później z tego telefonu zrobiliśmy telefon zaufania, telefon pierwszego kontaktu. Do tego mamy tą infolinię teraz obecnie, tą radomską pomoc linię. I to jest najważniejsze, że taka linia powoduje nawiązanie pierwszego kontaktu, bo każdy się, no wiadomo, że może się obawiać, może się wstydzić, a ten pierwszy kontakt powoduje, że on się wszystkiego dowie, co można zrobić, jak można zrobić, że tu naprawdę nie ma jakiejś, nie wiem, sytuacji takiej bez wyjścia, że zawsze jakąś wspólnie się zastanowimy nad tym. Dlatego no, mi się wydaje, że Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radomiu wypracował swoje własne procedury postępowania. Tych własnych procedur postępowania. Wykształcił sobie doskonałą kadrę interwentów, którzy potrafią pomagać właśnie w sytuacjach kryzysowych. Opracował swoje własne procedury postępowania. Przez to w tej chwili jak gdyby no, łatwiej nam pomagać, łatwiej rozwiązywać te ludzkie problemy. Liczba tych osób, jakby spraw, które wpływa do ośrodka, nie zmniejsza się bynajmniej. Chociaż to nie jest zawsze wykładnią, czy problem większy, czy mniejszy. Ja na przykład się cieszę, że tyle osób zwraca się do nas o pomoc. To świadczy o tym, że osoby, ludzie dadzą nas zaufaniem, tak? Że ufają nam, że powierzają nam swoje bardzo często osobiste sprawy. Także no, z jednej strony bardzo się cieszymy z tego powodu, że właśnie ośrodek stał się taką stałym elementem systemu pomocy w Radomiu i w tym systemie no, zajmuje właściwe miejsce i że ludzie często właśnie do nas przychodzą z prośbą o rozwiązanie swoich takich bardzo często osobistych spraw i dają nam w ten sposób dowód zaufania, za co im również bardzo dziękuję.
16: News. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Za chwilę poznamy bliżej wschodzącą gwiazdę polskiej muzyki. Do naszego studia wpadła Marisa, czyli artystka, którą doskonale znacie z Eski z hitu Odkochaj. Ona przez ostatnie lata żyła w cieniu innych artystów. Pisała numery na przykład dla Dody albo Oskara Cymsa. Na pewno kojarzycie hit Daj Mi Znać, od którego tak naprawdę zaczęła się wielka kariera Oskara. No i to jest zasługa m.in. Marisy, która współtworzyła ten numer. Ta artystka stworzyła też piosenki na ścieżkę dźwiękową do filmu 365 dni. Jeśli chcecie dowiedzieć się, jak wygląda praca z gwiazdami i jak obecnie wygląda jej kariera, zostańcie z Eską. A to historyczny moment dla polskiego rapu. Quavo na Fidem dostał prestiżową nagrodę. Za nami gala z okazji Dnia Polskiej Muzyki. Artyści zostali uhonorowani medalami Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Złoty medal dostał Janusz Panasewicz oraz Jan Borysewicz z zespołu Lady Punk. Srebro trafiło do Kasi Kowalskiej i Anity Lipnickiej, a brązowe odznaczenie dostał właśnie Quavo na Fide. Po odebraniu nagrody nie krył wzruszenia.
17: Chciałem wysłać najserdeczniejsze pozdrowienia do wszystkich moich odbiorców, którzy czują czuję ich tęsknotę i mam nadzieję, że tutaj ta komunikacja jeszcze za chwilę wróci, że wrócę z czymś ciekawym do nich, do was. To piękne dzięki, kłaniam się nisko i chciałem zadedykować tutaj ten order medal mojej mamie i wysłać dużo miłości dla też całej mojej najbliższej rodziny. Dziękuję pięknie, kłaniam się jeszcze raz.
16: To pierwsze tego typu odznaczenie, które zostało przyznane raperowi. A teraz naszą antenę przejmuje Marisa, z którą rozmawiał Max Kluziewicz z SK.pl.
18: Dziś w studiu Eski, wschodząca gwiazda trzeciego wydania magazynu SK Story, Marisa. Dawno się nie widzieliśmy, cześć!
19: Jak miło, kopa lat! Jezu, co za wstęp! Bardzo miło mi, że mnie zaprosiłeś.
18: Cieszę się, że wpadłaś, że znalazłaś czas, tym bardziej, że u ciebie bardzo dużo się dzieje od początku 2026 roku. Czy czujesz, że to jest takie nowe rozdanie, jeżeli chodzi o twoją karierę muzyczną?
19: Zdecydowanie nowa energia, pozytywne nastawienie, powiew świeżości nastał w moim życiu, też dużo zmian prywatnych. Inaczej teraz, wydaje mi się, podchodzę do stricte takiego codziennego życia, więc to też wpływa na muzykę, wenę i wszystko, co z tym związane, więc na pewno tak.
18: A co się zmieniło w takim razie?
19: No wiesz, wyprowadziłam się z domu rodzinnego.
18: A jak zmieniło się w takim razie twoje podejście do tworzenia muzyki w związku z tymi zmianami w życiu prywatnym?
19: No czuję ogromną odpowiedzialność właśnie. Tak poczułam, że wszystko jest teraz w moich rękach, że nie ma co zwlekać, trzeba robić, pisać, tu coś tam, ten. I cały czas, no nie zwalniam tempa, cały czas się staram coś udoskonalać, coś robić, bo czuję ten moment, po prostu, że w końcu też na coś się zdecydowałam, bo wcześniej było wiele gatunków na moim Spotify'u, a teraz postanowiłam iść w pop, czysty pop i cały czas pop, inspirowany trochę abowymi brzmieniami i takimi latami 70. właśnie stąd te dzwony i wszystko. No.
18: A czego słuchasz na co dzień?
19: Na co dzień.
18: Właśnie taki old school, to była ABBA?
19: Też. Dancing Queen, wiesz,
18: ja
19: o co
18: wiadomo,
19: chodzi?
18: Hymny.
19: Ale popu, generalnie popu, tego zagranicznego, tego polskiego popu też. Ale uwielbiam Agnieszkę Chylińską, też Oena, kiedy powiem sobie dość.
18: Oczywiście, to jest też klasyk.
19: No,
18: same klasyki. A jak z kolei wspominasz swoje początki? No bo wiadomo, teraz w 2026 roku działasz prężnie, zbierasz plony swojej pracy, wydałaś 3 single, ale debiutowałaś właściwie w 2021 roku jako bardzo młoda artystka. Pamiętam do tej pory, jak się widzieliśmy w 2022 roku, po tym międzynarodowym wiralu, i nie chciałaś się przyznać, ile masz lat. Z czego to wynikało?
19: No, nie chciałam, żeby na pewno mnie ludzie postrzegali pod pryzmat mojego wieku. No bo jednak wtedy miałam ile lat? 16? Coś tego, koło tego. No to było łatwo uznać mnie za niedojrzałą, za... Chociaż byłam, wiadomo, nie? Wiele rzeczy tak naprawdę się bardzo zmieniło od tamtego momentu i teraz też na siebie patrzę tak... Co ja w ogóle mówiłam? Dlaczego tak? Dlaczego tak wyglądałam wtedy? Dlaczego coś tam, wiesz, zaśpiewałam tak czy inaczej, nie? Ale... No na pewno bałam się takiego postrzegania stricte związane z tym wiekiem. To było takie dla mnie niekomfortowe, chciałam tego uniknąć.
18: A jak się w tym wszystkim odnajdowałaś jako 16-latka? No bo tego było bardzo dużo. Szczególnie kiedy pojawiła się piosenka do filmu, kiedy był ten viral, kiedy miałaś pierwsze wywiady.
19: Wiesz co, czułam jakąś presję na pewno, ale im głębiej wchodzisz w ten las, tym z większych konsekwencji zdajesz sobie sprawę. I wtedy mi się wydaje, że byłam taka nieopierzona, że nie wiedziałam, z czym to się je, high life, wiesz, tutaj kamera, wywiad, coś tam. I ja się po prostu cieszyłam, jak taka nastolatka, że wow, spełniam marzenia. Dzisiaj, jak jestem trochę głębiej w tym lesie, to na pewno zdaję sobie sprawę z innych konsekwencji, nie? Na przykład słów, na przykład tego, jak się na daną okazję ubierzesz, co powiesz, komu powiesz, jak się zaprezentujesz. No to tego jest bardzo dużo i dzisiaj na pewno sobie zdaję sprawę z innych rzeczy po prostu.
18: A cieszę się z tego, że miałaś okazję trochę odsapnąć i wkroczyć w ten świat muzyki z taką nową energią, a nie, że weszłaś tak z impetem w wieku 16 lat i potem na przykład, nie wiem, musiałaś tłumaczyć się ze słów wypowiedzianych w wieku 16 lat, bo na przykład widzisz, co się dzieje wokół dziewczyn, które nie miały tej szansy na to, żeby na moment zniknąć z tego medialnego radaru.
19: Ja dziękuję Bogu, że tak się stało. Ja naprawdę uważam, że to jest potrzebne każdemu, niezależnie od tego, jak daleko jest, tylko taka chwila na zastanowienie się, gdzie się jest, do kogo się mówi, czym chcemy się prezentować, co chcemy powiedzieć. To jest naprawdę ważne i to jest ogromna również odpowiedzialność, co my powiemy, co zostanie puszczone do internetu. No i wiemy, do kogo bierz. Mhm. I ja myślę, że każdemu jest potrzebna przerwa. Naprawdę. To odświeża głowę. Powoduje ogromną fenę tak samo. To ile można siedzieć w tym samym? Nie non-stop być w takim kołowrotku. Każdy by oszalał, nie?
18: A ile w tym jest prawdy, że pierwsze utwory zaczęłaś tworzyć mając 5 lat? Że właściwie to były wiersze, które potem zamieniałaś w piosenki? Wiersze. Jak to się wszystko zaczęło?
19: Wiesz co, bo jak miałam 5, 6, 8, nie pamiętam.
18: Przedział?
19: Przedział. Uczęszczałam na lekcje pianina. Prywatne, rodzice przymuszali mnie do tego. Bardzo nie chciałam wtedy tego robić, bo wiadomo, no, które dziecko chce Mozarta grać tutaj.
18: A teraz pewnie jesteś za to wdzięczna.
19: A bardzo, bardzo teraz, o Jezu, za wszystko jestem bardzo wdzięczna, ale zaraz do tego możemy przejść. Właśnie uczęszczałam na lekcje pianina, pisząc wierszyki. Po prostu takie, wiadomo, jak to dzieci, nie? Nauczyłam się po prostu pisać kilka słów i z tego były wierszyki. No i potem, kiedy okazało się, że już dość płynnie gram na tym pianinie, coś tam podśpiewuję jednocześnie, no to z tego trochę się naturalnie przerodziło to, że zaczęłam pisać teksty, zaczęłam układać melodyjki i nawet nie wiedziałam, że to może być moja praca tak naprawdę w przyszłości, jako songwriter dzisiaj, nie? Że ja będę mogła z tego żyć, że będę mogła robić też taką pracę dla innych, robić piosenki, oddawać je, zachowywać też dla siebie, robić swój materiał. To jest niesamowite.
18: A kto był dla ciebie takim największym wsparciem właśnie na początku tej drogi, zarówno w życiu prywatnym, jak i w życiu zawodowym? Czy pamiętasz spotkanie z jakimś takim muzycznym idolem, który dał ci to wsparcie, tak dmuchnął w twoje żagle i poczułaś, że jestem wdzięczna za to spotkanie? W życiu prywatnym zakładam, że byli to rodzice, wspomniałaś przed chwilą o tym.
19: Bardzo, bardzo. Rodzice to od zawsze, zwłaszcza tata, moja babcia również, moja siostra również. Bardzo wszyscy mnie wspierali i za to jestem mega wdzięczna, że nikt mnie nigdy nie stopował, nigdy, wiesz, nie hamował w rozwoju jakiejś pasji. A tak to, jeżeli chodzi o takie żagle, które dały mi możliwości, to, że będę mogła pisać dla innych artystów, to na pewno Hotel Torino, Patryk Kumur, Dominik Buczkowski, oni tak naprawdę też wyłapali w odpowiednim momencie to, że w sumie mam do tego predyspozycję.
18: A jak wyglądała w takim razie ta łapanka? Jak cię odkryli?
19: Wiesz co, po prostu przyszłam na sesję artystyczną dla siebie. Była jedna sesja, bo chciałam zrobić z chłopakami piosenkę. I my się wtedy poznaliśmy, to było bardzo dawno temu, to było właśnie z 5 lat temu. No i tak się wydarzyło, że w sumie ta sesja trwała 20 minut, powstał tylko instrumental, ja wszystko wzięłam do domu, bo wtedy miałam taki tryb pracy, że pracowałam u siebie w łóżku w domu rodzinnym. Zawsze, nie było innej możliwości. No i poszłam właśnie z tym instrumentalem do domu, zaczęłam coś tam minić, jakieś teksty, jakieś melodie i się okazało, że to poszło do filmu.
18: O. No. A pamiętasz, dla kogo napisałaś pierwszą piosenkę? Oczywiście poza swoimi.
19: Dla kogoś? Wydaje mi się, że to był konkurs, być może, chociaż nie, bo to chyba takie pierwsze, to właśnie byłoby do filmu 365 dni. Mhm. Takie pierwsze, stricte pierwsze. A potem zaczęłam pisać dla Anastazji Maciąg, z Anastazją Maciąg w zasadzie, a potem Dody i już dalej poszło.
18: A co w ogóle czuje 20-letnia dziewczyna ze świadomością, że napisała, o ile to prawda na Wikipedii, 170 utworów dla innych artystów? 170 utworów, dziewczyna 20 lat.
19: Dalej mało, to sobie myślę, wiesz? W sensie ustaliłam sobie w głowie jakąś chorą ambicję, że ja napiszę 1000 utworów w życiu. W sensie muszę to zrobić. Nie wiem, jak to zrobię, ale muszę to zrobić.
18: Słuchaj, jeżeli ty w kilka lat napisałeś 170, to do tego 1000 naprawdę jest niedaleka droga.
19: Oby tak było, bo właśnie... nie wiem, jakoś tak mam jakiś taki cel w głowie, że chciałabym napisać coś dla każdego. Jakby była taka możliwość i szczęście by mi też sprzyjało, to jakby tak się wydarzyło w moim życiu, to naprawdę będę się czuła spełniona na maksa. Chociaż no myślę, że u takich topowych artystów no to trudno takie coś, nie? Jednak też większość ludzi woli pisać stricte samemu i się nie dadzą.
18: A o współpracę z kim jesteś najczęściej pytana?
19: Dody. No to jest zdecydowanie. Wiem, z czego to wynika.
18: Krążą legendy, tak.
19: Tak, krążą legendy, chociaż ja uważam, że Doda jest cudowną osobą. Prywatnie naprawdę. Jak pierwszy raz ją zobaczyłam, jak wchodziła do studia, to byłam przerażona. Naprawdę, no bo ze wszystkich właśnie legend, jak powiedziałeś, plotek, różnych innych artykułów, no można wywnioskować różne rzeczy. No to siedziałam tak w kącie, się patrzyłam, Boże, tylko żeby do mnie nic nie powiedziała. No cześć! No i mówię, Boże, dobra, no to trzeba coś powiedzieć. I się okazało, że to jest po prostu wspaniała osoba, wie czego chce, jest bardzo konkretna. Ja to na przykład też lubię, no bo o wiele łatwiej pisze się z osobą, która wie czego chce i wie do kogo chce trafić, wie o czym powiedzieć, niż z osobą, która nie wie. Mhm.
18: Czyli Doda miała taki jasny plan na brzmienie płyty Aquaria.
19: Tak.
18: Przyszła i powiedziała, czego od was oczekuje.
19: Tak. I ona za każdym razem, kiedy miała powstać jakakolwiek piosenka, wiedziała, o czym chce powiedzieć, do kogo się zwrócić, o czym nie mówić również. No dla mnie to jest coś niespotykanego dzisiaj i naprawdę bardzo warto doceniać. A tak właśnie prywatnie ja poczułam też od niej ogromne wsparcie. Tak jeżeli chodzi o mental i generalnie takie podejście do życia, no to ja uwielbiam. I no tak jak nie znałam jej takiego prywatnego życia stricte, wiesz, no nie wychodzimy sobie na kawę, że tak powiem. Ale to jako osoba, z którą pracowałam, bardzo dobrze ją wspominam.
18: To jaką najcenniejszą lekcję dała ci Doda?
19: Nie daj się. Ludzie niech swoje myślą.
18: A z kim jeszcze w takim razie chciałabyś pracować? Powiedziałaś, że marzy dzisiaj współpraca z legendami polskiej sceny muzycznej, z takimi artystami o ugruntowanej pozycji na polskim rynku.
19: No moja wymarzona sesja to Agnieszka Chylińska.
18: Czyli jednak brzmienie Łena.
19: No wymarzona, taka wymarzona. Jezu, pamiętam, jak raz byłam, akurat trafiłam w Sopocie na jej próbę, siedziałam na publice i ja po prostu ryczałam jak bóbr. Jak bóbr ryczałam, ona śpiewa tam królową łez. Nie.
18: No to pasowało.
19: No tak, ale ona jest po prostu tak, wylewa z siebie wszelkie emocje w taki sposób, że nie wiem, no dla mnie nie ma takiej drugiej jak Agnieszka Chylińska, no.
18: A z której z piosenek napisanych dla innych artystów jesteś najbardziej dumna? Albo czy jest taka, którą chciałabyś zachować dla siebie na przykład, z perspektywy czasu?
19: Nie, takich nie ma. Które bym chciała zachować dla siebie, to na pewno nie. Bo jakoś tak, ja na przykład, jeżeli chodzi też o swój materiał, to lubię od zera do końca jakoś prowadzić też te sesje z moim vibe'em i tak dalej. A jednak czyjś vibe to czyjś vibe. Nie chcę w ogóle to wchodzić. Z której najbardziej jestem dumna? Chyba pewnie już wiesz.
16: Gościem Radia SK była Marisa, z którą rozmawiał Max Kluziewicz z SK.pl. Cała rozmowa czeka na was na kanale Radia SK na YouTubie. Wystarczy, że w wyszukiwarce wpiszecie Marisa wywiad Radio SK. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Jeremi Sikorski zdradza, jak poznał swoją żonę. Napisał o tym piosenkę. Artysta wydał nowy numer Ajak, który właśnie opowiada o początkach ich znajomości. Jak to dokładnie wyglądało? Tego dowiecie się już teraz. Między innymi o tym pogadałem z Jeremim, gdy wpadł do naszego studia ze swoim nowym numerem. Powiedz, jak to jest? Jak tam pierwsze miesiące po ślubie? Jak bardzo twoje życie się zmieniło? Powiedz nam wszystkim.
20: Słuchajcie, no ja się czuję bardzo dobrze. Uważam, że to jest taki piękny czas w momencie, w którym już powiecie sobie tak, we dwójkę, i macie taką pewność, że w dobrym tego słowa należycie do siebie, to daje duży taki komfort psychiczny i zawsze miło wracać do domu do kochającej cię osoby.
16: Czyli słuchaj, już nam zdradziłeś po prostu finał tej historii, która zaczyna się w twoim nowym numerze. Już wiemy, że ta historia kończy się ślubem, ale początki były stresujące, jeśli mogę. Ja nie wiem, czy to jest w ogóle właściwe słowo. Opowiedz, wiesz, jak ten pierwszy moment wyglądał.
20: Słuchajcie, no zawsze to spotkanie na początku jest stresujące i w ogóle z racji tego, że dzisiaj jest dzień chłopaka, to panowie, mam do was taki apel w takim kontekście z własnego doświadczenia. Jeżeli jest jakaś taka dziewczyna, która wam się cholernie podoba i tak trochę nie wiecie, jak zagadać, co zrobić i tak dalej, to moim zdaniem zdobądźcie do niej telefon, wybierzcie ten numer i zadzwońcie, umówcie się na kawę, a co będzie dalej, no to już czas pokaże.
16: Ale to teraz udowodnijmy, że to nie jest tylko teoria, ale to nie się historia, wydarzyło, tak, powiedz, tak jak było. Twoja historia wyglądała.
20: No, słuchajcie, tak było, faktycznie, tak jak w utworze, który zaraz wybrzmi, na początku jest tekst...
16: Ogólnie, że po prostu zobaczyłeś jej twarz w telewizji.
20: Zobaczyłem jej pierwszy raz na ekranie. Zobaczyłem twoją pierwszy raz twoją twarz na ekranie. I tak było. W momencie, w którym oglądałem Top Model, zobaczyłem twarz Ady pierwszy raz na ekranie i wtedy poczułem coś takiego... Kurde.
16: Serce zabiło mocno.
20: Tak, jestem prawie pewien, że się kiedyś spotkamy i będzie z tego coś więcej. I udało mi się, napisałem do Ady na Instagramie, udało mi się zdobyć jej numer. Zadzwoniłem, spotkaliśmy się na kawę, no a reszta to już historia.
16: Już wszyscy wiemy, jak to się zakończyło. Był happy end, krótko mówiąc.
20: Tak jest.
16: I mam wrażenie, że ten numer to jest taki poradnik. Poradnik, jak zrobić ten pierwszy krok w relacji.
20: Totalnie tak. To w sumie wyszło przypadkowo, że dzisiaj akurat jest dzień chłopaka.
16: Aha, myślałem,
20: nie,
16: że to...
20: ustawiono. Nie,
16: że
20: to
16: tak
20: nie było,
16: specjalnie,
20: to nie
16: że
20: było planowane, ale właśnie tak jak sobie dzisiaj jechałem na wywiady, to właśnie pomyślałem, że trochę to dokładnie tak może być, no bo każdy się stresuje przed tym pierwszym krokiem, każdy się stresuje przed tym, żeby wykonać ten pierwszy telefon, a tak jak już powiedzieliśmy przed chwilą, no ja uważam, że zawsze warto to zrobić.
16: A jak znaleźć w sobie tę odwagę, że dobrze, podoba mi się jakaś dziewczyna, to jak znaleźć w sobie tę odwagę, żeby zrobić ten pierwszy krok i jednak do niej napisać?
20: Szczerze, po prostu to zrobić. Jakby
16: nie czekać,
20: nie ma,
16: tu
20: nie, i teraz. Nie ma chyba jakiejś magicznego zaklęcia, które sprawi, że będzie ci łatwiej. To tak jak w sumie z każdą rzeczą w życiu, nie? Z pójściem na rozmowę o pracę albo z zrobieniem jakiegoś pierwszego kroku w każdej dziedzinie życia. I podobnie jest tutaj z tym aspektem miłosnym i sercowym, chociaż one wydaje mi się, że są najtrudniejsze, bo wiąże się z tym duży bagaż emocjonalny.
16: Ja polecam serdecznie obejrzeć teledysk do tego numeru. Tam występuje między innymi brat Jeremiego,
20: tak,
16: Sikorskiego.
20: Tak.
16: I powiedz mi, czy ty też, zanim do swojej obecnej żony napisałeś, czy ty też słyszałeś takie złote rady? Nie daj spokój, nie pisz do niej, bez sensu, wygłupisz się tylko.
20: Nie. Tutaj akurat dopisaliśmy sobie taką historię wspólnie z reżyserem teledysku, z którym, z Borysem, pozdrawiam serdecznie. Nie słyszałem. Wiesz co, ja akurat w swoim życiu mam tak, że jak podejmuję jakąś decyzję, to podejmuję ją sam. I albo sam się na niej spalę, albo będzie ona dobra. Rzadko kiedy pytam się o zdanie w takich sytuacjach jakby prywatnych, innych osób. No chyba, że faktycznie decyzja jest już taka bardzo poważna
16: trzeba skonsultować.
20: I warto to przedyskutować, bo uważam, że warto rozmawiać w ogóle zawsze, w każdej sytuacji. Już później w relacji też. Uważam, że ta rozmowa jest najważniejsza. Więc tak, ja uważam, że po prostu trzeba zrobić ten pierwszy krok, zebrać się w sobie i powiedzieć sobie, a jak, zrobię to.
16: Warto wsłuchać się w tekst, ale też warto wsłuchać się w beat, bo on został zrobiony w bardzo ciekawy sposób. Tak. Powiedz, jak wy to zrobiliście razem z Tripsem? Bo to było bardzo ciekawe, pochwaliliście się tym też oczywiście w mediach społecznościowych.
20: Tak, siedzieliśmy razem w studiu, ja powiedziałem do Mikołaja, bo już miałem pomysł na całą piosenkę pod kątem tekstu, o czym ona będzie. I mówię, ty, słuchaj, a może weźmy faktycznie dźwięk wybierania numeru i samplujmy go i spiczujmy tak, żeby pasował do tonacji piosenki. I Miki powiedział, jak to zawsze Miki, ja bardzo lubię pracować z Mikołajem. No jasne, że tak. I zrobiliśmy to. Udało się to wkomponować w tą część po refrenie, czyli w taki moment, gdzie ja sobie śpiewam. I na tym właśnie jest też ta melodyjka,
16: zagrana na telefonie, można tak powiedzieć. Cały wywiad z Jeremim Sikorskim czeka w podcastach Weskowej Apce, a numer A Jak czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej 20 Radia SK. A teraz wracamy do rozmowy z Marisą, czyli artystką, która przez lata pisała teksty dla innych artystów jak Doda czy Oskar Cyms, a teraz robi swoje hity i dobrze jej to wychodzi. Graliśmy w Radiu SK jej numer Odkochaj. Z Marisą rozmawia Max Kluziewicz z SK.pl.
18: A czy kiedy pracujesz teraz nad swoim materiałem i skupiasz się na swojej karierze muzycznej, to ta aktywność dla innych artystów poszła trochę na bok? Czy działasz dwutorowo i jednego wieczora piszesz dla siebie, a drugiego dla kogoś innego? Jak to teraz wygląda?
19: Wiesz co, na pewno kilka lat temu bym powiedziała ci, że dwutorowo na 100% i tak dalej. Ale dzisiaj z takim doświadczeniem, jakie mam i tego, jak można rozdzielać rzeczy, to nie do końca się da. Chociaż na pewno bym nie zrezygnowała z pisania, to na 100% nigdy w życiu. Tak jak ci mówiłam, trzeba dobić do 1000.
18: Czy twoje piosenki też wchodzą w ten 1000?
19: Tak.
18: To jest tylko 1000 dla innych, okej.
19: Okay, to moje też, no okay, to trzeba dobrze, być ten autorem. Ale to właśnie dobijamy do 1000 i na pewno nie przestanę pisać. Ale jeżeli chodzi o jakiś fokus na coś, to na pewno bym postawiła na samą siebie w tym roku, w przyszłym roku, za 2 lata, wiesz. Mhm. Jakoś bardziej się skupiła na tym wszystkim, żeby jednak dać 100%, a nie 50, nie? Bo to jednak nigdy nie wychodzi, jak się daje tu 50, tu 50, to się nie jest nigdzie, nie? Mhm.
18: A ile masz aktualnie piosenek w szufladzie dla siebie?
19: Dużo. Dużo, ja już się tak nie mogę doczekać, aż będziemy wydawać i wydawać. Też na przykład czeka w szufladzie dalej piosenka Chcesz z Must Be The Music, tak samo, na którą ludzie czekają. Więc no, na maksa się nie mogę doczekać, jest ich sporo. Nie skłamać, jak powiem, że 50.
18: Mhm. No. Sporo, spokojnie. 3 płyty można by było z tego
19: ale
18: złożyć.
19: Ale będzie selekcja będzie. Będą tylko perełki.
18: A jeśli chodzi właśnie o twój udział w Must Be The Music, czyli to był pomysł twój czy twojego managementu, który wskazał ci drogę?
19: Nie, wiesz co, to był wspólny pomysł, bo my już wtedy zaczęliśmy łączyć siły, a ja też no, przyznaję się bez bicia, że no, siedzę tak naprawdę zamknięta w studiu od kilku lat, nie? Więc to jak zareaguje na publiczność, na jury, na cały taki anturaż tego wszystkiego, nie wiedziałam, nie zdawałam sobie z tego sprawy, więc to na pewno była... Chciałam poczuć, jak to jest, nie? Zanim w to tak głęboko wejdę, to chciałam wiedzieć, czy się w ogóle do tego nadaje, bo w zasadzie nie miałam okazji tego spróbować, nie? Podobało mi się. Chociaż muszę popracować nad pewnymi rzeczami i też to dzięki temu zobaczyłam, nie? Jak puściłam swój występ, to tak samo też po tym, co powiedziała Natalka Schroeder, czy Dawid, czy Miłosz, to też było bardzo cenne, nie? Doświadczenie. Mhm.
18: To co takiego zauważyłaś po tym udziale? Na czym chcesz się skupić przede wszystkim teraz?
19: Na pewno nad pewnością siebie. Z pewnością siebie, ale to już wzięłam w swoje ręce, więc spokojnie. Zaraz będę w kadzielni w Kielcach, więc tak. Tam pokażę swoje siły. Lolo.
18: A spodziewałaś się tego, że będziesz jedną z twarzy tej edycji Must Be The Music? Bo mam wrażenie, że wokół ciebie było bardzo dużo zamieszania. Też ze względu na współpracę z Dodą, ze względu na to, że trochę wstydziłaś się przyznać Miłoszowi, że jesteś jedną z autorek piosenki Melodia Ta, bo Miłosz w przeszłości chyba wypowiedział się jakoś tak nieprzychylnie
19: on
18: na temat
19: lubi,
18: tej piosenki.
19: Nie lubi tej piosenki. Chociaż każdy ma swój gust.
18: Oczywiście, że tak.
19: Ja totalnie tego nie neguję. Jakie było pytanie?
18: Czy spodziewałeś się, że będziesz jedną z głównych twarzy tej edycji Must Be The Music?
19: Kurde, ja się nie czuję główną twarzą. Ta Marcycha jest na pewno główną twarzą. Jej się należy być główną twarzą. Ona wygrała, pięknie śpiewała, pięknie grała. Więc nie spodziewałam się. Jeżeli tak jest, to się nie spodziewałam. Ale mi miło.
18: A jeśli chodzi o tych 50 piosenek zalegających aktualnie w szufladzie, czy myślisz w takim razie o wydaniu debiutanckiego albumu studyjnego? Bo do tej pory karmiłaś swoich fanów epkami. Jakie masz plany wydawnicze na najbliższe miesiące?
19: Na pewno będziemy singlować się. Będzie dużo singli.
18: Po polsku, czy zrobisz też coś po angielsku?
19: A to zobaczymy, okay. Co czas pokaże, ale na pewno zdecydowanie w tej chwili stawiam na polski, na nasz ojczysty język i będzie dużo singli, co będzie pewnie zmierzało ku płyty.
18: A łatwiej ci się pisze w języku polskim czy angielskim?
19: Wiesz co, na pewno polsku, no bo jednak ta nasza kulturowość jest bardzo głęboka, wszystko jest bardzo w nas zakorzenione i tak dalej, więc na pewno łatwiej poczuć mi, co poczuje polska dziewczyna, polski chłopak niż za granicą, nie? No bo jednak jestem Polką z krwi i kości, więc no po polsku w skrócie.
18: A co chciałabyś, żeby twoi słuchacze wyciągnęli z twojej muzyki? Bo zakładam, że kiedy piszesz jakiś utwór, myśli już sobie, jak mogą przyjąć go twoi fani, może wyobrażasz sobie, w jakich okolicznościach sięgają po te piosenki, jak jest na przykład w przypadku ostatniego singla. Będzie pięknie.
19: Na pewno tam w ogóle podczas pisania będzie pięknie, było dużo rozkmin, takich życiowych rozkmin, właśnie odnośnie dojrzewania, trochę takiego zmiany trybu życia, właśnie myślałam trochę o tej przeprowadzce swojej z domu rodzinnego. I tam zadawałam sobie dużo pytań, tak do samej siebie, czy właśnie, czy to, że nie jest tak spektakularnie, czy tak właśnie wygląda moje szczęście. Albo czy na przykład nie boję się zrobić pierwszego kroku w jakąś stronę, że powinnam iść dalej, może będzie pięknie, a może nie będzie nic.

0: Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, nie spodziewałam się, że będę aż tak ogarniać życie, tak szczerze, z moim chaosem w głowie, gdzieś tam, wiesz, wszystko rzucałam do studia, raz, dwa, pięć, ale dobrze, dobrze, jest spokój, mogę się napić kawy w swoim kącie i to właśnie może tak wygląda szczęście.
1: A jak inspirujące jest w takim razie życie z muzykiem? Jak to wpływa na cały proces twórczy?
0: Wiesz co, czasem dobrze, czasem źle. Czasem idziemy w przeciwnych kierunkach, a czasem umiemy się dogadać i wrócić do wspólnego konsensusu. No naprawdę bywa różnie, no bo jednak dwie takie same pasje to zawsze będzie gdzieś tam, wiesz,
1: iskrzyć. Jakiś zgrzyt czasami możesz pojawić. Mhm.
0: Ale my tak szczerze, wiesz co, nie rozmawiamy o pracy, o muzyce często w domu.
1: Czyli życie prywatne jest życiem prywatnym, tak. Życie zawodowe jest życiem zawodowym.
0: Tak, tak.
1: Pełna higiena zachowana, tak jak należy.
0: Tak, dokładnie tak. I tego chcieliśmy przestrzegać, taką zasadę sobie ustaliliśmy od startu.
1: No, dobrze, fajnie, że przy tym trwacie. To ostatnie pytanie w takim razie. Teraz był singiel Będzie Pięknie. Mhm. Kiedy możemy spodziewać się kolejnej zapowiedzi, być może tego debiutanckiego Longplaya?
0: A, no to na razie bądźmy w erze Będzie Pięknie. A być może z czasem zapowiemy kolejny, być może bardziej nostalgiczny, być może bardziej melancholijny, bo na razie jest bardzo wesoło, ale na razie pobądźmy z tym słońcem, z latem, mija lato choć bez ciebie. Pobądźmy tu jeszcze.
1: Pobądźmy.
0: A jak przyjdzie czas, to będę ogłaszać.
1: Dziękuję Ci bardzo, Marisa, i do zobaczenia. Mam nadzieję, że na kolejne spotkanie nie będę musiał czekać 4 lata.
0: Bardzo dziękuję i mam nadzieję, że również do szybkiego zobaczenia.
2: Gościem Radia SK była Marisa, z którą rozmawiał Max Kluziewicz z SK.pl. Cały wywiad czeka na Was na kanale Radia SK na YouTubie i tam też mamy dla Was dużo więcej rozmów ze znanymi artystami, na przykład z Roxy Węgiel i jej mężem Kevinem Mglejem. Jest też wywiad z Oskarem Cymsem, który mówi na przykład o tym, jak wygląda jego życie, czy może tak po prostu wyjść na ulicę i czy fani go nie atakują. Więcej na kanale Radia SK na YouTubie. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Wiktor Waligura rozkłada miłość na czynniki pierwsze. Artysta, którego znacie z hitu 4 pory roku, wydał właśnie nowy album Krótkie historie o miłości.
3: Moim celem na tę płytę było spojrzenie z jak największej liczby stron i aspektów na temat miłości, zwłaszcza na temat tego, jak miłość przeżywa moje pokolenie, już wychowane w czasach, gdy wszystko dzieje się szybko, gdzie komunikacja i taka dłuższa rozmowa z drugim człowiekiem, jak my mamy teraz, jest już rzadkością. Jak to wpływa na nasze postrzeganie relacji, zarówno romantycznych, jak i wszelkiego innego rodzaju towarzyskich relacji. A że specjalizuję się akurat w pisaniu piosenek, no to te historie musiały być odpowiednio krótkie, ale nie ma też co przegadywać, myślę. Wydaje mi się, że udało mi się każdy z tych tematów, które poruszam, zamknąć w bardzo zgrabną formę.
2: Kawałki z najnowszej płyty Wiktora Waligury możemy usłyszeć na żywo. Artysta ruszył w klubową trasę koncertową Krótka trasa o miłości. Przed nim jeszcze występy m.in. w Katowicach, Wrocławiu i Krakowie. Całą rozmowę z Wiktorem Waligurą znajdziecie w podcastach w Eskowa jawce na smartfony. A teraz naszą antenę przejmuje młoda rapowa gwiazda. Nasze studio odwiedził AG. To 20-letni raper z Łodzi. Warto tę ksywę zapamiętać. Będzie o nim głośno. Z AG rozmawiał Mati Fuczyło.
4: Cześć, cześć. Ostatnio, gdy widzieliśmy się, to widzieliśmy się tutaj też z Lolkiem. Wtedy promowaliście wspólny projekt.
5: Wielkie pozdrowienia dla niego od
4: wielkie
5: razu, bo wiem, że słucha.
4: Słucha? No to pozdrawiamy. Oczywiście, że pozdrawiamy Lolka wielkie pozdro, nawet mogę powiedzieć. Tak. Ale minęła chwilka. Minął troszkę ponad rok. Jesteś tutaj w nowym, równie ciekawym miejscu, można powiedzieć. Nie lubisz się nudzić bardzo chyba, co?
5: Ja mam tak, że chyba nie mogę za długo po prostu. Mhm. Ja lubię, ja jestem ogólnie, okay, myślę, leniwy.
4: Człowiek prokrastynacji.
5: No troszkę tak, ale zauważyłem, że po prostu już jak zrobiliśmy tą pierwszą płytę, to chyba już nie umiem.
4: Okay.
5: Że ja chciałbym.
4: Ale to jest presja jakaś.
5: Nawet ja po prostu nie kontroluję tego, to gdzieś w głowie siedzi. Mm-hmm. Że trzeba robić dalej, trzeba robić więcej po prostu i jak mam pomysły, to chcę je realizować.
4: Ale to wynika z tego, że chcesz, bo czujesz, że masz taką potrzebę artystyczną, żeby to z siebie wyrzucić, czy chcesz, bo na przykład, no dobra, ale co słuchacze powiedzą, bo coś tam, bo muszę jeszcze to dopracować.
5: Nie,
4: to nie ma czegoś
5: jakby,
4: tego.
5: Nie, w sensie bardzo szanuję moich słuchaczy, mm-hmm, ale ja też jakby, dla mnie muzyka to jest forma terapii, mm-hmm, więc ja po prostu często mam tak, że na przykład jak nie wiem, co mi jest, no to ja muszę jechać do studia, muszę pogadać z mikrofonem, bo wtedy się dowiem po prostu. Mm-hmm. Też ta płyta taka wyszła, myślę, bardziej emocjonalna.

0: Nie mówię koniecznie, że to jest na moich doświadczeniach, ale też na pewno dużo gdzieś tam emocji wyszło. Na pewno o wiele więcej niż przy Let's Dance, bo Let's Dance jednak uważam, że w porównaniu do tego, co teraz zrobiliśmy, to jest muzyka rozrywkowa po prostu. Mm-hmm.
1: No o tym na pewno zaraz pogadamy więcej. Będę miał bardzo dużo pytań związanych z nowościami, ze wszystkim tym, co przygotowałeś i tak dalej, i tak dalej. Ale mam takie wrażenie, tak obserwując ciebie i też patrząc na wszystkie twoje ruchy, że z dnia na dzień to Łódź chyba coraz bardziej dumna, co? Czujesz to?
0: Ale ja to widzę nawet w internecie i bardzo się cieszę, czytając takie rzeczy, bo to chyba też od tego się zaczęło, żeby to miasto właśnie gdzieś postawić wyżej. Nawet jeżeli chodzi o tą scenę muzyczną, chociaż tyle mogę zrobić, ale jestem bardzo dumny z tego, że jestem z Łodzi. I nie wyobrażam sobie żyć chyba poza moim miastem na ten moment. Już miałem parę razy tak, że faktycznie chciałem się może wyprowadzić tutaj na przykład do stolicy, żeby ułatwić sobie życie, ale ja nie dam rady. Wszyscy moi ludzie, jakby ja muszę mieć świadomość tego, że jak coś się stanie, to mam znajomych pod ręką. Mam rodzinę też przy sobie i nie zabiorę wszystkich, więc wolę zostać.
1: Rozumiem, no to bardzo jest ciekawe. Natomiast tak jeszcze zanim przejdziemy do tego, co dzisiaj, do tego, co teraz albo zaraz, to zastanawiam się jeszcze, czy to jest tak, że te projekty, które już za tobą, a mimo twojego jeszcze bardzo młodego wieku, mimo wszystko tego było sporo, no to nawet ten ostatni projekt, czujesz, że jeszcze takie echo za tym idzie, czy w ogóle o tym nie myślisz?
0: Bardzo, ale tak? Jakby to był debiut, więc ja nie wiedziałem, czego się w ogóle spodziewać. Też właśnie ostatnio, jak była rozmowa, to była przy okazji premiery tak naprawdę, więc ja jeszcze nie wiedziałem w ogóle, co się będzie działo, a ten projekt żyje. Cały czas żyje hucznie i cały czas dostaję słowa jakieś miłe po prostu, jeżeli chodzi o tą płytę. Cały czas widzę, że moi znajomi też słuchają, więc cieszę się, bo też chyba to jest taki mój główny priorytet, żeby te projekty były ponadczasowe. Żeby zdawały tą próbę czasu, bo ja też wracam bardzo dużo do starszych płyt i chcę robić też takie.
1: No i mam takie pytanie, chociaż nie, je sobie zostawię na zaraz. Natomiast kiedy tak sobie patrzę na rzeczy takie, które już robiłeś lata temu, bo o tym rozmawialiśmy przed chwilą, nie wiem, na przykład, nie bój się, na przykład nic nie zostawię za sterem, albo tercet wcześniej i tak dalej, były takie projekty, albo takie rzeczy. To jak ty na to patrzysz dzisiaj, bo tak powiedziałeś to o nie, to jest tak, że nie wracasz, wstydzisz się, albo zrobiłby się zupełnie inaczej, czy jednak masz jakąś taką wdzięczność i fajnie, że były?
0: To na pewno, bo to jest droga i ja bardzo, bardzo lubię ten aspekt w ogóle życia, że zawsze tam, na każdej płaszczyźnie tak naprawdę trzeba najpierw sprawdzić, co człowiek lubi, a co nie. Więc to na pewno jest część tej drogi, ale ja już mówiłem to wielokrotnie i teraz też powtórzę, że po prostu to były single wtedy. Dla mnie to singlowanie jest zbyt po prostu takie prostolinijne. Używam tego słowa płytkie i się nie boję. I tak powiem jeszcze raz po prostu.
1: Wow, rzadkie to jest.
0: Ale nie, no naprawdę, bo w sensie ja mam konkretnie z tym problem. Nie oceniam też innych, bo to jest każdego decyzja, każdy ma inny workflow. Dla mnie jest po prostu ciężko, bo ja mam na tyle skomplikowane pomysły, że jak już nagram jeden singiel, to ja czuję, w jakim on jest kierunku i mam pomysł, jak to ładnie zazębić po prostu w całość, żeby ten świat stworzyć, żeby to było, żeby bardziej pokazać, o co mi chodzi, bo też myślę, że w jednym singlu nie jestem w stanie i dlatego też tak się wszystko to różniło, to był miszmasz, nie? Praktycznie wszystkie te rzeczy przed Let's Dance, no a teraz jak już jest ta opcja projektowa, no to ja się czuję jak ryba w wodzie.
1: No i właśnie tak przechodząc do tego, co dziś, do tych okolic, to jest taki kawałek zespołu Goja, który nazywa się Smak Słów. Jakie ty masz skojarzenia z tym numerem, jak tak się cofniesz może w czasie, masz jakiekolwiek, że pamiętasz siebie młodego?
0: Ja jestem
1: młodego?
0: Z tego samego roku, co ten numer wyszedł, więc nie mam żadnych, ale słyszałem go wielokrotnie, jak byłem mały, już potem, bo po prostu to jest taki utwór, który zostaje na lata.
1: Tak.
0: Ale tak stricte ten moment, w którym po prostu on został ze mną, to któregoś wieczoru siedziałem, nie mogłem zasnąć. Grałem na PlayStation, pamiętam, i nagle po prostu linia melodyczna refrenu zaczęła mi grać i ja mówię, nie, co to jest? Co to jest? I tego szukałem tak, bo nie mogłem tego wyjąć z głowy i od tamtej pory po prostu siedziałem i słuchałem tego cały czas.
1: No i właśnie, tu pojawia się taka kwestia, że pojawił się kawałek, który nazywa się Smak Słów i w nim też pojawia się faktycznie i ten refren legendarny i wszystko się... Jak
0: musiał.
1: Do tego doszło? Powiedz mi, Agie, jak to zrobiłeś?
0: Manifestacja.
1: Którym niebem poruszyłeś, żeby ta manifestacja zadziałała?
0: Nie, ja... ogólnie ja nie zakładałem innej opcji, że to się nie uda, więc ja po prostu przyszedłem do studia i powiedziałem, ej, robimy. Okay. Usiadłem wtedy z Kłodą, Fazma, przepraszam, bo zmienił tak ksywę. Usiadłem z Fazmą wtedy w studiu u nas w Łodzi i zrobiliśmy pierwszą wersję, ona nie do końca mi się podobała, potem zrobiliśmy drugą i jak już mieliśmy po prostu gotowy projekt, to zrobiliśmy co w naszej mocy, żeby się odezwać do Magdy z zespołu Goja, w ogóle do zespołu Goja. I tak, Szymon Lekki z Def Jamu bardzo dużo pomagał przy tym, żeby to doszło do skutku, więc też jestem mu bardzo wdzięczny za to. Myślę, że ten numer jest jednym z lepszych, na pewno też otworzył mnie bardziej w ogóle w kontekście dalszego tworzenia projektu, bo to był w miarę wczesny etap, ale no mega się cieszę, że mogłem to zrobić i że ten refren tam został, bo on jest, ten utwór oryginalny jest po prostu magiczny i to, że mogłem dołożyć jakąś cegiełkę od siebie, to też łączy pokolenia, tak jakby nie spojrzeć, no bo skoro to jest numer z tego roku, co ja się urodziłem, no to ja nie mogłem tego potencjalnie słuchać.
1: To prawda.
0: A teraz
1: to
0: docieram
1: prawda.
0: Do ludzi, którzy są w moim wieku.
1: Będziemy rozmawiali zaraz o tym, co przygotowałeś, bo tak wspominasz o tym, ile to rzeczy zrobiłeś, jakie to fajne rzeczy i tak dalej. Ja w to wierzę oczywiście bardzo mocno, ale jeszcze muszę trochę się cofnąć w czasie do wydarzenia, które miało miejsce nie tak dawno. Ponad 200 tysięcy osób pod sceną, ty na scenie, BDOS 2115, który cię zapowiada. Co się wtedy czuje, będąc jeszcze w swoim mieście swoją drogą?
0: Skupienie.
1: O, nie było stresu, nie było miejsca na emocje, tylko skupienie.
0: Był stres przed,
1: okay.
0: Ale tak już 5 minut przed tym, jak się miało wszystko zacząć, to już było takie skupienie, że ja w ogóle byłem poza ciałem gdzieś mentalnie. I byłem, no to nie wiem, ja nie pamiętam nawet tego koncertu ogólnie, jak grałem. Jeszcze, no mówię, u siebie w mieście coś takiego, gdzie to jest chyba największy koncert, jaki miał miejsce w Polsce.
1: Tak.
0: No to jest absurd.
1: No i byłeś tam
0: no
1: i
0: byłem.
1: Byłeś tego członkiem. Czy to jest taki moment, I did it moment? Tam była twoja, nie wiem, rodzina, bliscy i tak dalej i dostałeś potem 17 milionów wiadomości?
0: No z tymi wiadomościami to nawet nie wiem ile dokładnie, bo spływały po kolei, bo tam zasięg ucinało. Ale no tak, wsparcie niesamowite. Ale ja mówię, no ja byłem tak zestresowany, człowieku. Ale tak,
1: no
0: a propos tego koncertu, ostatnio chciałem znaleźć nagranie z całości na YouTubie. Tak. I jest jeden film, który przedstawia cały set i mój występ jest wycięty, także nie pozdrawiam tego typa, co to sklejał. I ogólnie mam nadzieję, że ci zdejmą ten film, człowieku.
1: To musisz tam go zgłaszać ostro i teraz możemy zrobić rajd, jako że jesteśmy w Radiu SK na żywo, to możemy zrobić rajd, po prostu zgłaszać filmik na YouTubie. No ale okej, jest to You Did It moment. W ogóle swoją drogą może ziomek ma tam nagrane jeszcze ciebie i jakbyś poprosił, to może
0: całość
1: będzie.
0: Jest na YouTubie i tak u mnie na kanale, bo to jako one shot wyszło, więc nic straconego.
1: Nic straconego, można sprawdzać, zresztą sprawdzajcie UAG, na pewno warto to zrobić, bo wygląda to przepięknie, ale no właśnie, You Did It, ale też You Robisz to, że mam na myśli to, że dużo rzeczy się u ciebie cały czas dzieje, ten kawałek Smak Słów, który też jest mocno powiązany z tym właśnie koncertem, no to jest jedna rzecz, ale wizji w twojej głowie nie brakuje. To w którą stronę teraz skręca AG, patrząc na to, że Smak Słów to dużo emocji i taki klimat nieco inny niż ten poprzedni?
0: Myślę, że w taką po prostu. Bo no, jakby ja zrobiłem to, co chciałem tym projektem poprzednim, ale też ja ogólnie od zawsze lubiłem śpiewać i gdzieś to we mnie siedzi. Też mam wrażenie, że jakieś takie wrażliwsze czasy miałem od wydania tamtego projektu. Dużo dobrego się wydarzyło, też poczułem się pewniej sam ze sobą, więc stwierdziłem, że chyba to będzie w porządku, jak skręcę w taką stronę. I jestem mega podekscytowany tym, co ludzie pomyślą. Więc ja więcej nie gadam a propos tego. Wiadomo, że o procesie tam możemy, ale nie chcę słowami opisywać, jak to będzie brzmiało, bo słowami będę to opisywać wszystko już na płycie.
1: I mam taką myśl związaną z tym, co robisz, a robisz dużo, to już ustaliliśmy. Czy ty masz tyle głowy, albo z przodu głowy, albo gdziekolwiek w tej głowie taki masterplan związany z tym, co robisz, bo mówisz o tym, że to singlowanie to nie dla ciebie i tak dalej. Mówisz o tym, że masz jakąś taką myśl, to jest tak, że wszystko jest już zaplanowane, ty wiesz co, jakie powinno być i tak dalej?
0: Czy wiem, to nie wiem, bo to przyszłość nadal, ale, ale myślę, że mam plan w głowie, co chciałbym zrobić, na pewno na parę kroków w przód i będę po prostu na bieżąco reagował, tak jak do tej pory. ale tak, no ja myślę, że po prostu gdzieś już czuję, co we mnie siedzi i co chcę z siebie wyrzucić dalej, a nadal no, jeden projekt to jest za mało, więc tak, no chcę na pewno zwiększyć też tempo wydawania muzyki, bo u mnie było to zawsze problematyczne. No i mam nadzieję, że się to zmieni po prostu od następnego projektu, że będzie tej muzyki ode mnie więcej.
1: Okej, czyli to jest tak, że teraz chcesz być tym gościem, który w każdy piątek wrzuca...
0: Oj, takiego tempa to chyba nie dam rady dociągnąć.
1: To podziwiam swoją drogą, natomiast no dobra, ale skoro mówisz o tutaj takim masterplanie, z drugiej strony emocjonalnym AG i takim, no właśnie, tym, którego już mieliśmy okazję poznać z ostatniego singla, to pytanie brzmi, czy ten proces twórczy, to on jest już tak bliżej końca, czy bliżej początku? Gdzie jesteśmy w tym momencie?
0: Na zamknięciu prawie. Mm. Więc tak, po prostu chciałem przygotować ten projekt tak, żebym ja był z niego zadowolony, zanim cokolwiek zaczniemy robić dalej. Żeby nam się nie paliło pod nogami i żeby dowieść też jak najlepszy materiał po prostu. No i myślę, że się udało.
1: A patrząc na to, że w tym ostatnim kawałku, w Smaku Słów, nie pojawia się na bicie Lolek, to jest tak, że teraz będziesz eksperymentował z różnymi producentami i to będzie jakaś taka historia, która pociągnie za sobą różne brzmienia? Czy...
0: Tak, no tutaj jeżeli chodzi o ten projekt, znaczy Karol, oczywiście Lolek w sensie, spina mi całość, bo ja sobie nie wyobrażam inaczej, bo... On wbijał mi praktycznie na wszystko wokale. Niektóre rzeczy nagrywałem sam u siebie w Łodzi. Niektóre nagrywałem z Fazmą. Ale teraz na przykład miksy robię z Lolkiem. Aranże robiłem z Lolkiem. I ja chyba już nie dam rady inaczej. Bo się tak przyzwyczailiśmy do naszego systemu pracy. Rozumiemy się bez słów i ufam mu w 100%. Więc na koniec dnia i tak on spina całość. No niestety.
1: Okay,
0: Imperator. No.
1: Co? Imperator. Karol Imperator. Pozdrawiamy. W takim razie to jest dodatkowa ksywa, która właśnie się tutaj pojawiła. Zanim skończymy to wejście, to jeszcze mam takie szybkie pytanko od słuchaczki Martyny. I to nawet mnie zaciekawiło. Jaka jest najbardziej niedoceniana rzecz w tobie, które inni tutaj nie za bardzo dostrzegają albo słyszą na pierwszy rzut ucha może? Masz coś takiego?
0: Znaczy ja na pewno jestem bardzo, bardzo skupiony na tym, żeby mój tekst był coraz lepszy.
2: Gościem Rap 20 w Radiu SK był raper AG, z którym rozmawiał Mati Fuczyło. Cały wywiad znajdziecie w podcastach w Eskowej apce na smartfony. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Znamy kolejne gwiazdy, które wystąpią na przyszłorocznym Openerze. To m.in. Ellie Goulding, czyli wielka światowa gwiazda, znana z takich hitów jak Love Me Like You Do, Burn to Lights. Do line-upu dołączyła także grupa 5 Seconds of Summer, czyli zespół, który możecie znać chociażby z hitu Youngblood. Do naszego kraju wrócą też legendy muzyki elektronicznej The Chemical Brothers, a także Adela, czyli artystka ze Słowacji, o której jest ostatnio coraz głośniej. Gramy na przykład jej nowy kawałek pod tytułem Ain't in LA. Ci artyści dołączyli do ogłoszonych wcześniej Sombra i Ray, a opener odbędzie się w Gdyni od 30 czerwca do 3 lipca. Dopiero co wydał nową płytę, a już ma materiał na kolejną. Mrozu świętuje premierę 7 krążka w swojej karierze, jest teraz w trasie koncertowej. Wydał album pod tytułem Wszystko, czego chciałem. Mrozu zdradził w naszym studiu, że nie zamierza się zatrzymywać i już planuje kolejne premiery.
3: Na pewno mam już w szufladzie parę piosenek, z którymi coś mógłbym zrobić. I ja sobie cały czas działam w tym moim stylu muzyki soul, muzyki takiej starej R&B i wydaje mi się, że cały czas jeszcze w tym garniturze jest mi dobrze, a będę potrzebował pewnie przeżyć jeszcze jakieś nowe doświadczenia, żeby móc się naładować i mieć o czym pisać teksty.
2: Na świeżo wydanym krążku Mroza jest m.in. wakacyjny hit Nie ma miejsca jak dom, czy Odpowiedni moment w duecie z Zalią, i te kawałki fani mogą usłyszeć na żywo. Mrozu jest teraz w trasie koncertowej. A teraz naszą antenę przejmuje Mati Fuczyło i jego gość. Zdaniem niektórych to jest legenda polskiego rapu. W naszym studiu był Getz.
1: Przed laty oglądałem, no mam wrażenie, każdą rozmowę z tobą. Było ich kilka w historii.
4: Tak.
1: No ale właśnie, bardzo dawno nie było nowych, więc pytanie brzmi, czy ty jesteś gotowy na wszystkie pytania, które się tutaj pojawią?
4: Zobaczymy.
1: Uzbierało się ich trochę przez lat i zakładam, że przez te lata od ostatnich wywiadów, a minęły, to też się pozmieniało sporo, co?
4: Tak. Głównie prywatnie.
1: Głównie prywatnie, a muzycznie cały czas czujesz, że no właśnie, że grind 247365, tak. Działasz.
4: Tak, tak. to się robimy. Chociaż tego działania teraz nie jest tyle, co wcześniej. Na pewno jest to bardziej uporządkowany styl i tryb działania.
1: Okej.
4: Natomiast cały czas odkrywamy jakieś nowe osoby i dzielimy się energią.
1: Twój numer to oczywiście Cloud9. Pytanie brzmi, właśnie, Cloud9, siódme niebo, trochę można w ten sposób to czytać. Ty czujesz się trochę w tym Cloud9 ostatnio?
4: Tak, tak. Od kiedy mam syna, to tak, ewidentnie.
1: Okej. To jest tak, że właśnie, że szukasz tego uśmiechu, bo mam wrażenie, że kiedy tak słucham tego numeru, oczywiście dostaliśmy po sporej przerwie numer, to mam poczucie, że dużo uśmiechu u ciebie słychać, radości, jakiegoś takiego wszystkiego, co dobre.
4: No ewidentnie wychodzę z depresji, to pierwsze, najważniejsze i chyba właśnie dzięki temu, że się pozytywnie nastawiłem do życia dziecko.
1: Czyli to jest tak, że to jest moment, który ci pokazał, że okej, teraz idziemy w dobrą stronę, w tę stronę chcemy iść i na tym ci zależy, bo to też zakładam, że nie jest tak, że obudziłeś się rano i pomyślałeś, o, wypuszczę sobie numer, albo nagram sobie numer i go wypuszczę dzisiaj, tylko jest to jakiś proces, co?
4: Wiesz co, akurat z tym kawałkiem jest historia taka, że wróciłem z wakacji, byłem akurat, miałem lądowanie w Warszawie i zabukowałem sobie studio i zaprosiłem Ganza na sesję i zrobiliśmy to dość spontanicznie, pierwszą zwrotkę i refreny i beat na miejscu. I druga zwrotka musiała sobie troszeczkę gdzieś tam w głowie dojrzeć i nagrywałem ją chyba, nie wiem, z 3-4, może 5 miesięcy temu powiedzmy, ale jakby rok po.
1: Okej.
4: Bo u mnie często jest tak, że też te utwory leżą po 2 lata nieraz nawet, po 3 lata niektóre, od ostatniego albumu są 3 lata, no i wiesz, mój młody, tym bardziej mnie wyciąga z tego mroku.
1: Okej, okay, no to jest piękna historia.
4: To jest mój Cloud9.
1: To pięknie, że tak też na to patrzysz i pięknie, że w ten sposób to idzie. No to zapytam cię teraz tak właśnie dwuznacznie trochę, to gdzie ty byłeś przez te prawie 2 lata od ostatniego albumu? Co to były za miejsca?
4: Mroczne.
1: Mroczne?
4: Tak. Były odchłanie jakichś moich, wiesz, meandrów myśli. Naprawdę, no. Bardzo głęboko. Bardzo daleko.
1: Bardzo głęboko i bardzo daleko, ale jak rozumiem, teraz jesteśmy już bliżej troszkę tej powierzchni i szukania Cloud9.
4: Zdecydowanie.
1: cieszę się też, widząc twój uśmiech w takim razie. No mam nadzieję, że w ten sposób to będzie się rozwijało, ale zanim wypuszczę tutaj kolejny kawałek, czyli miejsce 17, to mam takie pytanie trochę związane z tym, że jesteś takim gościem, przynajmniej dla mnie, ja tak cię czytam, nieobecnym, to znaczy nieobecnym na... chyba rzadko cię widać w Polsce, takie mam poczucie, rzadko cię widać w ogóle gdzieś tutaj ostatnio. To jest tak, że polskie ulice teraz na ciebie dobrze działają, bo zakładam, że jako, że nie wiem, czy to się zmieniło, ale a że rzadko na nich bywasz, to one działają pozytywnie?
4: Nie, wiesz co, ja się wyprowadziłem na wieś po prostu, dlatego mnie nie widać na ulicach.
1: Okej. Czyli to w ten sposób to działa.
4: Tak.
1: Okej.
4: Tak. Nie, no kumuluję energię do burzy, tak bym to, wiesz.
1: Właśnie, ja mam takie poczucie, że niebo nie jest limitem, to prawda, natomiast przy okazji wszystko mi mówi, że Cloud9 to jest początek takiej chyba drogi, jak dobrze czytam z tego, co mi mówisz. No i właśnie pytanie brzmi, czy ja dobrze czytam i czy my jesteśmy na początku nowego świata, który następuje po kolei po ostatnim albumie i możemy się spodziewać tego, że to nie jest taka jednorazowa akcja i będzie więcej Gedza?
4: Tak.
1: Okay.
4: Zdecydowanie. Myślę, że tak co miesiąc może trochę... Radziej, ale tak, myślę, że tak.
1: Okej, czyli to jest tak, że sytuacja jest już opanowana w tym sensie, że wiesz, czego możemy się spodziewać, wiesz też, no właśnie, co przed nami. To nie jest tak, że wypuściłeś jeden kawałek i zobaczymy, co dalej, czy ludzie pamiętają, czy lubią.
4: Nie robimy, tylko... jeżeli o to pytasz, to nie robimy badania rynku.
1: Nie, pytam bardziej o to, czy jesteś w temacie, w którym ten projekt, ten pomysł na projekt, czy po prostu jakaś wizja już w twojej głowie jest i wiesz, co dalej. I co przed nami.
4: Tak, no myślę, że wiemy więcej niż to. Mamy ze 2 projekty już.
1: Okej.
4: Może nawet więcej.
1: Okej, no to jest...
4: Wiesz, jak tyle mnie nie było, to jednak...
1: Ze 2 projekty, ale masz na myśli 2 projekty typu osobne projekty, które można słuchać i mają więcej niż jeden utwór muzyczny.
4: Tak.
1: Okej, no tu jestem bardzo zaskoczony.
4: Taka enigma tutaj jest, ale wiesz.
1: Właśnie próbuję tutaj pociągnąć się za
4: język. Zostawmy
1: trochę tajemnicy, nie ma problemu. Natomiast, no właśnie, jako że ten ostatni singiel to jest taki singiel, w którym słychać uśmiech, słychać radość, co cieszy i co jest no na pewno miłą wiedzą, widząc i słysząc ciebie takiego, no to też jest, jak rozumiem, miejsce, w którym teraz Getz będzie szukał muzycznie, czy inne rzeczy są zupełnie inne?
4: Totalnie nie.
1: Okej.
4: Okay. Wiesz, patrząc na całą historię, chociażby od albumu Enenio Tell sprzed 12 chyba już lat, tak. Prawie, tak? No to jednak poruszam się po różnych płaszczyznach. Wiesz, to nigdy nie jest jedna stylistyka. W sensie album zawsze, jak go sobie przesłuchasz od deski do deski, to on jest osadzony w jakichś ramach i w jakimś klimacie. Natomiast jeżeli chodzi o to, czy kolejny singiel będzie na bicie tego typu, czy coś w ten deseń, to absolutnie nie.
1: Rozumiem, absolutnie. Rozumiem. W dawnym wywiadzie przy okazji płyty 247365 mówiłeś o tym, że ona się wzięła trochę z tego, że cały czas jesteś w pracy, trochę nie potrafisz w pracy nie być. No i ja mam takie wrażenie, ale to też po przesłuchaniu tego numeru i też trochę przesłuchaniu tych kilku zdań, które już mieliśmy okazję tutaj wymienić, że trochę balansu się udało znaleźć, ale też chyba nadal ten pracoholik w tobie jest, co?
4: Jest, ale to są takie momenty, w których on się po prostu odpala, a potem sobie idzie odsapnąć.
1: Okej, okay. Idzie sobie odsapnąć.
4: Więc jak już jest grind, to jest taki grind, wiesz, że siedzimy w tym studio i dopóki nie wyniesiemy czegoś sensownego. No i to też są te okresy, wiesz, związane z psychotyczną jakąś tam manią, która potem jest okraszona jakimś okresem depresji
1: oczywiście.
4: Albo czegoś takiego, bo kupujesz sobie troszeczkę energii i jakichś tam sił witalnych na działanie. No ale to też jestem jakby teraz, wiesz, jestem w procesie takiego okiełznywania tego.
1: Rozmawiamy o wszystkim, co się dzieje, też o nowościach, ale chciałem się cofnąć na chwilę do poprzedniego twojego albumu Anatema. On zrobił na mnie potężne wrażenie i myślę, że ja nie jestem jedyną osobą, na której to wrażenie zrobił, no bo to była cała opowieść, poza tym też, to znaczy, takie rzeczy się nie dzieją, mam wrażenie, że to było artystycznie ilość, właśnie tak duża artystyczna ilość, jakiej polski rap nie widział przez 5 lat, włącznie widząc wszystkie rzeczy, które do tej pory się wydarzyły. Cała otoczka związana z klipami, cała otoczka związana z tym, że był to jakiś manifest swego rodzaju i tak dalej, i tak dalej. Zastanawia mnie jednak to, jak tworzy się coś tak ogromnego i jak bardzo głowa boli wtedy, kiedy trzeba to wszystko dowieść, bo zakładam, że taka wizja wymaga też dużego energetycznego oddania się.
4: Wiesz co, no tutaj głównie się opierało to wszystko o 3D. Więc stwierdziłem sobie któregoś dnia, że zacznę to robić.
1: Zacząłem
4: to robić, bo zawsze się jarałem, jakby poza muzyką się jarałem takimi sprawami związanymi z grafiką komputerową. No i chciałem, wiesz, spróbować troszeczkę więcej swoich sił w tym temacie, natomiast no było to okraszone naprawdę dużą ilością nauki, roboczo godzin spędzonych przy komputerze po nocach, wiesz, na kolach z jakimiś teacherami i no rodziło się to w bólach.
1: Z teacherami powiedziałeś, czyli w jakim sensie masz na myśli, to znaczy uczyłeś się po prostu od podstaw wszystkiego, co...
4: Miałem nauczyciela, tak.
1: Okej. Okay.
4: Tak, tak, okay. Normalnie brałem tak zwane lekcje tego 3D. Online'owo z takim kolegą z Poznania, z Bartkiem. No i Bartek też jest podobny do mnie, czyli też ma swoje schorzenia, więc nam się było momentami fajnie dogadać, a momentami trudno dogadać. I no myślę, że mój upór z deskorolki przeniesiony na środowisko muzyczne i środowisko 3D, że siedzisz, wiesz, na tym spocie i katujesz tam, dopóki tego flipa nie zlądujesz z tych tam schodów, wiesz, 40 razy, bardzo, bardzo był pomocny w dowiezieniu tego tematu do końca, ale dlatego to też trwało tak długo. No i jeszcze w międzyczasie, wiesz, urodził się syn, więc jakby to wszystko w takim kociołku, dużo innych też prywatnych tam stafów jakby namieszało. No i miałem delay gruby tym tematem, natomiast no jestem zadowolony z tych teledysków. Narzędzia wtedy, wiesz, bo ktoś tam kiedyś to spłycił do jakiegoś, że to jest AI, natomiast nie ma tam żadnego praktycznie narzędzia AI, wszystko jest, wiesz, tymi ręcoma.
1: Tymi ręcoma. Tak. Getz pokazuje ręce.
4: Wykonane, wiesz, w środowisku no Unreal Engine głównie, ale posiłkowaliśmy się też Blenderem, Reillusion i kilkoma innymi. I tych wszystkich środowisk trzeba się było, wiesz, tak jak DAW-ów typu Fruity Loops, Ableton,
1: tak jest.
4: Studio One i tak dalej, to wszystko trzeba było wymasterować do pewnego levelu, nie? Plus oczywiście, no wiesz, szukać asetów w necie i wymyślać sobie te koncepty. Było też kilku artystów takich, wiesz, z 3D świata wziętych, którzy mi gdzieś pomagali. Czy w montażu też ktoś mi tam pomagał, więc też nie zrobiłem tego stricte dokładnie tymi ręcoma, tak w 100%, ale no, kierowałem też tym mocno.
1: Okay. Dostałem pytanie od słuchaczki Klaudii. Trochę takie z nietypowych pytań, ale zapytam. Jaka rzecz potrafi zepsuć Gedzowi cały dzień?
4: O, coś tam znowu szczeka Burek, że mu zakręcili kurek. Wiesz co? Humor syna rano, który okay. Już jest, wszystko jest na czas, już lecimy, zaraz wychodzimy do fury, a on mówi, że mu nie pasuje outfit.
1: Okej, okay. Okay. Że mu nie pasuje outfit.
4: I zaczyna jęczeć.
1: Okej, okay. No czyli to...
4: No i wiesz, weź zmierz z tym, a potem musisz jeszcze rozmawiać z ludźmi nagle i tak dalej, on jeszcze, zawieziesz go.
1: No proste.
4: A on jeszcze przed drzwiami znowu, przed tym przedszkolem zrobi kolejną rzecz.
1: Okej, okay. Czyli to nie tylko ty tutaj jesteś sneakerheadem, szafa pełna kiksów i tak dalej, widzę, że tutaj syn idzie w stronę po prostu...
4: No, ma swój gust,
1: ma swój gust, to mi się
4: podoba. Coś go uwiera, ale wiesz, że to też nie jest często o tym, dziecko po prostu nie ma narzędzi, więc jak coś innego mu nie pasuje, to powie, że mu bluzka nie pasuje.
1: No pewnie, że tak. Przed momentem z kolei, poza anteną, wspomniałeś tutaj pewną ksywę, o której chciałem trochę pogadać przez moment dosłownie, bo może mi wytłumaczysz taką jedną rzecz, żeby nawiązać i wytłumaczyć, o co chodzi, to powiem Gedziula ulala, co za bit, i chciałem powiedzieć, no właśnie, czy jesteś w stanie rozwiązać odwieczne pytanie wielu słuchaczy od 13 lat, o co chodzi z magią pianek u Kłemo na Fide w Futuramie? Może ty to wiesz.
4: Nie mam pojęcia.
1: Czy nie masz w ogóle pojęcia, o czym mówię teraz? God damn it. Słuchajcie, drodzy słuchacze, próbowałem dowiedzieć się, o co chodzi z magią pianek, natomiast wątek Kłemo na Fide, no jest o tyle dla mnie istotny, że mam wrażenie, że ten początek, te 13 lat temu, kiedy ta Futurama się ukazywała na twoim wicie i tak dalej, no to był taki początek popularności Kłemo na Fide i tak się to zbiegło w czasie, że faktycznie jedna z ostatnich, o ile nie ostatnia tak naprawdę zwrotka Kłemo na Fide, gościnna, pojawiła się właśnie u ciebie. Ty czułeś, że będziesz mógł się tym mianem szczycić, że Kłe u ciebie położył tę ostatnią zwrotkę, czy to nie było nigdy w planie? I tak
4: nie,
1: wyszło?
4: Nie, to tak, wiesz, przypadkiem to wszystko. Bardziej tak.
1: Okej, okay, no dobra, no a trzeba było w ogóle namawiać Kubę, żeby ten numer się ukazał, czy to już poszło, było zaklepane, jest zrobione?
4: Nie, robimy. Nie, to jakoś wyszło naturalnie po prostu, bo akurat w tym okresie robiliśmy kilka rzeczy krzyżowo.
1: Okej. No dobrze, to co mnie jeszcze zastanawia, to jest kwestia tego, czy ty jeszcze dość często odpalasz Ableton albo FL Studio, o których wspomniałeś. Zakładam, że Ableton chyba był jakimś takim twoim number one, chociaż nie jest tak
4: w końcu co,
1: pewien.
4: FL Studio był tym takim pierwszą trudnością. Ale szybko wskoczyłem w Abletona dzięki moim kolegom. Właśnie tam gracz robił dużo Julas na Abletonie i miałem też fajnych nauczycieli na samym początku przez tam pierwszy miesiąc. A potem powiedzieli, dobra, weź się chłopie rać sam.
1: Okay.
4: Wskakuję często, natomiast no, efekty będą, wiesz, niebawem.
1: Efekty będą niebawem. No dobrze, jestem zaciekawiony tymi efektami w takim razie.
2: A po więcej rozmów ze znanymi raperami sprawdzajcie podcasty w Eskowej apce na smartfony.
1: Fani Dawida Kwiatkowskiego mają czego słuchać w jesienne wieczory. Ostatnio ukazała się nowa płyta tego artysty pod tytułem Południe. Dawid jest dumny nie tylko z zawartości, czyli nowych utworów, ale też z formy wydania albumu, bo ukazał się m.in. na winylu.
5: To mój pierwszy raz. Pierwszy raz od razu trzy okładki, czyli w sumie to trzy winyle. To jest właśnie taka idealna płyta chyba pod gramofon, więc dlatego też od razu wiedziałem, że muszę wydać też ją na winylu i nie ograniczać się tylko do CD.
1: Album Południe zawiera m.in. hit Później ci opowiem nagrany z Margaret. Ten kawałek możecie regularnie usłyszeć w Radiu SK. Czechy nie wezmą udziału w Eurowizji. Nasi sąsiedzi wycofali się z przyszłorocznego konkursu. Nie będą go też transmitować. Powodem są cięcia budżetowe u czeskiego nadawcy. Więcej o tym przeczytacie na sk.pl. Polska zadeklarowała chęć udziału w Eurowizji w Bułgarii. Telewizja publiczna już zaczęła przyjmować zgłoszenia artystów, którzy chcieliby reprezentować nasz kraj. Swój utwór można zgłosić do 15 listopada. Wschodząca gwiazda polskiego rapu dotarła na szczyt. Numerem 1 ostatniego notowania gorącej 20 Radia SK jest kawałek Deli Supreme, za którym stoi MJ Deli. To młody raper, który nawija m.in. o życiu na emigracji w Nowym Jorku. Na miejsce drugie waszej listy hitów wskoczyła szwedzka ekipa Swedish House Mafia i Likely z hitem Happiness is so sad. Podium zamykają zdobywcy bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie, czyli Kuba i Kuba ze swoim nowym hitem Chłopaki. Cała gorąca 20 czeka na sk.pl. Wpadajcie, głosujcie na wasze ulubione hity i słuchajcie listy w każdy piątek po 17. Polski producent rusza w mini światową trasę koncertową. Trips ogłosił, że rusza na podwój innych kontynentów. W przyszłym roku zagra w popularnych klubach w Tajlandii, na Bali i do tego na Seszelach. inni... chciałem powiedzieć co innego. Jedni lubią, inni nie bardzo. Jak widać, jest poranek, budzimy się. Mati Fuczyło, cześć. A lubią albo nie lubią niedzieli. Calvin Harris, Dua Lipa, One Kiss, gramy.

0: Radio SK. Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

Gnarly Major League DJs to Wasted Vesce. 17 minut po 9 to niedzielne hity na czasie. Co robicie dzisiaj? Bardzo chciałbym to sprawdzić. W końcu z niedzielą jest tak, że jedni korzystają z niej na 100%, drudzy mają w głowie wizję słowa zaczynającego się na P i kończącego się na poniedziałek. A trzeci pracują i w sumie to dla nich żadna różnica. No to jak to jest z tą niedzielą? Lubimy? Nie lubimy? Dajcie znać, wysyłajcie głosówki w tej sprawie na eskowym messengerze. A żeby was zachęcić, to powiem, że mam nagrody. Więc nawet jeżeli niedzieli nie lubicie, to jest szansa, że od dziś jednak lubić będziecie. No i teraz przy okazji naszej pogody. Zanim spadnie deszcz, Kuban.

nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram życie w żar.

0: And don't put the blame on
1: Rag & Bone Man i Human. Ten hit znamy i kochamy. A co powiecie na to?
2: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
1: Jak wiecie, w każdy czwartek od 23 gramy wam wszystko to, co nowe. O północy wychodzą nowe utwory od naszych i waszych ulubionych artystów. Wtedy gramy je dokładnie w momencie premiery. Ale teraz również mamy coś dla was. Spectrum, tak nazywa się duet z Parmy. Przenosimy się więc do Włoch. Tam dzisiaj całkiem ciepło, z tego co sprawdziłem. W Parmie 22 stopnie, do tego słoneczko. Fajnie, idealnie, jak na październik, prawda? Natomiast też kawałek będzie gorący. Kawałek nazywa się Morena, nagrali go właśnie panowie Spectrum. Sprawdźcie go już teraz.

0: A ja właśnie się dowiedziałem, że co roku we Włoszech, słuchajcie, odbywają się Mistrzostwa Świata w tiramisu. Bardzo podziwiam cukierników, którzy walczą w tych zawodach bardzo dzielnie, ale jednocześnie znam sporo osób, w tym siebie, którzy też mogliby sprawdzić się w Mistrzostwach Świata w tiramisu. Tylko że w jedzeniu. Mogłbym nie mieć sobie równych.
1: Reklama. Smakujmy życie! Świętujmy chwile spędzone z rodziną gustownie i ze smakiem. Rodzinne niedzielne brunche w restauracji Meritum Hilton Garden in Radom. W każdą niedzielę od 13 do 17 bufet z obiadami, napoje, desery i gofry bez limitu. A dla dzieci multum atrakcji. Na niedzielne brunche z rodziną zaprasza restauracja Meritum w Hilton Garden in Radom. Rukfosza i Kilińskiego.
2: Przyszłość należy do automatyki. Chcesz być jej częścią? Branżowe Centrum Umiejętności numer 2 w Radomiu zaprasza na bezpłatne szkolenia z automatyki przemysłowej. Zdobądź praktyczne umiejętności, poszerz wiedzę i otwórz drzwi do nowych możliwości zawodowych. Automatyka przemysłowa to kierunek, który naprawdę się opłaca. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj. Sprawdź szczegóły na bcu2.radom.pl lub odwiedź nas Radom Kościuszki 7.
3: Centrum Implantologii i Stomatologii Estetycznej. Nowa stomatologia przy ulicy Jacka Malczewskiego 24 na drugim piętrze. W Radom Office Park tuż obok Galerii Słonecznej oferuje kompleksowe usługi stomatologiczne. Implantologia, stomatologia estetyczna, ortodoncja, protetyka, chirurgia stomatologiczna, stomatologia zachowawcza. Więcej informacji na stronie www.nowastomatologia.pl.
4: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: Rada Miejska w Radomiu ogłasza nabór wniosków o stypendia dla młodych, zdolnych radomian. Po 10 tysięcy złotych mogą otrzymać artyści, uczniowie z osiągnięciami naukowymi oraz sportowcy z radomskich klubów. Wnioski przyjmujemy do 15 października w biurze Rady Miejskiej przy ulicy Rynek 1. Szczegóły na bip.radom.pl w zakładce stypendia.
6: Warto doceniać młodych ludzi z pasją i zaangażowaniem. Zachęcam do udziału i składania wniosków. Mateusz Tyczyński, przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu.
7: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
8: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
9: Nie zdążyłeś zapisać się na studia? Uniwersytet Radomski ma dla Ciebie wolne miejsca. Sprawdź kierunki na www.rekrutacja.uniwersytetradomski.pl. Nie zwlekaj i rozpocznij swoje wymarzone studia.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witka Cego 2B, telefon 600 600 048.
12: I po reklamie.

Sylwia Grzeszczak i Mango. I 6 minut do 10 sprawdziłem, co dzisiaj dzieje się sportowo w Polsce. Przed nami kolejne mecze Ekstraklasy. Nawet 3. Piast Gryvice, Widzew Łódź, Pogoń Szczecin, Korona Kielce, Legia Warszawa, Wisła, Kraków. To wszystko szykuje się dziś, ale właśnie teraz, w tym momencie, gra też Hubert Hurkacz. On walczy w 1/16 finału Shanghai Masters. W piątek pokonał Nowaka Dziukowicza. A więc trzymamy kciuki w tym momencie. A wy co robicie? Za co trzymać kciuki w waszym przypadku? Dajcie znać głosówkami na eskowym Messengerze. Mam nagrody i prezenty.

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj.
4: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
5: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17:40 w Polsacie.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: QR Taxi wjechało do Radomia. Pobierz darmową aplikację, w której wiesz, ile zapłacisz za przejazd. Zamów tanią, nowoczesną taksówkę. QR Taxi. Znajdź nas na Facebooku.
3: Filmowy październik w kinie Helios. Odkryj film Digger. Zaskakującą czarną komedię w gwiazdorskiej obsadzie. Zobacz czas, który nie nadszedł i przenieś się do świata, w którym starość jest tematem tabu. Przeżyj wielką przygodę w animacji Baranek Shaun i Kudłata Bestia. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
6: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: I po reklamie.
8: Radom na czasie.
9: Kinga Furch, kłaniam się nisko. W tej godzinie mam dla Was propozycję kulturalną. Grupa Mozarta wystąpi w Radomiu z nowym widowiskiem Ale Kino. Popularny kwartet smyczkowy zaprezentuje znane motywy z muzyki filmowej w charakterystycznym dla siebie komediowym wydaniu.
10: Cześć, tu Grupa Mozarta. Serdecznie zapraszamy do Radomia,
11: gdzie 25 listopada o godzinie 20 w Zespole Szkół Muzycznych
12: zagramy nasz koncert Ale Kino, czyli muzyka filmowa według grupy Mozarta. Do zobaczenia!
9: My mamy dla Was podwójne zaproszenie na to wydarzenie. Piszcie do nas na redakcja.radom@sk.pl. Kto pierwszy, ten lepszy, a szczegóły na sk.pl.
13: Muzyką się żyje.
14: Znamy kolejne gwiazdy, które wystąpią na przyszłorocznym openerze. Do line-upu festiwalu dołączyła m.in. Ellie Goulding. To artystka, której chyba nikomu przedstawiać się nie trzeba. W Estę gramy takie jej hity jak Love Me Like You Do, Burn Lights, czy jej współpraca z Marshmallow, Calvinem Harrisem albo Illenium na openerze. Także grupa 5 Seconds of Summer, zespół, który możecie znać chociażby z hitu Youngblood. Do Polski wrócą również legendy muzyki elektronicznej The Chemical Brothers, a także Adela, artystka ze Słowacji, o której ostatnio robi się coraz głośniej. Ci artyści dołączyli do ogłoszonych wcześniej Sombra czy Raje, a opener odbędzie się w Gdyni od 30 czerwca do 3 lipca. Królowa polskiej sceny zdradza swoją receptę na długowieczność. Maryla Rodowicz ma 80 lat i cały czas jest w formie. Koncertuje i ogłosiła nawet trasę koncertową. W rozmowie z Eską zdradziła, jaki jest jej sekret.
15: Wysypiam się i mało jem. Jem właściwie śniadanie i już potem nie jem. Ale moje śniadanie wypada o 13:00.
16: A ulubione śniadanie?
15: No niestety podsmażam chlebki na maśle i to jest moja zguba. Może być nawet twarożek, może być szyneczka. Mało jeść, dużo pracować.
14: Maryla Rodowicz na przyszły rok zapowiedziała dużą halową trasę koncertową pod hasłem Ostatni tak wielki bal. Zagra w Warszawie, Katowicach, Gdańsku i Krakowie. Na scenie mają pojawiać się artyści młodego pokolenia, m.in. Julia Wieniawa. Jeden z największych polskich hitów w wykonaniu jednych z najpopularniejszych ostatnio artystów. Do sieci trafiła nowa koncertowa wersja Kiedy powiem sobie dość z trasy Męskiego grania. 30 lat temu oryginał nagrał zespół ONA z Agnieszką Chylińską. Teraz słyszymy tu Zalię i Igora Herbuta, którzy razem z Vito Bambino dowodzili w tym roku orkiestrą Męskiego grania. Kiedy powiem sobie dość to zapowiedź całego albumu z zapisem wykonań z tegorocznych koncertów. On ukaże się 27 listopada. Nie zabraknie tam także hymnu tegorocznej trasy, a więc hitu nareszcie. A może by tak sprawić, żeby weekend trwał bez końca? No nie mogę tego obiecać, ale bez końca zagram. To Oskar Cyms, a ja to Mati Fuczyło. Dzień dobry w niedzielę.

Lose Yourself to Eminem West. A ja, słuchajcie, czytam o rynku pracy w Polsce. Podobno ten w Warszawie jest najlepszy w całej Europie. To znaczy ma najwyższy wskaźnik zatrudnienia, ale ogólnie Polska jest bardzo wysoko. Jak się okazuje, uwaga, firmy boją się zwalniać pracowników, a to dlatego, że Polska jest też bardzo szybko starzejącym się społeczeństwem. No więc brakuje młodych osób, które mogłyby te poprzednie zastąpić. No pierwszy raz w historii wiek to atut na rozmowie o pracy chyba. Tate McRae, Just Keep Watching, gramy tak.

0: Rose i jej new trick. 29 minut przed 11 zapytałem, za co trzymać dzisiaj u was kciuki. Tomek napisał wiadomość na eskowym Messengerze, uwaga, cytuję: trzymam kciuki za mojego syna, który uczy się zasad pisania U otwartego i zamkniętego na jutro na sprawdzian. Mam nadzieję, że napisze na piątkę. Nie nagrywam głosówki, bo usypiam córeczkę, która ma już 8 miesięcy, a dopiero co się urodziła. No tak, Tomek, 8 miesięcy minęło jak jeden nieprzespany wieczór, a za syna trzymamy kciuki. A i Hubert Hurkacz wygrał przed chwilą swój mecz.
1: Autopromocja.
2: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy?
7: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
8: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
9: Nowy sezon, ta sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
10: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.

0: To w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Rafał Rajkowski, wicemarszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
3: Jesteś super.

0: znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz NestBank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. NestBank. Siła przedsiębiorców.
1: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: I po reklamie.

A wiecie, że to pierwsze miejsce ostatniej gorącej dwudziestki? MJ Deli, Deli Supreme, tak brzmią hity na czasie w niedzielę. A już jutro w Rap dwudziestce sprawdzimy, na którym miejscu MJ Deli wyląduje tam. Ostatnio był na miejscu drugim. Za to wiem, kto usiądzie na miejscu gościa. Mojego gościa. Wpadnie do nas Sharon, który ostatnio wypuścił rapowy kawałek z Michałem Wiśniewskim. No to warto posłuchać jutro. Ale tu też warto słuchać Zalia już za chwilę.

0: Autopromocja.
1: Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz, gdzie.
2: To będzie odlot ściśle tajny!
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
3: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
1: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
4: Sponsorem programu jest Uczelnia Techniczno-Społeczna. Radom, Grzybowska 4x6. www.uczelniats.pl.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
7: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
8: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
9: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Rada Miejska w Radomiu ogłasza nabór wniosków o stypendia dla młodych, zdolnych radomian. Po 10 tysięcy złotych mogą otrzymać artyści, uczniowie z osiągnięciami naukowymi oraz sportowcy z radomskich klubów. Wnioski przyjmujemy do 15 października w biurze Rady Miejskiej przy ulicy Rynek 1. Szczegóły na bip.radom.pl w zakładce stypendia.
11: Warto doceniać młodych ludzi z pasją i zaangażowaniem. Zachęcam do udziału i składania wniosków. Mateusz Tyczyński, przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu.
12: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
13: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
14: Panie Pascalu,
15: tak?
14: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
15: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
14: A to pędzę, lecę, pa!
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
0: To będzie ostatnia reklama.
17: Nie zdążyłeś zapisać się na studia? Uniwersytet Radomski ma dla Ciebie wolne miejsca. Sprawdź kierunki na www.rekrutacja.uniwersytetradomski.pl. Nie zwlekaj i rozpocznij swoje wymarzone studia.
18: I po reklamie.
19: Muzyką się żyje.
20: Eurowizja Junior coraz bliżej, a nasze notowania rosną. Wiktor Sas ma powody do radości. W głosowaniu fanów juniorskiej Eurowizji nasz reprezentant zajmuje drugie miejsce. Więcej o tym piszemy na sk.pl. Wiktor Sas na konkursie wystąpi z piosenką Gravity. Artysta ma prośbę do słuchaczy Radia SK.
21: Trzymajcie kciuki, głosujcie na oficjalnej stronie Eurowizji Junior i wysyłajcie SMS-y podczas transmisji. Liczymy na Was bardzo mocno i co? Do zobaczenia na Malcie.
20: Finał Eurowizji Junior już 24 października. W przeciwieństwie do dorosłej Eurowizji, każdy kraj może głosować na swojego reprezentanta. Cały wywiad z Wiktorem Sasem znajdziecie już teraz na sk.pl. Damiano David i Dove Cameron pokazali zdjęcia ze ślubu i hucznego wesela. Ceremonia w Sienie odbyła się 24 września. Teraz do sieci trafiły też zdjęcia młodej pary. Zobaczycie je na sk.pl, a Damiano Davida możecie regularnie usłyszeć w Radiu SK. Mrozu objeżdża Polskę z nowym albumem. Na jego trasie koncertowej zostały już tylko dwa przystanki. Mrozu promuje płytę Wszystko, czego chciałem. To siódmy album w jego karierze. A czy Mrozu zgodnie z tytułem płyty ma już wszystko, czego chciał? Tego dowiemy się już niedługo. Wiadomo, że na albumie znalazły się płyty takie jak Odpowiedni moment z Zalią, Nie ma miejsca jak dom, czy tytułowy kawałek Wszystko, czego chciałem z braćmi Kacperczyk. W ramach trasy koncertowej Mrozu wystąpił już w Łodzi, Warszawie i Wrocławiu, a teraz czas na dwa ostatnie miasta. W najbliższą sobotę zagra w Ergo Arenie w Trójmieście, a na zakończenie trasy 30 października wystąpi w Tauron Arenie w Krakowie. Za tą minutę po 11 wystąpią przed Wami Zalia, Panic at the Disco, Tove Lo i Dr. Dre. I ja, Mati Fuczyło, cześć!

Alonery, back to yours. To cały czas nowość w Estę. Przed chwilą, słuchajcie, przeczytałem o tym, że Polak, pan Wojtek Madyś z Częstochowy, wygrał Puchar Świata w robieniu pizzy, co prawda w kategorii focaccia, ale to nadal mistrzostwa robienia włoskiej pizzy, włoskich przysmaków. I wygrywa je Polak. Wojtek pokonał Włochów ich własną mąką. A ten pan niedługo zagra w Polsce. Somber, my body isn't ready.

0: Pamiętam, jak w podstawówce zazdrościłem im tańczenia na skrzydle samolotu w teledysku. To Ozone, Wesce 27 minut przed godziną 12. Przed chwilą zobaczyłem artykuł, który mówi o tym, ile naprawdę zarabia się w Polsce. GUS zebrał nowe dane i wiecie co? Zarabiamy coraz więcej. Naprawdę, rok do roku mediana wzrosła o 400. Dzisiaj to prawie 7700 zł. Patrząc na to, jak szybko te zarobki rosną, to tylko ciekawe, gdzie ta kasa się ukrywa, co? Bo na pewno nie na koncie.
1: Autopromocja.
2: Żeby móc powiedzieć klasyczne,
3: będę grał w grę.
2: Trzeba mieć w co. I trzeba

0: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Panie Pascalu,
10: tak?
9: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
10: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
9: A to pędzę, lecę, pa!
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi.

0: Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
1: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.

0: przed.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
4: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą ci złożyć wniosek o dotację w twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.
5: Filmowy październik w kinie Helios. Odkryj film Digger, zaskakującą czarną komedię w gwiazdorskiej obsadzie. Zobacz czas, który nie nadszedł i przenieś się do świata, w którym starość jest tematem tabu. Przeżyj wielką przygodę w animacji Baranek Shaun i Kudłata Bestia. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Tato, to my z Zuzią lecimy!
8: Dokąd?
7: Do Antka na urodziny!
8: To bawcie się odlotowo!
7: We Flyporcie każde urodziny są odlotowe!
9: Ty też zorganizuj kosmiczne urodziny we Flyporcie! Zapewniamy opiekę animatorów, integracyjne gry zespołowe w czterech strefach tematycznych, słodki poczęstunek, owocowo-warzywne przekąski, strefę dla rodziców i niespodziankę dla jubilata na hasło Rakieta! Wszystkie urodzinowe przyjemności już od 64 zł od osoby. www.flyport.pl.
10: I po reklamie.

0: to Taylor Swift i Patient Zero. A to jest SK, ten hit jest propozycją do gorącej dwudziestki, głosujcie na niego już teraz na SK.pl, ale za to w aplikacji Radia SK można zgłaszać się do odlotu ściśle tajnego. Już jutro ktoś z Was dołączy do naszej SK-owej ekipy i poleci. Dokąd? No, tego nie wiemy, naprawdę, ja tego też nie wiem, ale mam pewną wskazówkę od naszego kapitana.
1: Mówi kapitan. Miasto, które odwiedzicie, ma coś wspólnego z Poznaniem.
0: I mogę powiedzieć, że na pewno to nie będzie Poznań. Chcecie lecieć z nami i na lotnisku dowiedzieć się dokąd? No to zgłoszenia w aplikacji Radia SK za darmo już teraz.

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
4: Phonix Ból Uszu Max.
3: Słucham?
4: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
3: Phonix Ból Uszu Max?
4: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
6: Centrum Implantologii i Stomatologii Estetycznej. Nowa stomatologia przy ulicy Jacka Malczewskiego 24 na drugim piętrze. W Radom Office Park tuż obok Galerii Słonecznej oferuje kompleksowe usługi stomatologiczne. Implantologia, stomatologia estetyczna, ortodoncja, protetyka, chirurgia stomatologiczna, stomatologia zachowawcza. Więcej informacji na stronie www.nowastomatologia.pl.
7: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
9: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagrasso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
13: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: I po reklamie.
15: Radom na czasie.
16: Kinga Furch, cześć. Legendarne tulipany czy kolorowa ceramika Maryvillu. Na radomskiej kamienicy Deskurów działa wystawa stała pod nazwą Przemysł Siła Miasta. Możemy na niej zarówno poczuć klimat międzywojennego Radomia, jak i przypomnieć sobie wygląd miasta z czasów PRL-u, mówi Beata Wojciechowska, kuratorka wystawy.
17: Coraz częściej osoby, które pracowały w mieście, a mieszkały na wsi, chciały przenosić się do miasta. Traktowano to wtedy jako pewnego rodzaju awans społeczny i planowano właśnie budowę osiedli Południe, Michałów, Akademickie. Te wszystkie osiedla właśnie powstawały pod kątem rozwijającego się przemysłu Radomia.
16: Wystawę można oglądać od poniedziałku do piątku.
18: Muzyką się żyje.
19: Malik Montana powraca z nowym numerem. Raper połączył siły z 730 Hanczo. Panowie mają dla nas latynoski imprezowy numer Mami. Malik i Hanczo wpadli ostatnio do naszego studia. Jak mówią, to jest kawałek dla każdego.
20: Ta piosenka na pewno jest dla wszystkich. Dowodem na to jest to, że nie spodziewałem się nawet, że spodoba się ta piosenka wielu kolegom, po których nie powiedziałbym, żeby słuchali takiej muzyki. No a jak widać, można czasem zaskoczyć.
21: Ja bym nie klasyfikował tej piosenki w ogóle w podgatunku rap czy hip-hop, bo to jakby nic z tym nie ma wspólnego. Jest to latynoamerykańskie brzmienie, jakbym to nazwał. Ta piosenka jakby w ogóle nie jest ani hip-hopowa, ani rapowa. Ani w bicie, ani w wydźwięku, ani w strukturze utworu. Więc jest to piosenka dla wszystkich.
19: Nowość od Malika i Hanczo zagram wam już w tej godzinie, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Jeszcze więcej nowości od najlepszych polskich raperów czeka na was w Rap 20 w Radiu Esca. Jutro po 23 zagram wam 20 waszych ulubionych kawałków. Tydzień temu na szczyt wskoczył O Co Chodzi w numerze z Taco Hemingwayem w kawałku Halo. Wpadajcie na esca.pl i głosujcie na waszych faworytów. Fani Sanach zacierają ręce. Artystka zapowiedziała drugą część koncertowej płyty winylowej. Kilka tygodni temu wydała krążek zawierający zawierające nagrania z zeszłorocznych koncertów na PGE Narodowym w Warszawie. Tam pojawiło się 6 kawałków w wersji live. Teraz artystka zapowiedziała drugą część. Na kolekcjonerskim winylu pojawi się 5 piosenek, które zostały nagrane w czasie występu na Narodowym. Album dopełni jeden z nowych singli, hit ITP ITD, premiera krążka 30 października. Lato się skończyło, ale sezon na imprezki zdecydowanie nie. Przed nami kolejny przystanek naszej eskowej trasy koncertowej SK Music Tour. 14 listopada widzimy się nad Bałtykiem. Zapraszamy do Hali Millennium w Kołobrzegu, tam rządził będzie rap na scenie. Między innymi Fukaj czy Jangle Osia, a bilety na to wydarzenie trafiły już do sprzedaży. Szczegółów szukajcie na sk.pl. A tutaj szukajcie hitów na czasie. Stanach, Invisible Dress, tak zaczniemy. Będzie Damiano David, będzie Lady Gaga, jestem też ja. Mati Fuczyło, minuta po 12. Cześć!

Jak dobrze ich słyszeć, prawda? Reverse Psychology to Tempo City w Radiu SK. 17 minut po 12, nie wiem czy wiecie, ale właśnie ten kawałek, który usłyszeliście w tym momencie, Reverse Psychology, ostatnio w piątek znalazł się na 15 miejscu gorącej 20. To był skok, ale wszystko zależy od was. Na sk.pl głosujecie, tam wybieracie swoje ulubione utwory. Na pierwszym miejscu ostatnio Deli Suprema, więc MJ Deli, nasza wschodząca rapowa gwiazda. Na drugim Happiness is Sosada, więc Swedish House Mafia i Likely, a do tego chłopaki z bursztynowym słowikiem, a więc Kuba i Kuba na trzecim miejscu. Wszystko zależy od was. SK.pl, tam głosujecie. Jeżeli jednak lubicie bardziej klubowe brzmienia, no to warto słuchać Eski w każdy piątek wieczorem, ale też w nocy z soboty na niedzielę w telegramie Eska Live Remix. Tego programu warto słuchać, jeżeli lubicie najlepszych DJ-ów świata. Oni przejmują naszą antenę i grają swoje najlepsze sety. Robią to naprawdę dobrze. Jeżeli lubicie słuchać tego typu rzeczy cały czas, to odpalajcie też aplikację Radia Eska. Tam można to robić za darmo przez 24 godziny na dobę. I w takim klimacie zagram teraz Bauza Magnetic.

0: Ten hit już dobrze znamy i lubimy, prawda? Ed Sheeran, Shape of You, 27 minut po 12. To może teraz coś latynoskiego, ale z Polski.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Tak, tak, tak, da się nagrać latynoski utwór w Polsce, a zrobili to 7:30 Hancho i Malik Montana. Oni razem stworzyli kawałek, który nazywa się Mami i my zagraliśmy go premierowo w Esce. Zresztą panowie wpadli też do nas, aby o nim trochę poopowiadać i zagrać go na żywo, ale zagrajmy go także teraz. Posłuchajcie, 7:30 Hancho, Malik Montana i Mami.

0: 26 minut przed 13 to Akcent i Kylie, a teraz 30 ton milionów, nie, 30 milionów ton uranu, o tak. Tyle na swoim terenie, słuchajcie, odkryły Chiny. Wcześniej nikt o takich złożach nie wiedział. No i dodało mi taką małą myśl. Ciekawe, czego jeszcze nie odkryliśmy. Ja na przykład miejsce, w którym składowane są te pojedyncze skarpetki znikające po praniu. Radio SK. Czy ktoś wie, gdzie je znaleźć?
1: Autopromocja.
2: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz, gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Sponsorem programu jest Uczelnia Techniczno-Społeczna. Radom, Grzybowska 4/6. www.uczelniats.pl.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
10: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You.

0: Rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
1: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Rafał Rajkowski, wicemarszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
3: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
4: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
5: Nie zdążyłeś zapisać się na studia? Uniwersytet Radomski ma dla Ciebie wolne miejsca. Sprawdź kierunki na www.rekrutacja.uniwersytetradomski.pl. Nie zwlekaj i rozpocznij swoje wymarzone studia.
6: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witka Cego 2B, telefon 600 600 048.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Rada Miejska w Radomiu ogłasza nabór wniosków o stypendia dla młodych, zdolnych radomian. Po 10 tysięcy złotych mogą otrzymać artyści, uczniowie z osiągnięciami naukowymi oraz sportowcy z radomskich klubów. Wnioski przyjmujemy do 15 października w biurze Rady Miejskiej przy ulicy Rynek 1. Szczegóły na bip.radom.pl w zakładce stypendia.
9: Warto doceniać młodych ludzi z pasją i zaangażowaniem. Zachęcam do udziału i składania wniosków. Mateusz Tyczyński, przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu.
10: I po reklamie.

0: Neptunica i What If, weste. A do naszego studia wpadł człowiek, który jakiś taki zmarnowany jest. Łukasz Dojczyk.
1: Taki trochę zmęczony, słuchajcie.
0: Co się stało?
1: Na weselu byłem. No.
0: Jak się bawiłeś?
1: Nie, no dobrze się bawiłem, właśnie zbyt dobrze troszkę, bo jestem troszkę zmęczony, ale mam nadzieję, że się razem nakręcimy
0: no
1: teraz.
0: Nie, no teraz, zaraz będziesz taki nakręcony. Ja już taki jestem, to ty teraz też będziesz. Zobacz, co będziesz grał. Tame Impala będzie, nie tylko zresztą.
1: O, Faruko i Pepo, ja o tych trąbeczkach teraz marzyłem.
0: No właśnie, te trąbeczki to pewnie też na weselu były, co?
1: Oj, nie jedna.
0: Łukasz Zuńczyk z wami zostaje, no to co? No to ja się żegnam, Antifuczyło, dzięki.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagrasso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
7: QR Taxi wjechało do Radomia. Pobierz darmową aplikację, w której wiesz, ile zapłacisz za przejazd. Zamów tanią, nowoczesną taksówkę. QR Taxi. Znajdź nas na Facebooku.
8: Filmowy październik w kinie Helios. Odkryj film Digger. Zaskakującą czarną komedię w gwiazdorskiej obsadzie. Zobacz czas, który nie nadszedł i przenieś się do świata, w którym starość jest tematem tabu. Przeżyj wielką przygodę w animacji Baranek Shaun i Kudłata Bestia. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
9: Tato, to my z Zuzią lecimy!
10: Dokąd?
9: Do Antka na urodziny!
10: To bawcie się odlotowo!
9: We Flyporcie każde urodziny są odlotowe!
11: Ty też zorganizuj kosmiczne urodziny we Flyporcie! Zapewniamy opiekę animatorów, integracyjne gry zespołowe w czterech strefach tematycznych, słodki poczęstunek, owocowo-warzywne przekąski, strefę dla rodziców i niespodziankę dla jubilata na hasło Rakieta! Wszystkie urodzinowe przyjemności już od 64 zł od osoby. www.flyport.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
14: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
15: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
14: I zrobiła nam super pokój.
15: Mamo, dzięki!
16: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
17: I po reklamie.
18: Muzyką się żyje.
19: Bambi łączy siły z BDS-em 2115. Artyści nagrali wspólny numer Cyrk. To zapowiedź nowego krążka Bambi pod tytułem B. Premiera już w najbliższy piątek. A wspomniany kawałek Bambi i BDS-a zagraliśmy w Radiu SK już jako pierwsi w momencie premiery. Co tydzień w nocy z czwartku na piątek udowadniamy, że wszystkie hity zaczynają się w SK. Mamy dla was taki specjalny program z nowościami. Bo artyści bardzo często wypuszczają nowe numery właśnie w nocy z czwartku na piątek, a najlepsze nowości od razu trafiają na naszą playlistę. Dlatego polecam odpalić Radio SK w każdy czwartek. Po 23 zapraszam w imieniu Matiego Fuczyło. Wszystko, czego chciałem, jest tu. Tak w swoim nowym hicie śpiewają Mrozu i bracia Kacperczyk. To tytułowy singiel z nowej płyty Mroza, na okładce której widzimy wschodzące słońce. I to zarówno ta grafika, jak i tytuł mają znaczenie.
20: Razem z tym wschodem ja rozpoczynam pewien nowy etap. Taki bardzo szczęśliwy i spełniony w moim życiu, bo wszystko się świetnie układa od paru lat. Coraz więcej osób przychodzi na moje koncerty. Poprzednia trasa halowa się wyprzedała, ta też za chwilę się już wyprzeda, ostatnie bilety już tylko zostały.
19: Mrozu odwiedził już Łódź, Warszawę i Wrocław. W najbliższą sobotę wystąpi w Ergo Arenie w Trójmieście, a 30 października na zakończenie trasy zagra w Tauron Arenie w Krakowie, a na koncertach pojawiają się goście. To m.in. Zalia, bracia Kacperczyk czy Krzysiek Zalewski. Cała rozmowa z Mrozem o jego najnowszej płycie i wielu innych sprawach czeka w podcastach weskowej apce na smartfony. Królowa polskiej sceny zdradza swoją receptę na długowieczność. Maryla Rodowicz ma 80 lat, no i ciągle jest w formie. Cały czas koncertuje i ogłosiła nawet trasę koncertową. W rozmowie z Radiem SK zdradziła, jaki jest jej sekret.
21: Wysypiam się i mało jem. Jem właściwie mi śniadanie i już potem nie jem. Ale moje śniadanie wypada o 13.
22: A ulubione śniadanie?
21: No niestety podsmażam chlebki na maśle i to jest moja zguba. Może być nawet twarożek, może być szyneczka. Mało jeść, dużo pracować. O.
19: Maryla Rodowicz Pawłowicz na przyszły rok zapowiedziała dużą halową trasę koncertową. Na scenie mają się pojawić artyści młodego pokolenia, m.in. Julia Wieniawa. I słuchajcie, tak się składa, że mamy punktualnie godzinę 13, więc pani Maryla pewnie dopiero teraz zabiera się za śniadanie, także życzymy smacznego. Ale słuchajcie, moim zdaniem dobrą receptą na długowieczność jest też niedzielne nic nie robienie. Myślicie, że pani Maryla będzie coś robiła po śniadaniu? Będzie odpoczywać. No, my też odpocznijmy. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: Eminem i Rihanna. Hit zawsze na czasie na antenie Radia SK. 16 minut po godzinie 13. A teraz wróćmy na chwilę do naszej królowej polskiej, Maryli Rodowicz, która zdradziła swoją receptę na długowieczność, bo ona ma 80 lat, ale cały czas jest w formie, koncertuje. A jak to możliwe, że ona tak daje radę?
1: Wysypiam się i mało jem. Jem właściwie mi śniadanie i już potem nie jem. Ale moje śniadanie wypada o 13.
0: Słuchajcie, to brzmi jak taka dobra, wolna niedziela, bo kto komu zabroni zjeść śniadanie o 13? Takie osoby to szczęśliwe osoby, bo są wyspane i się nie spieszą, więc można jeść dzisiaj śniadanie. Wszystkiego najlepszego, wszystkiego smacznego wszystkim życzę teraz o tej porze, przy śniadaniu takim późnym. No to słuchajcie, to teraz wy dajcie znać, jaka jest wasza recepta, nie na długowieczność, to tylko pani Maryla potrafi powiedzieć, ale wy dajcie znać, jaka jest wasza recepta na udaną niedzielę. Co musi się wydarzyć w niedzielę, żeby ta niedziela była po prostu dobra? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. No musi być dobra, jak Oskar Cymz jest na playliście Radia SK. Bez końca, wakacyjne już teraz, a wy nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Co się musi w niedzielę wydarzyć, żeby ta niedziela była dobra?

0: Robi robotę. Nowość od Tiesto. To jest właśnie Radio SK. To są niedzielne hity na czasie. Za 29 minut będzie godzina 14, a my szukamy sposobów na dobre życie w niedzielę, bo pani Maryla Rodowicz ostatnio zdradziła swoją receptę na bycie w formie.
1: Wysypiam się i mało jem. Jem właściwie śniadanie i już potem nie jem.
0: No właśnie, a my zastanawiamy się, co zrobić, żeby niedziela była udana. No i proszę bardzo, jest propozycja.
2: Hej SK, tu Paulina. Jak tu odpoczywać jak Marylka? Jak ja rano byłam na grzybach, no i coś teraz muszę z nimi zrobić, więc naleśniczki smażę, zrobię krokieciki z kapustą i z grzybami.
0: A domownicy już tak pociągają nosem, już pytają, a za ile będzie gotowe? Więc Pauliny sposób na dobrą niedzielę to jest po prostu pyszne gotowanie i wtedy przy okazji też domownicy mają dobrą niedzielę. A wy co robicie, żeby mieć dobrą niedzielę? Dajcie swoją receptę na udane życie w niedzielę. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK.
3: Reklama. Pani Barbaro, a gdzie kupić
4: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
4: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
4: Pani Pascalo, a zna pan przepis na oszczędzanie?
3: Pani Barbaro, to proste. Kupuje pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje.
4: I voilà. To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy.
3: Magnifique!
4: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
3: No, Hisense Media Expert to ma sens.
8: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
11: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
12: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu. I po reklamie.

Liwka w Radiu SK, gramy niedzielne hity na czasie, a wy sprzedajecie swoją receptę na udaną niedzielę, no i dominuje jeden temat: grzyby. No bo Bartek na przykład mówi tak: hej SK, właśnie wróciłem z grzybów. Kasia: moja recepta na udaną niedzielę, pójście na grzyby, udało się zebrać pół koszyka. Tosia: niedzielę zrobiło mi rodzinne wyjście do lasu. No to wy też dajcie znać, co wam zrobiło niedzielę, zrobiło dobry humor. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. No i po 14 po newsach oczywiście dobrze zagram. No na przykład Stanach i Cichosza.

0: SK. Autopromocja. O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
1: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
2: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
0: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen, z energią po rabaty.
7: Panie Pascalu,
8: tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
7: A to pędzę, lecę, pa!
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
3: To będzie ostatnia reklama.
10: Filmowy październik w kinie Helios. Odkryj film Digger, zaskakującą czarną komedię w gwiazdorskiej obsadzie. Zobacz czas, który nie nadszedł i przenieś się do świata, w którym starość jest tematem tabu. Przeżyj wielką przygodę w animacji Baranek Shaun i Kudłata Bestia. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
11: I po reklamie.
12: Radom na czasie.
13: Kinga Furch, kłaniam się nisko. W kolejnej godzinie będzie można nauczyć się gry na instrumentach etnicznych. Radomski Amfiteatr zaprasza mieszkańców na kolejne spotkanie w ramach cyklu Otwarty Teatr Perkusyjny. Naszym celem jest stworzenie spektaklu muzycznego, mówi Piotr Stefański, prowadzący zajęcia.
14: Warto wziąć w tym udział po to, żeby poczuć się dobrze, żeby spotkać innych ludzi, nawiązać świetne relacje, nauczyć się czegoś nowego, stworzyć swój własny spektakl, mieć szansę opowiedzieć światu o tym, co w nas.
13: Warsztaty odbywają się w każdą środę w Radomskim Amfiteatrze przy Śniadeckich o 19.30.
15: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Służby wyjaśniają sprawę informacji o możliwym zamachu na premiera i szefa MON. Zakończyła się pilna narada w Centrum Antyterrorystycznym Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Wiadomo, że w formie mailowej informacja wpłynęła najpierw do Służby Ochrony Państwa, potem została przekierowana do policji.
16: Sprawę traktujemy śmiertelnie poważnie.
15: Mówił rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Służby wyjaśniają sprawę, a szczegóły mamy poznać, gdy tylko będzie to możliwe. Trwa głosowanie w drugiej turze przedterminowych wyborów prezydenckich w Krakowie. Na razie nie ma informacji o tym, by złamana została cisza wyborcza.
17: Nie wolno wynosić kart do głosowania poza lokal wyborczy. Nie można oddawać głosów wielokrotnie. Nie można publikować sondaży wyborczych.
15: Zabroniona jest też agitacja wyborcza, mówi Krzysztof Dyl, szef Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie, a wyniki wyborów poznamy jutro nad ranem.
18: A, to jeszcze Sanach ma bardzo ważną informację dla wszystkich mieszkańców Krakowa. Uwaga! A ja mam informację dla tych wszystkich, którzy zdążyli już zjeść niedzielny obiad. Spokojnie, naczynia ze zlewu nie uciekną, mogą chwilę poleżeć. Odpocznijmy razem! Może za chwilę same znikną? Wyluzujmy! Z Eską to jest możliwe. Justin Bieber i Nicki Minaj już teraz. 3 po 14. Łukasz Zduńczyk, witajcie!

Eben, Easy Bizu. To jest właśnie Radio SK. Dużo nowości w sam raz na niedzielne popołudnie, 19 minut po 14. Ale on jest w formie, słuchajcie. Mówię o Hubercie Hurkaczu. Nasz tenisista ostatnio naprawdę świetnie sobie radzi. W Pekinie dotarł do półfinału, teraz gra w Szanghaju. No i przedwczoraj zdążył pokonać legendę Nowaka Dziokowicza. A dzisiaj rano, proszę bardzo, kolejna wygrana. Pokonał Chińczyka Zhu 2-1 i jest już w 1/8 finału. Słuchajcie, są dwie możliwości. Albo Hubert Hurkacz nagle zaczął jakoś tak intensywnie trenować i coraz lepiej mu idzie. No albo jakiś remont szykuje i na szybko potrzebuje zarobić trochę pieniędzy.

0: Project i hit zawsze na czasie na antenie Radia SK. Zawsze jak ten numer leci w radiu, to ja tak pogłaśniam, że aż się szyby, słuchajcie, trzęsą. No i właśnie tak się napędzamy na to niedzielne popołudnie, żeby nie przeleżeć całej niedzieli. Chociaż to też jest dobra opcja, prawda? Ania daje znać na Messengerze Eski, że ona właśnie miała taki plan, żeby poleżeć, obejrzeć film, odpocząć. Ale właśnie kuzyn zadzwonił, że przyjeżdża zapraszać na wesele. To wszyscy sobie teraz wyobrażamy, co się dzieje u Ani w domu, prawda? Jest wielki pośpiech, sprzątanie wszystkich bałaganów i porozrzucanych rzeczy. No, ja najbardziej lubię taktykę, kiedy wszystkie na przykład nieposkładane ubrania, jakieś bałagany, różne rzeczy, które gdzieś się tam walają po kątach, wrzuca się do jednego pomieszczenia i się zamyka drzwi, żeby tego nikt nie widział. A jak goście pójdą, to się posprząta na spokojnie. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Jak tam u was? Macie dzisiaj spokój, czy nie? Czy właśnie tak jak Ani ktoś wam ten spokój zakłóca? Pochwalcie się. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Jak spędzacie to niedzielne popołudnie, a ja za chwilę gram Bensona Buna.
1: Radio SK. Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Centrum Implantologii i Stomatologii Estetycznej. Nowa stomatologia przy ulicy Jacka Malczewskiego 24 na drugim piętrze. W Radom Office Park tuż obok Galerii Słonecznej oferuje kompleksowe usługi stomatologiczne. Implantologia, stomatologia estetyczna, ortodoncja, protetyka, chirurgia stomatologiczna, stomatologia zachowawcza. Więcej informacji na stronie www.nowastomatologia.pl.
3: Rada Miejska w Radomiu ogłasza nabór wniosków o stypendia dla młodych, zdolnych radomian. Po 10 tysięcy złotych mogą otrzymać artyści, uczniowie z osiągnięciami naukowymi oraz sportowcy z radomskich klubów. Wnioski przyjmujemy do 15 października w biurze Rady Miejskiej przy ulicy Rynek 1. Szczegóły na bip.radom.pl w zakładce stypendia.
4: Warto doceniać młodych ludzi z pasją i zaangażowaniem. Zachęcam do udziału i składania wniosków. Mateusz Tyczyński, przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu.
5: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
6: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki życia.

0: roku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
1: Tato, to my z Zuzią lecimy!
2: Dokąd?
1: Do Antka na urodziny!
3: To bawcie się odlotowo!
1: We Flyporcie każde urodziny są odlotowe!
4: Ty też zorganizuj kosmiczne urodziny we Flyporcie. Zapewniamy opiekę animatorów, integracyjne gry zespołowe w czterech strefach tematycznych, słodki poczęstunek, owocowo-warzywne przekąski, strefę dla rodziców i niespodziankę dla jubilata na hasło Rakieta. Wszystkie urodzinowe przyjemności już od 64 zł od osoby. www.flyport.pl.
5: Nie zdążyłeś zapisać się na studia? Uniwersytet Radomski ma dla Ciebie wolne miejsca. Sprawdź kierunki na www.rekrutacja.uniwersytetradomski.pl. Nie zwlekaj i rozpocznij swoje wymarzone studia.
6: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
13: I po reklamie.

walczymy z tą jesienią. Właśnie takimi hitami na czasie. Wakacyjna Sylwia Grzeszczak i jej Mango na antenie Radia SK. To są niedzielne hity na czasie. Pytałem, jak tam u was ta niedziela mija. Jest spokój? Czy jednak ktoś wam ten spokój zakłóca? No i Julia pisze na Messengerze. Mąż poszedł na grzyby, a w tym czasie teściowie przyjechali w odwiedziny i już ich od pół godziny zabawia, a mąż ciągle z tego lasu nie wraca. No Julia, ja myślę, że jest szansa, że twój mąż wracając z lasu zobaczył zaparkowany samochód pod waszym domem i stwierdził, że jeszcze troszkę tych grzybów dozbiera. Także pozdrowienia dla teściów, a w Radiu SK za chwilę najnowsze newsy, a po newsach będzie dobre granie. Dawid Kwiatkowski i Margaret we wspólnym hicie.

0: Puerto Rico. Welcome to the paradise.
1: Autopromocja.
2: Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz, gdzie?
3: To będzie odlot ściśle tajny!
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Zgłoszenia tylko w aplikacji.
4: Sponsorem programu jest Uczelnia Techniczno-Społeczna. Radom, Grzybowska 4x6. www.uczelniats.pl.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
7: Smakujmy życie! Świętujmy chwile spędzone z rodziną gustownie i ze smakiem. Rodzinne niedzielne brunche w restauracji Meritum Hilton Garden in Radom. W każdą niedzielę od 13 do 17 bufet z obiadami, napoje, desery i gofry bez limitu. A dla dzieci multum atrakcji. Na niedzielne brunche z rodziną zaprasza restauracja Meritum w Hilton Garden in Radom. Rukwosza i Kilińskiego.
8: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
9: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj. Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
1: To będzie ostatnia reklama.
10: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
11: I po reklamie.
12: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Nie żyje mężczyzna postrzelony przez policjantów w centrum Nowego Sącza. Wcześniej szedł jedną z głównych ulic miasta i wymachiwał nożem kuchennym. Mimo poleceń policjanta, napastnik nie odłożył noża.
13: Drugi z policjantów użył broni służbowej. Na miejsce została wezwana karetka pogotowia.
12: Mówi Katarzyna Cisło z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Mundurowi będą teraz ustalać, jaką mężczyzna miał przeszłość i czy leczył się psychiatrycznie. Donald Trump uderza w Wołodymyra Załańskiego. Amerykański przywódca powtórzył, że na Ukrainie powinny odbyć się wybory prezydenckie. Trump zarzuca też Załańskiemu, że ten mógł wiele razy zakończyć trwającą w jego kraju wojnę, ale wolał tego nie robić. Trudna sytuacja Igi Świątek. Już tylko 2 wolne miejsca zostały do obsadzenia w turnieju WTA Finals dla 8 najlepszych tenisistek sezonu. Walczą o nie 4 zawodniczki, a wśród nich jest Polka. Iga ma jednak najmniej punktów. W obecnym sezonie wygrała tylko 1 turniej w Toronto.
14: A ja wam teraz udowodnię, że sytuacja Igi Świątek wcale nie jest trudna. Może punktów ma mało, ale pieniędzy dużo. W zeszłym roku zarobiła 25 milionów dolarów. Słuchajcie, przy takich zarobkach komu by się chciało spinać? No, ona wyjdzie sobie rekreacyjnie, piłkę poodbija i wystarczy. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: bad memories.
1: Eskarado.
2: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto?

Gnarly i Major League DJs w Radiu SK 15 po 15. Legenda polskiej piłki wróciła na boisko. Słuchajcie, Emanuel Olisadebe na jeden mecz dołączył do polskiej drużyny z A-klasy KS Kłopotów Osiek, która gra teraz z Arką Trzebnicę. No kumpel go namówił, żeby tak, wiecie, na jeden mecz zagrał na podsumowanie swojej kariery. Czyli słuchajcie, tak podsumowując, Olisadebe przez wiele lat nie grał w piłkę. Troszkę brzuszka tam dostał, ale to nieważne, każdemu się zdarza, prawda? I teraz po długiej przerwie gra mecz. Wszyscy wiemy, czym to pachnie, prawda? Jutro rano będzie miał takie zakwasy, że ledwo będzie dawał radę wstać z łóżka, nie mówiąc już o siadaniu, na przykład w toalecie. A my w Radiu SK gramy dalej. Niedzielne hity na czasie, już teraz jeden z największych hiciorów zeszłego roku. Jeśli dobrze pamiętam, numer 3 gorącej setki, Fuka i Vito Bambino.

0: Måneskin w Radiu SK. O, jak Damiano wejdzie z tym swoim zachrypniętym wokalem, to wszystkiego się od razu dwa razy bardziej chce. A nam się zawsze chce grać najlepsze nowości.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Codziennie odkrywamy dla was najlepsze świeże numery i teraz z nową propozycją przychodzi znany producent Lost Frequencies. Ma masę hitów na koncie, wie jak robić dobrą muzę, a teraz połączył siły z brytyjską wokalistką Clementine Douglas, którą możecie kojarzyć na przykład ze współpracy z Calvinem Harrisem. Ładny wokal. No to teraz posłuchajmy, jak brzmi we współpracy z Lost Frequencies'em Don't Forget About Me, numer idealny na rozluźnienie przed dniem na P.

0: najbardziej popularne schody to te hiszpańskie chyba w Rzymie, nie? Ale wiecie, z drugiej strony może być też tak, kapitan jest z tego znany, że specjalnie chce, żebyśmy myśleli, że to jest Rzym, a on wtedy wymyśli zupełnie coś innego. Jedno jest pewne, taki odlot ściśle tajny, to jest sprawdzona forma, to jest naprawdę bardzo fajne przeżycie dla naszych słuchaczy. Możecie zobaczyć zdjęcia, bo my na wiosnę byliśmy w Maladze, a w zeszłym roku na Cyprze. I naprawdę słuchacze się fajnie bawili, te zdjęcia znajdziecie w eskowej apce na smartfony, bo tylko tam przyjmujemy zgłoszenia, no i już jutro od rana wracamy do kompletowania naszej ekipy.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: A cappuccino też za piątkę?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A
4: też.

0: jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
3: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
4: Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: AI zabierze ci pracę? Nie, pomoże ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
8: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagrasso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
9: By ktoś powiedział pyszne.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: QR Taxi wjechało do Radomia. Pobierz darmową aplikację, w której wiesz, ile zapłacisz za przejazd. Zamów tanią, nowoczesną taksówkę. QR Taxi. Znajdź nas na Facebooku.
12: I po reklamie.
13: Keep on dancing.

0: To wasz ulubiony hit, numer jeden ostatniej gorącej dwudziestki Radia SK, wschodząca gwiazda polskiego rapu MJ Deli, a nasza piłkarska gwiazda ma pecha, Arek Milik znowu doznał kontuzji, słuchajcie. Jak obliczyłem przed chwilą, w ciągu dwóch poprzednich sezonów Milik był 630 dni na zwolnieniu i wczoraj znowu doznał jakiegoś tam urazu mięśnia i idzie na zwolnienie, znowu nie będzie grał, a pensja na konto wpływa. Słuchajcie, ja mam takie pytanie, czy ktoś może wie, do jakiego lekarza i w której przychodni chodzi Arek Milik? Tak dla kolegi pytam.
1: Radio SK. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Kościela.
1: Sponsorem konkursu jest Komputronik, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Komputronik.pl.
2: Autopromocja.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
7: Nowy sezon, ta sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do Twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
12: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
13: Nie zdążyłeś zapisać się na studia? Uniwersytet Radomski ma dla Ciebie wolne miejsca. Sprawdź kierunki na www.rekrutacja.uniwersytetradomski.pl. Nie zwlekaj i rozpocznij swoje wymarzone studia.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.
16: I po reklamie.
17: Radom na czasie.
18: Kinga Furch, kłaniam się nisko. W tej godzinie mam dla Was propozycję kulturalną. Grupa Mozarta wystąpi w Radomiu z nowym widowiskiem Ale Kino. Popularny kwartet smyczkowy zaprezentuje znane motywy z muzyki filmowej w charakterystycznym dla siebie komediowym wydaniu.
19: Cześć, tu Grupa Mozarta. Serdecznie zapraszamy do Radomia,
20: gdzie 25 listopada o godzinie 20 w Zespole Szkół Muzycznych
19: zagramy nasz koncert Ale Kino, czyli muzyka filmowa według grupy Mozarta. Do zobaczenia!
18: Mamy dla Was podwójne zaproszenie na to wydarzenie. Piszcie do nas na redakcja.radom@sk.pl. Kto pierwszy, ten lepszy, a szczegóły na sk.pl.
21: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Pilna narada i mocny głos po jej zakończeniu. Sprawę informacji o możliwym zamachu na premiera i szefa MON traktujemy śmiertelnie poważnie, przekazał rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Groźba w formie mailowej trafiła najpierw do SOP-u, potem do policji i została zweryfikowana przez pozostałe służby.
22: Zebrane informacje przez wszystkie służby, służby mundurowe, służby specjalne, uprawdopodobniają, że informacje są bardzo poważne.
21: A służby nie zdradzają, czy autor pogróżek został namierzony. Rosja może przygotowywać zamachy na szefów firm z europejskiego sektora zbrojeniowego. Ostrzegają przed tym zachodnie agencje wywiadowcze. Informacje ujawnia brytyjski dziennik Financial Times. Według gazety powodem takich działań ma być impas na polu walki na Ukrainie i trudności gospodarcze Rosji. Motocykliści z Bełchatowa i okolic oficjalnie zakończyli sezon.
23: Będzie czas na może więcej spotkań z rodziną. Wiadomo, więcej się w domu posiedzi.
21: Motocykliści wzięli udział w paradzie ulicami miasta. Było też wspólne grillowanie.
24: Czyli co, motocykliści chowają sprzęty do garażu, tak? Jako właściciel osobówki, który nie posiada motocykla, chciałbym powiedzieć, że jesień i zima to bardzo fajne pory roku. Łukasz Zduńczyk, witajcie, minuta po 16. Oskar Cymsy już teraz.

Łooo, laj, laj, laj. Jest dobrze, no. Rozluźniamy się w to niedzielne popołudnie, 16 minut po 16. Lerek Innowator na naszej antenie, to jest Radio SK w niedzielne popołudnie. A tymczasem naukowcy sprawdzili, czy, uwaga, spanie z psem w jednym łóżku pogarsza jakość naszego snu. No każdy właściciel czworonoga wie, że piesek czasami się u nas kładzie, prawda, najczęściej w nogach w naszym łóżku. I się okazuje, słuchajcie, że jest odwrotnie, że to nie pies przeszkadza człowiekowi, tylko człowiek nie daje się wyspać swojemu psu. No bo słuchajcie, z badań wyszło, że to człowiek jako pierwszy zaczyna się wierzić w łóżku w nocy i budzi przez to psa. A to jest, słuchajcie, bardzo nieeleganckie z naszej strony. Także następnym razem, jeśli się przebudzimy w środku nocy, będziemy się kręcić, a pies będzie spał obok, no to słuchajcie, nie ma wyjścia, musimy się przenieść do posłania.

Ale tu jest chill. Przy tym numerze głowa odpoczywa. Jakie to jest przyjemne. Dla nas w tym momencie dzień na P w ogóle nie istnieje. Eloner w Radiu SK. To są właśnie niedzielne hity na czasie. No ja nie wiem, czy ja w ogóle powinienem o tym teraz mówić, żeby nie wkopać wszystkich facetów, ale dzisiaj, słuchajcie, mamy 11 października. Dzień dziewczyny w kalendarzu. Ale nie świętujemy, prawda? Powiedzcie, że nie. Już kwiaciarnie pozamykane, sklepy też. No to co my będziemy organizować o tej porze, prawda? Przecież zaraz 17 będzie. No chyba, że macie jakiś pomysł. Jak

0: Zgarnij lot w nieznane.
1: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
0: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
2: Sponsorem programu jest Uczelnia Techniczno-Społeczna. Radom, Grzybowska 4/6. www.uczelniats.pl.
3: Autopromocja.
4: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Rafał Rajkowski, wicemarszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jest tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
10: Rada Miejska w Radomiu ogłasza nabór wniosków o stypendia dla młodych, zdolnych radomian. Po 10 tysięcy złotych mogą otrzymać artyści, uczniowie z osiągnięciami naukowymi oraz sportowcy z radomskich klubów. Wnioski przyjmujemy do 15 października w biurze Rady Miejskiej przy ulicy Rynek 1. Szczegóły na bip.radom.pl w zakładce stypendia.
11: Warto doceniać młodych ludzi z pasją i zaangażowaniem. Zachęcam do udziału i składania wniosków. Mateusz Tyczyński, przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu.
12: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
13: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
14: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
13: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
14: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
13: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
12: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
17: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
18: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
19: I zrobiła nam super pokój.
20: Mamo, dzięki!
21: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
22: I po reklamie.
23: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Ile ona ma siły w sobie. Rosie w Radiu SK, to ta dziewczyna od Apacy Apacy. No właśnie, mamy dzisiaj Dzień Dziewczyn. No i poprosiłem was o pomoc, jak ten dzień w ogóle świętować. No bo nikt wcześniej nie mówił, że to dzisiaj. Nie przygotowaliśmy się. Madzia ma propozycję na prezent.
1: No cześć SK. Ja chętnie ten Dzień Dziewczyn spędziłabym w świętym spokoju, żeby nikt niczego ode mnie nie chciał, żeby kosz na pranie był pusty, a rzeczy poprasowane i poukładane w szafie.
0: Jeju, Madzia, ja nie wiem, czy to się da wszystko pogodzić, albo jedno, albo drugie, no bo tak, jak powiesz facetowi, żeby ogarnął pranie, no to nie będziesz miała spokoju, absolutnie. Zaraz usłyszysz pytanie, a ten proszek do kolorowych to gdzie się wsypywało i to tu się klikało, bo zapomniałem, a te uprasowane ubrania to na której półce ci położyć? A tak w ogóle to weź chodź mi pomóż, bo ta sukienka twoja jakoś tak się dziwnie prasuje, nie mogę się tych zagnieceń pozbyć.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Reklama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
3: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
4: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
5: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
10: Oczywiście, że w Kauflandzie,
11: bo Kaufland jest fresh, fresh.
9: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
13: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
1: To będzie ostatnia reklama.
14: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: I po reklamie.
16: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Mężczyzna, który groził premierowi Donaldowi Tuskowi i planował na niego atak, został zatrzymany przez policję, podaje szef MSWiA. Wiadomo, że w formie mailowej informacja wpłynęła najpierw do Służby Ochrony Państwa, a potem została przekierowana do policji. Obława w stolicy. Mundurowi szukają sprawcy ataku w miejskim autobusie przed północą na Bielanach. Na wysokości przystanku Prozy mężczyzna ranił dwie osoby i uciekł.
17: Funkcjonariusze wytypowali sprawcę i trwają jego poszukiwania. Mężczyźni posiadają rany cięte i w stanie niezagrażającym życiu zostali przewiezieni do szpitala.
16: Mówi Jakub Filipiak ze stołecznej policji. Mundurowi nie łączą tego incydentu z ostatnimi atakami w szkołach. 34 małe żółwie błotne wróciły do natury. Wykluły się w inkubatorach, bo ich jaja były zagrożone zniszczeniem. Aż 23 żółwiki zamieszkały na terenie mazurskiej Ostoi Żółwia Baranowo, a żółwie błotne w środowisku naturalnym żyją kilkadziesiąt lat.
18: Dwie po 17, a my wracamy do tematu Dnia Dziewczyn, który dzisiaj mamy. Dominika ma przypomnienie.
19: Hej, Ska, ja bym tylko chciała powiedzieć, że w naszym pięknym kraju jest pełno kwiatomatów działających 24 godziny na dobę.
18: Panowie, przepraszam, że ja w ogóle puściłem tę głosówkę. Dobra, to ja się zajmę graniem. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Bardzo rozluźniająca nowość na antenie Radia SK. To Neptunika. Tego się po prostu dobrze słucha w niedzielne popołudnie. Ale problem mały się pojawił, no bo jest dzisiaj Dzień Dziewczyny i teraz co z tym zrobić? Jak to świętować, kiedy my nie jesteśmy przygotowani? Nikt nam wcześniej o tym nie powiedział. I uwaga, Zuzia ma genialne rozwiązanie, które zadowoli obie strony.
1: To panowie, ja mam taki pomysł. Idźcie świętować Dzień Dziewczyny z kolegami, a nas po prostu zostawcie w spokoju, żebyśmy sobie spokojnie mogły zrobić domowe spa.
0: Tak, właśnie takiej propozycji potrzebowaliśmy. No taką niespodziankę to my faceci możemy zorganizować raz, dwa. Na pstryknięcie palcem od razu załatwiamy, nie trzeba nas dwa razy prosić. Zuzia, z okazji Dnia Dziewczyny wysyłam Ci zestaw eskowych gadżetów i dokładam magazyn Radia SK SK Story. Gwiazdą najnowszego wydania jest Andziax. A zaraz, czekaj Zuzia, bo jak twój facet pójdzie z kolegami, to prośba mała. Mogłabyś po niego potem podjechać, żeby nie musiał taksówki zamawiać? Gdy

0: Lekeli w Radiu SK. To szwedzka piosenkarka. A właśnie, a propos Szwecji, to nie wiem, czy słyszeliście.
1: Wiesz w ogóle, taka ciekawostka, że najchętniej kupowana pizza w Szwecji to pizza z kebabem?
0: Serio? Ale my nie o tym dzisiaj gadamy, słuchajcie. Rozmawiamy o dniu dziewczyny, który dzisiaj mamy. No i co, jeśli nie mamy żadnej niespodzianki przygotowanej? Natalia w tej sprawie.
2: A, drodzy panowie, ale pamiętajcie jedno. Kobieta nie zapomina.
0: Oj.
2: Więc jak nie dziś, to warto jutro wrócić do domu z bukietem albo po prostu zamówić pocztą kwiatową.
0: Ha, i tu was zaskoczę. Ja mam jeszcze lepszą niespodziankę. Możecie zgłosić drugą połówkę do odlotu ściśle tajnego w Radiu SK i jutro nasza poranna ekipa do niej zadzwoni i jej oznajmi, że leci razem z nami, z ekipą Radia SK w nieznane. Już za niecałe dwa tygodnie odlot ściśle tajny w Radiu SK. Wiecie, kiedy lecicie, wiecie z kim, ale nie wiecie dokąd. Zgłoszenia za darmo w eskowej apce na smartfony. I to jest tańsze niż bukiet kwiatów, bo nic nie płacicie.
3: Autopromocja.
4: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
5: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
6: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
4: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
3: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
9: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
10: Phonix Ból Uszu Max.
9: Słucham?
10: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
9: Phonix Ból Uszu Max?
10: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
12: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
13: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
14: Z Lady tradycyjnej Biedronki do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
13: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
15: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
16: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
17: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
16: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% złoty 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
18: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
19: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń.

0: Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: I po reklamie.

0: Nowość od Taylor Swift. Wszystkie hity zaczynają się w Esse, a dzisiaj, słuchajcie, mamy naprawdę bardzo ważną rocznicę. Dokładnie 12 lat temu wydarzył się jeden z najpiękniejszych momentów w historii polskiej piłki nożnej. Polska pokonała Niemców 2-0. To się wydarzyło dokładnie 11 października 2014 roku na PGE Narodowym w Warszawie. Najpierw strzelił Milik.
1: Na polu karnym Milik Lewandowski i gol!
0: I na tym się nie skończyło, potem na 2-0 strzelił Mila.
1: Jest szansa, Mila, gol! Gol! Gol! Gol! Polska 2! Niemcy 0!
0: To było coś niesamowitego, a ja się, słuchajcie, zastanawiam do tej pory, przez ile pokoleń jeszcze będziemy opowiadać tę historię, że w 2014 to Polska Niemców 2-0 pokonała. Niech oni się wezmą w garści i odświeżą nasze wspomnienia, prawda? A tak poza tym, słuchajcie, to ja przypomnę, że niedawno i w tym roku, kilka tygodni temu, Polska pokonała Niemców w ćwierćfinale Euro. Siatkarze, o, i z tego się cieszmy. A w Radiu SK za chwilę najnowsze newsy. Wszystko, co powinniście wiedzieć o tej porze, będzie miała dla was Agata Chruściak. Radio
2: SK. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
3: Autopromocja.
4: Żeby móc powiedzieć klasyczne,
5: będę grał w grę.
4: Trzeba mieć w co i trzeba mieć.

0: Nauczyciela.
1: Sponsorem konkursu jest Komputronik, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Komputronik.pl.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.
5: A cappuccino też za piątkę?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A
6: też.

0: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
2: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
3: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
5: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
6: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Panie Pascalu,
8: tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
7: A to pędzę, lecę, pa!
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
10: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
11: AI zabierze ci pracę? Nie, pomoże ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
14: Z Lady tradycyjnej Biedronki. Do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
13: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
15: I po reklamie. Radom na czasie.
16: Kinga Furch, cześć. Legendarne tulipany czy kolorowa ceramika Maryvillu. W radomskiej kamienicy Deskurów działa wystawa stała pod nazwą Przemysł Siła Miasta. Możemy na niej zarówno poczuć klimat międzywojennego Radomia, jak i przypomnieć sobie wygląd miasta z czasów PRL-u, mówi Beata Wojciechowska, kuratorka wystawy.
17: Coraz częściej osoby, które pracowały w mieście, a mieszkały na wsi, chciały przenosić się do miasta. Traktowano to wtedy jako pewnego rodzaju awans społeczny i planowano właśnie budowę osiedli Południe, Michałów, Akademickie. Te wszystkie osiedla właśnie powstawały pod kątem rozwijającego się przemysłu Radomia.
16: Wystawę można oglądać od poniedziałku do piątku.
18: SK.
19: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Miał grozić atakiem na premiera i szefa MON, jest w rękach służb. Policja zatrzymała mężczyznę w związku z informacjami o możliwym zamachu na Donalda Tuska i Władysława Kosiniaka-Kamysza.
20: Mężczyzna został zatrzymany w swoim domu. W tym momencie policja prowadzi czynności i przeszukanie na miejscu.
19: Mówi nam rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Według naszych nieoficjalnych informacji do zatrzymania doszło na Dolnym Śląsku. Jeszcze przez 3 godziny krakowianie mogą oddawać głosy w przedterminowych wyborach na prezydenta miasta. Głosowanie przebiega spokojnie. Jedyny zgłoszony incydent dotyczy Nowej Huty i niszczenia plakatów wyborczych.
21: Wiadomo, jak są umieszczone na jakimś tam 2 trytytkach, no to jedna się oderwie i może to spaść, więc to też może być źle odebrane. To są takie sytuacje losowe.
19: mówił szef Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie Krzysztof Dyl. Oficjalne wyniki poznamy w nocy. Hubert Hurkacz zagrał ćwierćfinał turnieju ATP Masters 1000 w Szanghaju. Dziś w trzeciej rundzie pokonał Chińczyka Yizhu 6-2, 3-6, 6-3, ale zapowiada mobilizację.
15: Na pewno wiem, że w kolejnych meczach muszę wyjść na wyższy poziom swojej gry.
19: A Hurkacz kolejny mecz w Szanghaju rozegra we wtorek.

0: Reklama.
1: Smartowiczu, weź los w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. Milion złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
8: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
9: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
3: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
4: Osiągnięcie jubileuszowe? Byłem na 20. edycji. Do zdobycia tylko raz.
3: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
4: Poleca Radio SK.
5: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj!

0: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. W oficjalnym sklepie Rowenta poznaj Air Rotate, suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
3: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Rada Miejska w Radomiu ogłasza nabór wniosków o stypendia dla młodych, zdolnych radomian. Po 10 tysięcy złotych mogą otrzymać artyści, uczniowie z osiągnięciami naukowymi oraz sportowcy z radomskich klubów. Wnioski przyjmujemy do 15 października w biurze Rady Miejskiej przy ulicy Rynek 1. Szczegóły na bip.radom.pl w zakładce stypendia.
3: Warto doceniać młodych ludzi z pasją i zaangażowaniem. Zachęcam do udziału i składania wniosków. Mateusz Tyczyński, przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
9: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
10: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
11: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
13: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
17: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
18: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Centrum Implantologii i Stomatologii Estetycznej. Nowa stomatologia przy ulicy Jacka Malczewskiego 24 na drugim piętrze. W Radom Office Park, tuż obok Galerii Słonecznej, oferuje kompleksowe usługi stomatologiczne. Implantologia, stomatologia estetyczna, ortodoncja, protetyka, chirurgia stomatologiczna, stomatologia zachowawcza. Więcej informacji na stronie www.nowastomatologia.pl.
2: Kiciu,
3: a?
2: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
3: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
4: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
3: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
4: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
3: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
5: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
8: I po reklamie.

0: Śląska Radom. Reklama.
1: A ty wiesz, że takiej zdrawki jeszcze nie było?
2: Pokaż!
1: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
2: A ile tych linii?
1: Giga!
2: No to będzie Giga Challenge.
3: Nowa zdrawka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
4: Poznaj Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
5: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
6: Osiągnięcie jubileuszowe? Byłem na 20. edycji. Do zdobycia tylko raz.
5: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
7: Poleca Radio SK.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Nie zdążyłeś zapisać się na studia? Uniwersytet Radomski ma dla Ciebie wolne miejsca. Sprawdź kierunki na www.rekrutacja.uniwersytetradomski.pl. Nie zwlekaj i rozpocznij swoje wymarzone studia.
10: I po reklamie.

0: Music News.
1: Łukasz Zduńczyk, witajcie. Znamy kolejne gwiazdy, które wystąpią na przyszłorocznym Openerze. To m.in. Ellie Goulding, czyli wielka światowa gwiazda, znana z takich hitów jak Love Me Like You Do, Burn to Lights. Do line-upu dołączyła także grupa 5 Seconds of Summer, czyli zespół, który możecie znać chociażby z hitu Youngblood. Do naszego kraju wrócą też legendy muzyki elektronicznej The Chemical Brothers, a także Adela, czyli artystka ze Słowacji, o której jest ostatnio coraz głośniej. Gramy na przykład jej nowy kawałek pod tytułem Ain't in LA. Ci artyści dołączyli do ogłoszonych wcześniej Sombra i Ray, a opener odbędzie się w Gdyni od 30 czerwca do 3 lipca. Dopiero co wydał nową płytę, a już ma materiał na kolejną. Mrozu świętuje premierę 7 krążka w swojej karierze, jest teraz w trasie koncertowej. Wydał album pod tytułem Wszystko, czego chciałem. Mrozu zdradził w naszym studiu, że nie zamierza się zatrzymywać i już planuje kolejne premiery.
2: Na pewno mam już w szufladzie parę piosenek, z którymi coś mógłbym zrobić. I ja sobie cały czas działam w tym moim stylu muzyki soul, muzyki takiej starej R&B i wydaje mi się, że cały czas jeszcze w tym garniturze jest mi dobrze, a będę potrzebował pewnie przeżyć jeszcze jakieś nowe doświadczenia, żeby móc się naładować i mieć o czym pisać teksty.
1: Na świeżo wydanym krążku Mroza jest m.in. wakacyjny hit Nie ma miejsca jak dom, czy odpowiedni moment w duecie z Zalią, i te kawałki fani mogą usłyszeć na żywo. Mrozu jest teraz w trasie koncertowej. A teraz naszą antenę przejmuje Mati Fuczyło i jego gość. Zdaniem niektórych to jest legenda polskiego rapu. W naszym studiu był Getz.
3: Przed laty oglądałem, no mam wrażenie, każdą rozmowę z tobą. Było ich kilka w historii.
4: Wtedy tak.
3: No ale właśnie, bardzo dawno nie było nowych, więc pytanie brzmi, czy ty jesteś gotowy na wszystkie pytania, które się tutaj pojawią?
4: Zobaczymy.
3: Uzbierało się ich trochę przez lat i zakładam, że przez te lata od ostatnich wywiadów, a minęły, to też się pozmieniało sporo, co?
4: Tak. Głównie prywatnie.
3: Głównie prywatnie, a muzycznie cały czas czujesz, że no właśnie, że grind 247365, tak. działasz.
4: Tak, to się robimy. Chociaż tego działania teraz nie jest tyle, co wcześniej. Na pewno jest to bardziej uporządkowany styl i tryb działania.
3: Okej.
4: Natomiast cały czas odkrywamy jakieś nowe osoby i dzielimy się energią.
3: Twój numer to oczywiście Cloud 9. Pytanie brzmi, właśnie, Cloud 9, siódme niebo, trochę można w ten sposób to czytać. Ty czujesz się trochę w tym Cloud 9 ostatnio?
4: Tak. Od kiedy mam syna, to tak, ewidentnie.
3: Okej. To jest tak, że właśnie, że szukasz tego uśmiechu, bo mam wrażenie, że kiedy tak słucham tego numeru, oczywiście dostaliśmy po sporej przerwie numer, to mam poczucie, że dużo uśmiechu u ciebie słychać, radości i jakiegoś takiego wszystkiego, co dobre.
4: No ewidentnie wychodzę z depresji, to pierwsze, najważniejsze i chyba właśnie dzięki temu, że się pozytywnie nastawiłem do życia, tak,
3: czyli
4: przez dziecko.
3: Czyli to jest tak, że to jest moment, który ci pokazał, że okej, teraz idziemy w dobrą stronę, w tę stronę chcemy iść i na tym ci zależy, bo to też zakładam, że nie jest tak, że obudziłeś się rano i pomyślałeś, o, wypuszczę sobie numer, albo nagram sobie numer i go wypuszczę dzisiaj, tylko jest to jakiś proces, co?
4: Wiesz co, akurat z tym kawałkiem jest historia taka, że wróciłem z wakacji, byłem akurat, miałem lądowanie w Warszawie i zabukowałem sobie studio i zaprosiłem Ganza na sesję i zrobiliśmy to dość spontanicznie, pierwszą zwrotkę i refreny i beat na miejscu. I druga zwrotka musiała sobie troszeczkę gdzieś tam w głowie dojrzeć i nagrywałem ją chyba, nie wiem, z 3-4, może 5 miesięcy temu powiedzmy, ale jakby rok po.
3: Okej.
4: Bo u mnie często jest tak, że też te utwory leżą po 2 lata nieraz nawet, po 3 lata niektóre, od ostatniego albumu są 3 lata, no i wiesz, mój młody, tym bardziej mnie wyciąga z tego mroku.
3: Okej, no to jest piękna historia.
4: To jest mój Cloud 9.
3: To pięknie, że tak też na to patrzysz i pięknie, że w ten sposób to idzie. No to zapytam cię teraz tak właśnie dwuznacznie trochę, to gdzie ty byłeś przez te prawie 2 lata od ostatniego albumu? Co to były za miejsca?
4: Mroczne.
3: Mroczne?
4: Tak. Były odchłanie jakichś moich, wiesz, meandrów myśli. Naprawdę, no. Bardzo głęboko. Bardzo daleko.
3: Bardzo głęboko i bardzo daleko, ale jak rozumiem, teraz jesteśmy już bliżej troszkę tej powierzchni i szukania Cloud 9.
4: Zdecydowanie.
3: cieszę się też, widząc twój uśmiech w takim razie. No mam nadzieję, że w ten sposób to będzie się rozwijało, ale zanim wypuszczę tutaj kolejny kawałek, czyli miejsce 17, to mam takie pytanie trochę związane z tym, że jesteś takim gościem, przynajmniej dla mnie, ja tak cię czytam, nieobecnym, to znaczy nieobecnym na... chyba rzadko cię widać w Polsce, takie mam poczucie, rzadko cię widać w ogóle gdzieś tutaj ostatnio. To jest tak, że polskie ulice teraz na ciebie dobrze działają? Bo zakładam, że jako, że nie wiem, czy to się zmieniło, ale że rzadko na nich bywasz, to one działają pozytywnie?
4: Nie, wiesz co, ja się wyprowadziłem na wieś po prostu, dlatego mnie nie widać na ulicach.
3: Okej, czyli to w ten sposób to działa.
4: Tak.
3: Okej.
4: Tak. Nie no, kumuluję energię do burzy, tak bym to, wiesz.
3: Właśnie, ja mam takie poczucie, że niebo nie jest limitem, to prawda, natomiast przy okazji wszystko mi mówi, że Cloud9 to jest początek takiej chyba drogi, jak dobrze czytam z tego, co mi mówisz. No i właśnie pytanie brzmi, czy ja dobrze czytam i czy my jesteśmy na początku nowego świata, który następuje po kolei po ostatnim albumie i możemy się spodziewać tego, że to nie jest taka jednorazowa akcja i będzie więcej Gedza?
4: Tak.
3: Okay.
4: Zdecydowanie. Myślę, że tak za miesiąc może trochę. Radziej, ale tak, myślę, że tak.
3: Okej, czyli to jest tak, że sytuacja jest już opanowana w tym sensie, że wiesz, czego możemy się spodziewać, wiesz też no właśnie, co przed nami. To nie jest tak, że wypuściłeś jeden kawałek i zobaczymy, co dalej, czy ludzie pamiętają, czy lubią.
4: Nie robimy, tylko... jeżeli o to pytasz, to nie robimy badania rynku.
3: Nie, pytam bardziej o to, czy jesteś w temacie, w którym ten projekt, ten pomysł na projekt, czy po prostu jakaś wizja już w twojej głowie jest i wiesz, co dalej. I co przed nami.
4: Tak, no myślę, że wiemy więcej niż to. Mm-hmm. Niż mamy ze dwa projekty już.
3: Okej.
4: Okay. Może nawet więcej.
3: Okej, okay, no to jest...
4: Wiesz, bardzo... jak tyle mnie nie było, to jednak...
3: Ze dwa projekty, ale masz na myśli dwa projekty typu... osobne projekty, które można słuchać i mają więcej niż jeden utwór muzyczny.
4: Tak.
3: Okej, no tu jestem bardzo zaskoczony.
4: To jest taka enigma tutaj jest, ale wiesz.
3: Właśnie próbuję tutaj pociągnąć
4: się za język.
3: Zostawmy trochę tajemnicy, nie ma problemu. Natomiast, no właśnie, jako że ten ostatni singiel to jest taki singiel, w którym słychać uśmiech, słychać radość, co cieszy i co jest no na pewno miłą wiedzą widząc i słysząc ciebie takiego, no to też jest, jak rozumiem, miejsce, w którym teraz Getz będzie szukał muzycznie, czy inne rzeczy są zupełnie inne?
4: Totalnie nie.
3: Okej.
4: Okay. Wiesz, patrząc na całą historię, chociażby od albumu Enenio Tell sprzed 12 chyba już lat, tak. Prawie, tak? No to jednak poruszam się po różnych płaszczyznach. Wiesz, to nigdy nie jest jedna stylistyka. W sensie album zawsze, jak go sobie przesłuchasz od deski do deski, to on jest osadzony w jakichś ramach i w jakimś klimacie. Natomiast jeżeli chodzi o to, czy kolejny singiel będzie na bicie tego typu, czy coś ten deseń, to absolutnie nie.
3: Rozumiem. W dawnym wywiadzie przy okazji płyty 247365 mówiłeś o tym, że ona się wzięła trochę z tego, że cały czas jesteś w pracy, trochę nie potrafisz w pracy nie być. No i ja mam takie wrażenie, ale to też po przesłuchaniu tego numeru i też trochę przesłuchaniu tych kilku zdań, które już mieliśmy okazję tutaj wymienić, że trochę balansu się udało znaleźć, ale też chyba nadal ten pracoholik w tobie jest, co?
4: Jest, ale to są takie momenty, w których on się po prostu odpala, a potem sobie idzie odsapnąć.
3: Okej, okay. Idzie sobie odsapnąć.
4: Więc jak już jest grind, to jest taki grind, wiesz, że siedzimy w tym studio i dopóki nie wyniesiemy czegoś sensownego. No i to też są te okresy, wiesz, związane z psychotyczną jakąś tam manią, która potem jest okraszona jakimś okresem depresji
3: oczywiście,
4: albo czegoś takiego, bo kupujesz sobie troszeczkę energii i jakichś tam sił witalnych na działanie. No ale to też jestem jakby teraz, wiesz, jestem w procesie takiego okiełznywania tego.
3: Rozmawiamy o wszystkim, co się dzieje, też o nowościach, ale chciałem się cofnąć na chwilę do poprzedniego twojego albumu Anatema. On zrobił na mnie potężne wrażenie i myślę, że ja nie jestem jedyną osobą, na której to wrażenie zrobił, no bo to była cała opowieść. Poza tym też, to znaczy, takie rzeczy się nie dzieją, mam wrażenie, że to było artystycznie ilość, właśnie tak duża artystyczna ilość, jakiej polski rap nie widział przez 5 lat, włącznie widząc wszystkie rzeczy, które do tej pory się wydarzyły. Cała otoczka związana z klipami, cała otoczka związana z tym, że był to jakiś manifest swego rodzaju i tak dalej, i tak dalej. Zastanawia mnie jednak to, jak tworzy się coś tak ogromnego i jak bardzo głowa boli wtedy, kiedy trzeba to wszystko dowieść, bo zakładam, że taka wizja wymaga też dużego energetycznego oddania się.
4: Wiesz co, no tutaj głównie się opierało to wszystko o 3D. Więc stwierdziłem sobie któregoś dnia, że zacznę to robić.
3: Zacząłem
4: to robić, bo zawsze się jarałem, jakby poza muzyką się jarałem takimi sprawami związanymi z grafiką komputerową. No i chciałem, wiesz, spróbować troszeczkę więcej swoich sił w tym temacie, natomiast no było to okraszone naprawdę dużą ilością nauki, roboczo godzin spędzonych przy komputerze po nocach, wiesz, na kolach z jakimiś teacherami i no, rodziło się to w bólach.
3: Z teacherami powiedziałeś, czyli w jakim sensie masz na myśli? To znaczy uczyłeś się po prostu od podstaw wszystkiego, co...
4: Miałem nauczyciela, tak.
3: Okej. Okay.
4: Tak, tak, okay. Normalnie, brałem tak zwane lekcje tego 3D, online'owo z takim kolegą z Poznania, z Bartkiem. No i Bartek też jest podobny do mnie, czyli też ma swoje schorzenia, więc nam się było momentami fajnie dogadać, a momentami trudno dogadać. I no myślę, że mój upór z deskorolki przeniesiony na środowisko muzyczne i środowisko 3D, że siedzisz, wiesz, na tym spocie i katujesz tam, dopóki tak tego jest. Flipa nie zlądujesz z tych tam schodów, wiesz, 40 razy, bardzo, bardzo był pomocny w dowiezieniu tego tematu do końca, ale dlatego to też trwało tak długo. No i jeszcze w międzyczasie, wiesz, urodził się syn, więc jakby to wszystko w takim kociołku, dużo innych też prywatnych tam stafów jakby namieszało. No i miałem delay gruby tym tematem, natomiast no jestem zadowolony z tych teledysków. Narzędzia wtedy, wiesz, bo ktoś tam kiedyś to spłucił do jakiegoś, że to jest AI, natomiast nie ma tam żadnego praktycznie narzędzia AI, wszystko jest, wiesz, tymi ręcoma.
3: Tak. Gets pokazuje ręce.
4: Wykonane, wiesz, w środowisku no, Unreal Engine głównie, ale posiłkowaliśmy się też Blenderem, Reillusion i kilkoma innymi. I tych wszystkich środowisk trzeba się było, wiesz, tak jak DAW-ów typu Fruity Loops, Ableton,
3: tak jest.
4: Studio One i tak dalej, to wszystko trzeba było wymasterować do pewnego levelu, nie? Plus oczywiście, no, wiesz, szukać asetów w necie i wymyślać sobie te koncepty. Było też kilku artystów takich, wiesz, z 3D świata wziętych, którzy mi gdzieś pomagali. Czy w montażu też ktoś mi tam pomagał, więc też nie zrobiłem tego stricte dokładnie tymi ręcoma, tak, w 100%, ale no, kierowałem też tym mocno.
3: Okej. Dostałem pytanie od słuchaczki Klaudii. Trochę takie z nietypowych pytań, ale zapytam. Jaka rzecz potrafi zepsuć Getzowi cały dzień?
4: O, coś tam znowu szczeka burek, że mu zakręcili kurek. Wiesz co, humor syna rano, który już jest, wszystko jest na czas, już lecimy, zaraz wychodzimy do fury, a on mówi, że mu nie pasuje outfit.
3: Okej, że mu nie pasuje outfit.
4: I zaczyna jęczeć.
3: Okej, no czyli to...
4: No i wiesz, weź zmierz z tym, a potem musisz jeszcze rozmawiać z ludźmi nagle i tak dalej, on jeszcze, zawieziesz go.
3: No proste.
4: A on jeszcze przed drzwiami znowu, przed tym przedszkolem zrobi kolejną rzecz.
3: Okej, czyli to nie tylko ty tutaj jesteś sneakerheadem, szafa pełna kiksów i tak dalej, widzę, że tutaj syn idzie w stronę. Po prostu
4: ma swój gust.
3: Ma swój gust, to mi się
4: podoba. Coś go uwiera, ale wiesz, że to też nie jest często o tym. Dziecko po prostu nie ma narzędzi, więc jak coś innego mu nie pasuje, to powie, że mu bluzka nie pasuje.
3: No pewnie, że tak. Przed momentem z kolei, poza anteną, wspomniałeś tutaj pewną ksywę, o której chciałem trochę pogadać przez moment dosłownie, bo może mi wytłumaczysz taką jedną rzecz, żeby nawiązać i wytłumaczyć, o co chodzi, to powiem Gedziula Ulala, co za bit, i chciałem powiedzieć, no właśnie, czy jesteś w stanie rozwiązać odwieczne pytanie wielu słuchaczy od 13 lat, o co chodzi z magią pianek u Kłemona Fide w Futuramie? Może ty to wiesz,
4: nie
3: czy
4: mam nic pojęcia.
3: Nie
4: wiesz,
3: czy nie masz
4: nie
3: w ogóle pojęcia, o czym
4: nie
3: mówię
4: mam
3: teraz?
4: Pojęcia, nie.
3: God damn it. Słuchajcie, drodzy słuchacze, próbowałem dowiedzieć się, o co chodzi z magią pianek, natomiast wątek Kłemona Fide, no, jest o tyle dla mnie istotny, że mam wrażenie, że ten początek, te 13 lat temu, kiedy ta Futurama się ukazywała na twoim wicie i tak dalej, no to był taki początek popularności Kłemona Fide i tak się to zbiegło w czasie, że faktycznie jedna z ostatnich, o ile nie ostatnia tak naprawdę zwrotka Kłemona Fide, gościnna, pojawiła się właśnie u ciebie. Ty czułeś, że będziesz mógł się tym mianem szczycić, że Kłe u ciebie położył tę ostatnią zwrotkę, czy to nie było nigdy w planie? I tak
4: nie,
3: wyszło?
4: Nie, to tak, wiesz, przypadkiem to wszystko. Bardziej tak.
3: Okej, no dobra, no a trzeba było w ogóle namawiać Kubę, żeby ten numer się ukazał? Czy to już poszło, było, zaklepane jest, zrobione?
4: Nie, robimy. Nie, to jakoś wyszło naturalnie po prostu, bo akurat w tym okresie robiliśmy kilka rzeczy krzyżowo.
3: Okej, no dobrze, to co mnie jeszcze zastanawia, to jest kwestia tego, czy ty jeszcze dość często odpalasz Ableton albo FL Studio, o których wspomniałeś. Zakładam, że Ableton chyba był jakimś takim twoim number one, chociaż nie jest tak w końcu.
4: Wiesz co, FL Studio był tym takim pierwszym, pierwszą trudnością. Ale szybko wskoczyłem w Abletona dzięki moim kolegom. Właśnie tam gracz robił dużo Julas na Abletonie i miałem też fajnych nauczycieli na samym początku, przez tam pierwszy miesiąc. A potem powiedzieli, dobra, weź się chłopierać sam. Wskakuję często, natomiast no, efekty będą, wiesz, niebawem.
3: Efekty będą niebawem. No dobrze, jestem zaciekawiony tymi efektami w takim razie.
1: A po więcej rozmów ze znanymi raperami sprawdzajcie podcasty w Eskowej apce na smartfony. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Wiktor Waligura rozkłada miłość na czynniki pierwsze. Artysta, którego znacie z hitu 4 pory roku, wydał właśnie nowy album Krótkie historie o miłości.
0: Moim celem na tę płytę było spojrzenie z jak największej liczby stron i aspektów na temat miłości, zwłaszcza na temat tego, jak miłość przeżywa moje pokolenie, już wychowane w czasach, gdy wszystko dzieje się szybko, gdzie komunikacja i taka dłuższa rozmowa z drugim człowiekiem, jak my mamy teraz, jest już rzadkością. Jak to wpływa na nasze postrzeganie relacji, zarówno romantycznych, jak i wszelkiego innego rodzaju towarzyskich relacji. A że specjalizuję się akurat w pisaniu piosenek, no to te historie musiały być odpowiednio krótkie, ale nie ma też co przegadywać, myślę. Wydaje mi się, że udało mi się każdy z tych tematów, które poruszam, zamknąć w bardzo zgrabną formę.
1: Kawałki z najnowszej płyty Wiktora Waligury możemy usłyszeć na żywo. Artysta ruszył w klubową trasę koncertową Krótka trasa o miłości. Przed nim jeszcze występy m.in. w Katowicach, Wrocławiu i Krakowie. Całą rozmowę z Wiktorem Waligurą znajdziecie w podcastach w Esko Wajawce na smartfony. A teraz naszą antenę przejmuje młoda rapowa gwiazda. Nasze studio odwiedził AG. To 20-letni raper z Łodzi. Warto tę ksywę zapamiętać. Będzie o nim głośno. Z AG rozmawiał Mati Fuczyło.
5: Cześć, cześć.
3: Ostatnio, gdy widzieliśmy się, to widzieliśmy się tutaj też z Lolkiem. Wtedy promowaliście wspólny projekt.
5: Wielkie pozdrowienia dla niego od razu, wielkie, bo wiem, że słucha.
3: Słucha? No to pozdrawiamy. Oczywiście, że pozdrawiamy Lolka wielkie pozdro, nawet mogę powiedzieć. Tak. Ale jest. Minęła chwilka, minął troszkę ponad rok. Jesteś tutaj w nowym, równie ciekawym miejscu, można powiedzieć. Nie lubisz się nudzić bardzo chyba, co?
5: Ja mam tak, że chyba nie mogę za długo po prostu. Ja lubię, ja jestem ogólnie, myślę, leniwy.
3: Człowiek prokrastynacji.
5: No troszkę tak, ale zauważyłem, że po prostu już jak zrobiliśmy tą pierwszą płytę, to chyba już nie umiem. Że ja chciałbym.
3: Ale to jest presja jakaś.
5: Nawet ja po prostu nie kontroluję tego, to gdzieś w głowie siedzi. Że trzeba robić dalej, trzeba robić więcej po prostu i jak mam pomysły, to chcę je realizować.
3: Ale to wynika z tego, że chcesz, bo czujesz, że masz taką potrzebę artystyczną, żeby to z siebie wyrzucić, czy chcesz, bo na przykład, no dobra, ale co słuchacze powiedzą, bo coś tam, bo muszę jeszcze to dopracować.
5: Nie, to
3: nie ma czegoś
5: jakby,
3: tego.
5: Nie, w sensie bardzo szanuję moich słuchaczy, ale ja też jakby dla mnie muzyka to jest forma terapii, więc ja po prostu często mam tak, że na przykład jak nie wiem, co mi jest, no to ja muszę jechać do studia, muszę pogadać z mikrofonem, bo wtedy się dowiem po prostu. Też ta płyta taka wyszła, myślę, bardziej emocjonalna. Nie mówię koniecznie, że to jest na moich doświadczeniach, ale też na pewno dużo gdzieś tam emocji wyszło. Na pewno o wiele więcej niż przy Let's Dance, bo Let's Dance jednak uważam, że w porównaniu do tego, co teraz zrobiliśmy, to jest muzyka rozrywkowa po prostu.
3: No o tym na pewno zaraz pogadamy więcej. Będę miał bardzo dużo pytań związanych z nowościami, ze wszystkim tym, co przygotowałeś i tak dalej, i tak dalej. Ale mam takie wrażenie, tak obserwując ciebie i też patrząc na wszystkie twoje ruchy, że z dnia na dzień to Łódź chyba coraz bardziej dumna, co? Czujesz to?
5: Ale ja to widzę nawet w internecie i bardzo się cieszę, czytając takie rzeczy, bo to chyba też od tego się zaczęło, żeby to miasto właśnie gdzieś postawić wyżej. Nawet jeżeli chodzi o tą scenę muzyczną, chociaż tyle mogę zrobić, ale jestem bardzo dumny z tego, że jestem z Łodzi. I nie wyobrażam sobie żyć chyba poza moim miastem na ten moment. Już miałem parę razy tak, że faktycznie chciałem się może wyprowadzić tutaj na przykład do stolicy, żeby ułatwić sobie życie, ale ja nie dam rady. Wszyscy moi ludzie, jakby ja muszę mieć świadomość tego, że jak coś się stanie, to mam znajomych pod ręką. Mam rodzinę też przy sobie i nie zabiorę wszystkich, więc wolę zostać.
3: Rozumiem, no to bardzo jest ciekawe. Natomiast tak jeszcze zanim przejdziemy do tego, co dzisiaj, do tego, co teraz albo zaraz, to zastanawiam się jeszcze, czy to jest tak, że te projekty, które już za tobą, a mimo twojego jeszcze bardzo młodego wieku, mimo wszystko tego było sporo, no to nawet ten ostatni projekt, czujesz, że jeszcze takie echo za tym idzie, czy w ogóle o tym nie myślisz?
5: Bardzo, ale tak? jakby... to był debiut, więc ja nie wiedziałem, czego się w ogóle spodziewać. Też właśnie ostatnio, jak była rozmowa, to była przy okazji premiery tak, tak naprawdę, więc ja jeszcze nie wiedziałem w ogóle, co się będzie działo, a ten projekt żyje. Cały czas żyje hucznie i cały czas dostaje słowa.

0: Albo zrobiłby się zupełnie inaczej, czy jednak masz jakąś taką wdzięczność i fajnie, że były?
1: To na pewno, bo to jest droga. I ja bardzo, bardzo lubię ten aspekt w ogóle życia, że zawsze tam na każdej płaszczyźnie tak naprawdę trzeba najpierw sprawdzić, co człowiek lubi, a co nie. Więc to na pewno jest część tej drogi, ale ja już mówiłem to wielokrotnie i teraz też powtórzę, że po prostu to były single wtedy. Dla mnie to singlowanie jest zbyt po prostu takie prostolinijne. Używam tego słowa płytkie i się nie boję. I tak powiem jeszcze raz po prostu.
0: Wow, rzadkie to jest.
1: Ale wiesz? Nie, no naprawdę, bo w sensie ja mam konkretnie z tym problem. Nie oceniam też innych, bo to jest każdego decyzja, każdy ma inny workflow. Dla mnie jest po prostu ciężko, bo ja mam na tyle skomplikowane pomysły, że jak już nagram jeden singiel, to ja czuję, w jakim on jest kierunku i mam pomysł, jak to ładnie zazębić po prostu w całość, żeby ten świat stworzyć, żeby to było... Żeby bardziej pokazać, o co mi chodzi. Bo też myślę, że w jednym singlu nie jestem w stanie. I dlatego też tak się wszystko to różniło. To był miszmasz, nie? Praktycznie wszystkie te rzeczy przed Let's Dance. No a teraz jak już jest ta opcja projektowa, no to ja się czuję jak ryba w wodzie.
0: No i właśnie tak przechodząc do tego, co dziś, do tych okolic, to jest taki kawałek zespołu Goja, który nazywa się Smak Słów. Jakie ty masz skojarzenia z tym numerem? Jak tak się cofniesz może w czasie, masz jakiekolwiek? Że pamiętasz siebie
1: jestem
0: młodego?
1: Jestem z tego samego roku, co ten numer wyszedł, więc no ja właśnie. Nie mam żadnych. Ale słyszałem go wielokrotnie. Jak byłem mały, już potem, bo po prostu to jest taki utwór, który zostaje na lata.
0: Tak.
1: Ale tak stricte ten moment, w którym po prostu on został ze mną, to któregoś wieczoru siedziałem, nie mogłem zasnąć. Grałem na PlayStation, pamiętam, i nagle po prostu linia melodyczna refrenu zaczęła mi grać i ja mówię, nie, co to jest? Co to jest? I tego szukałem tak, bo nie mogłem tego wyjąć z głowy i od tamtej pory po prostu siedziałem i słuchałem tego cały czas.
0: No i właśnie, tu pojawia się taka kwestia, że pojawił się kawałek, który nazywa się Smak Słów i w nim też pojawia się faktycznie i ten refren legendarny
1: tak,
0: i wszystko się...
1: Jak
0: do tego doszło? Powiedz mi, Agie, jak to zrobiłeś?
1: Manifestacja.
0: Którym niebem poruszyłeś, żeby ta manifestacja zadziałała?
1: Nie, ja... Ogólnie ja nie zakładałem innej opcji, że to się nie uda, więc ja po prostu przyszedłem do studia i powiedziałem, ej, robimy.
0: Okay.
1: Usiadłem wtedy z Kłodą, Fazma, przepraszam, bo zmienił ksywę. Usiadłem z Fazmą wtedy w studiu u nas w Łodzi i zrobiliśmy pierwszą wersję, ona nie do końca mi się podobała, potem zrobiliśmy drugą i jak już mieliśmy po prostu gotowy projekt, to zrobiliśmy co w naszej mocy, żeby się odezwać do Magdy z zespołu Goja, w ogóle do zespołu Goja. I tak, Szymon Lekki z Def Jamu bardzo dużo pomagał przy tym, żeby to doszło do skutku, więc też jestem mu bardzo wdzięczny za to. Myślę, że ten numer jest jednym z lepszych, na pewno też otworzył mnie bardziej w ogóle w kontekście dalszego tworzenia projektu, bo to był w miarę wczesny etap, ale no mega się cieszę, że mogłem to zrobić i że ten refren tam został, bo on jest, ten utwór oryginalny jest po prostu magiczny i to, że mogłem dołożyć jakąś cegiełkę od siebie, to też łączy pokolenia, tak jakby nie spojrzeć, no bo skoro to jest numer z tego roku, co ja się urodziłem, no to ja nie mogłem tego potencjalnie słuchać.
0: To prawda.
1: A teraz
0: to prawda.
1: Docieram do ludzi, którzy są w moim wieku.
0: Będziemy rozmawiali zaraz o tym, co przygotowałeś, bo tak wspominasz o tym, ile to rzeczy zrobiłeś, jakie to fajne rzeczy i tak dalej. Ja w to wierzę oczywiście bardzo mocno, ale jeszcze muszę trochę się cofnąć w czasie do wydarzenia, które miało miejsce nie tak dawno. Ponad 200 tysięcy osób pod sceną, ty na scenie, BDOS 2115, który cię zapowiada. Co się wtedy czuje, będąc jeszcze w swoim mieście swoją drogą?
1: Skupienie.
0: O, nie było stresu, nie było miejsca na emocje, tylko skupienie.
1: Był stres przed, ale tak już 5 minut przed tym, jak się miało wszystko zacząć, to już było takie skupienie, że ja w ogóle byłem... Poza ciałem gdzieś mentalnie i byłem, no to nie wiem, ja nie pamiętam nawet tego koncertu ogólnie jak grałem. Jeszcze no mówię, u siebie w mieście coś takiego, gdzie to jest chyba największy koncert, jaki miał miejsce w Polsce.
0: Tak.
1: No to jest absurd.
0: No i byłeś tam
1: no
0: i byłeś tego członkiem. Czy to jest taki moment... I did it moment? Tam była twoja, nie wiem, rodzina, bliscy i tak dalej i dostałeś potem 17 milionów wiadomości?
1: No, z tymi wiadomościami to nawet nie wiem ile dokładnie, bo spływały po kolei, bo tam zasięg ucinało. Ale no tak, wsparcie niesamowite. Ale ja mówię, no ja byłem tak zestresowany, człowiek. Ale tak,
0: wierzę.
1: A propos tego koncertu, ostatnio... chciałem znaleźć nagranie z całości na YouTubie. Tak. I jest jeden film, który przedstawia cały set, okay. I mój występ jest wycięty, także nie pozdrawiam tego typa, co to sklejał. I ogólnie mam nadzieję, że ci zdejmą ten film, człowieku.

0: to musisz tam go zgłaszać ostro i teraz możemy zrobić rajd, jako że jesteśmy w Radiu SK na żywo, to możemy zrobić rajd, po prostu zgłaszać filmik na YouTubie. No ale okej, okay, jest to You Did It moment. W ogóle swoją drogą może ziomek ma tam nagrane jeszcze ciebie i jakbyś poprosił, to może
1: całość
0: będzie.
1: Całość jest na YouTubie i tak u mnie na kanale, bo to jako one shot wyszło, więc nic straconego.
0: Nic straconego, można sprawdzać, zresztą sprawdzajcie UAG, na pewno warto to zrobić, bo wygląda to przepięknie, ale no właśnie, You Did It, ale też You Robisz to, że mam na myśli to, że dużo rzeczy się u ciebie cały czas dzieje, ten kawałek Smak Słów, który też jest mocno powiązany z tym właśnie koncertem, no to jest jedna rzecz, ale wizji w twojej głowie nie brakuje, to w którą stronę teraz skręca AG, patrząc na to, że Smak Słów to dużo emocji, taki klimat nieco inny niż ten poprzedni.
1: Myślę, że w taką, po prostu, bo no jakby ja zrobiłem to, co chciałem tym projektem poprzednim, ale też ja ogólnie od zawsze lubiłem śpiewać i gdzieś to we mnie siedzi. Też mam wrażenie, że jakieś takie wrażliwsze czasy miałem od wydania tamtego projektu. Dużo dobrego się wydarzyło, też poczułem się pewniej sam ze sobą, więc stwierdziłem, że chyba to będzie w porządku, jak skręcę w taką stronę. I jestem mega podekscytowany tym, co ludzie pomyślą. Więc ja więcej nie gadam a propos tego. Wiadomo, że o procesie tam możemy, ale nie chcę słowami opisywać, jasne, jak to będzie brzmiało, bo słowami będę to opisywać wszystko już na płycie.
0: I mam taką myśl związaną z tym, co robisz, a robisz dużo, to już ustaliliśmy. Czy ty masz tyle głowy, albo z przodu głowy, albo gdziekolwiek w tej głowie taki master plan związany z tym, co robisz, bo mówisz o tym, że to singlowanie to nie dla ciebie i tak dalej. Mówisz o tym, że masz jakąś taką myśl, to jest tak, że wszystko jest już zaplanowane, ty wiesz co, jakie powinno być i tak dalej?
1: Czy wiem, to nie wiem, bo to przyszłość nadal, ale, ale myślę, że mam plan w głowie, co chciałbym zrobić, na pewno na parę kroków w przód i będę po prostu na bieżąco reagował, tak jak do tej pory. Ale tak, no ja myślę, że po prostu gdzieś już czuję, co we mnie siedzi i co chcę z siebie wyrzucić dalej, a nadal no jeden projekt to jest za mało, więc tak, no chcę na pewno zwiększyć też tempo wydawania muzyki, bo u mnie było to zawsze problematyczne. No i mam nadzieję, że się to zmieni po prostu od następnego projektu, że będzie tej muzyki ode mnie więcej.
0: No okej, okay, czyli to jest tak, że teraz chcesz być tym gościem, który w każdy piątek wrzuca...
1: Oj, takiego tempa to chyba nie dam rady dociągnąć.
0: To podziwiam swoją drogą, natomiast no dobra, ale skoro mówisz o tutaj takim masterplanie, z drugiej strony emocjonalnym AG i takim, no właśnie, tym, którego już mieliśmy okazję poznać z ostatniego singla, to pytanie brzmi, czy ten proces twórczy, to on jest już tak bliżej końca, czy bliżej początku? Gdzie jesteśmy w tym momencie?
1: Na zamknięciu prawie. Mm. Więc tak, po prostu chciałem przygotować ten projekt tak, żebym ja był z niego zadowolony, zanim cokolwiek zaczniemy robić dalej. Żeby nam się nie paliło pod nogami i żeby dowieść też jak najlepszy materiał po prostu. No i myślę, że się udało.
0: A patrząc na to, że w tym ostatnim kawałku W Smaku Słów nie pojawia się na bicie Lolek, to jest tak, że teraz będziesz eksperymentował z różnymi producentami i to będzie jakaś taka historia, która pociągnie za sobą różne brzmienia? Czy...
1: Tak, no tutaj jeżeli chodzi o ten projekt, znaczy Karol, oczywiście Lolek w sensie, spina mi całość, bo ja sobie nie wyobrażam inaczej, bo on wbijał mi praktycznie na wszystko wokale. Niektóre rzeczy nagrywałem sam u siebie w Łodzi. Niektóre nagrywałem z Fazmą. Ale teraz na przykład miksy robię z Lolkiem. Aranże robiłem z Lolkiem. I ja chyba już nie dam rady inaczej. Bo się tak przyzwyczailiśmy do naszego systemu pracy. Rozumiemy się bez słów i ufam mu w 100%. Więc na koniec dnia i tak on spina całość. No niestety.
0: Okay,
1: Imperator. No.
0: Co? Imperator. Karol Imperator, pozdrawiamy. W takim razie to jest dodatkowa ksywa, która właśnie się tutaj pojawiła. Zanim skończymy to wejście, to jeszcze mam takie szybkie pytanko od słuchaczki Martyny. I to nawet nie zaciekawiło. Jaka jest najbardziej niedoceniana rzecz w tobie, której inni tutaj nie za bardzo dostrzegają albo słyszą na pierwszy rzut ucha może? Masz coś takiego?
1: Znaczy ja na pewno jestem bardzo, bardzo skupiony na tym, żeby mój tekst był coraz lepszy.
2: Gościem Rap 20 w Radiu SK był raper AG, z którym rozmawiał Mati Fuczyło. Cały wywiad znajdziecie w podcastach w eskowej apce na smartfony.
3: New.
2: Łukasz Zduńczyk, witajcie. Jeremi Sikorski zdradza, jak poznał swoją żonę. Napisał o tym piosenkę. Artysta wydał nowy numer Ajak, który właśnie opowiada o początkach ich znajomości. Jak to dokładnie wyglądało? Tego dowiecie się już teraz. Między innymi o tym pogadałem z Jeremim, gdy wpadł do naszego studia ze swoim nowym numerem. Powiedz, jak to jest? Jak tam pierwsze miesiące po ślubie? Jak bardzo twoje życie się zmieniło? Powiedz nam wszystkim.
3: Słuchajcie, no ja się czuję bardzo dobrze. Uważam, że to jest taki piękny czas w momencie, w którym już powiecie sobie tak, we dwójkę, i macie taką pewność, że w dobrym tego słowa należycie do siebie, to daje duży taki komfort psychiczny i zawsze miło wracać do domu do kochającej cię osoby.
2: Czyli słuchaj, już nam zdradziłeś po prostu finał tej historii, która zaczyna się w twoim nowym numerze. Już wiemy, że ta historia kończy się ślubem, ale początki były stresujące, jeśli mogę. Ja nie wiem, czy to jest w ogóle właściwe słowo. Opowiedz, wiesz, jak ten pierwszy moment wyglądał.
3: Słuchajcie, no zawsze to spotkanie na początku jest stresujące. I w ogóle z racji tego, że dzisiaj jest dzień chłopaka, to panowie, mam do was taki apel w takim kontekście z własnego doświadczenia. Jeżeli jest jakaś taka dziewczyna, która wam się cholernie podoba i tak trochę nie wiecie, jak zagadać, co zrobić i tak dalej, to moim zdaniem zdobądźcie do niej telefon, wybierzcie ten numer i zadzwońcie, umówcie się na kawę, a co będzie dalej, no to już czas pokaże.
2: Ale to teraz udowodnijmy, że to nie jest tylko teoria, ale to
3: nie
2: się wydarzyło.
3: Tak,
2: powiedz,
3: tak
2: jak
3: było.
2: Twoja historia wyglądała.
3: No, słuchajcie, tak było faktycznie, tak jak w utworze, który zaraz wybrzmi, na początku jest tekst.
2: Ogólnie, że po prostu zobaczyłeś jej twarz w telewizji.
3: Pierwszy raz na ekranie. Zobaczyłem twoją pierwszy raz twoją twarz na ekranie. I tak było. W momencie, w którym oglądałem Top Model, zobaczyłem twarz Ady pierwszy raz na ekranie i wtedy poczułem coś takiego... Kurde.
2: Serce zabiło mocno.
3: Tak, jestem prawie pewien, że się kiedyś spotkamy i będzie z tego coś więcej. I udało mi się, napisałem do Ady na Instagramie, udało mi się zdobyć jej numer. Zadzwoniłem, spotkaliśmy się na kawę, no a reszta to już historia.
2: Już wszyscy wiemy, jak to się zakończyło. Był happy end, krótko mówiąc.
3: Tak jest.
2: I mam wrażenie, że ten numer to jest taki poradnik. Poradnik, jak zrobić ten pierwszy krok w relacji.
3: Totalnie tak. To w sumie wyszło przypadkowo, że dzisiaj akurat jest dzień chłopaka.
2: Aha, myślałem,
3: nie,
2: że
3: mamy
2: to...
3: ustawioną. Nie, nie, nie.
2: Że
3: to
2: tak
3: nie było,
2: specjalnie,
3: to nie
2: że
3: było planowane, ale właśnie tak jak sobie sobie dzisiaj jechałem na wywiady, to właśnie pomyślałem, że trochę to dokładnie tak może być. No bo każdy się stresuje przed tym pierwszym krokiem, każdy się stresuje przed tym, żeby wykonać ten pierwszy telefon. A tak jak już powiedzieliśmy przed chwilą, no ja uważam, że zawsze warto to zrobić.
2: A jak znaleźć w sobie tę odwagę, że dobrze, podoba mi się jakaś dziewczyna, to jak znaleźć w sobie tę odwagę, żeby zrobić ten pierwszy krok i jednak do niej napisać?
3: Szczerze, po prostu to zrobić.
2: Jakby nie
3: tutaj
2: czekać,
3: nie ma,
2: tu
3: nie, i teraz. Nie ma chyba jakiejś magicznego zaklęcia, które sprawi, że będzie ci łatwiej. To tak jak w sumie z każdą rzeczą w życiu, nie? Z pójściem na rozmowę o pracę albo z zrobieniem jakiegoś pierwszego kroku w każdej dziedzinie życia. I podobnie jest tutaj z tym aspektem miłosnym i sercowym, chociaż one wydaje mi się, że są najtrudniejsze, bo wiąże się z tym duży bagaż emocjonalny.
2: Ja polecam serdecznie obejrzeć teledysk do tego numeru. Tam występuje między innymi brat Jeremiego,
3: tak,
2: Sikorskiego.
3: Tak.
2: I powiedz mi, czy ty też, zanim do swojej obecnej żony napisałeś, czy ty też słyszałeś takie złote rady? Nie daj spokój, nie pisz do niej, bez sensu, wygłupisz się tylko.
3: Nie. Tutaj akurat dopisaliśmy sobie taką historię wspólnie z reżyserem teledysku, z którym, z Borysem, pozdrawiam serdecznie. Nie słyszałem. Wiesz co, ja akurat w swoim życiu mam tak, że jak podejmuję jakąś decyzję, to podejmuję ją sam. I albo sam się na niej spalę, albo będzie ona dobra. Rzadko kiedy pytam się o zdanie w takich sytuacjach jakby prywatnych, innych osób. No chyba, że faktycznie decyzja jest już taka bardzo poważna
2: trzeba skonsultować.
3: I warto to przedyskutować, bo uważam, że warto rozmawiać w ogóle zawsze, w każdej sytuacji. Już później w relacji też. Uważam, że ta rozmowa jest najważniejsza. Więc tak, ja uważam, że po prostu trzeba zrobić ten pierwszy krok, zebrać się w sobie i powiedzieć sobie, a jak, zrobię to.
2: Warto wsłuchać się w tekst, ale też warto wsłuchać się w beat, bo on został zrobiony w bardzo ciekawy sposób.
3: Tak.
2: Powiedz, jak wy to zrobiliście razem z Tripsem? Bo to było bardzo ciekawe, pochwaliliście się tym też oczywiście w mediach społecznościowych.
3: Tak, siedzieliśmy razem w studiu, ja powiedziałem do Mikołaja, bo już miałem pomysł na całą piosenkę pod kątem tekstu, o czym ona będzie. I mówię, ty, słuchaj, a może weźmy faktycznie dźwięk wybierania numeru i samplujmy go i spiczujmy tak, żeby pasował do tonacji piosenki. I Miki powiedział, jak to zawsze Miki, ja bardzo lubię pracować z Mikołajem. No jasne, że tak. I zrobiliśmy to. Udało się to wkomponować w tą część po refrenie, czyli w taki moment, gdzie ja sobie śpiewam. I na tym właśnie jest też ta melodyjka zagrana na telefonie, można tak powiedzieć.
2: Cały wywiad z Jeremim Sikorskim czeka w podcastach Weskowej Apce, a numer A Jak czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej 20 Radia SK. A teraz wracamy do rozmowy z Marisą, czyli artystką, która przez lata pisała teksty dla innych artystów jak Doda czy Oskar Cyms, a teraz robi swoje hity i dobrze jej to wychodzi. Graliśmy w Radiu SK jej numer Odkochaj. Z Marisą rozmawia Max Kluziewicz z SK.pl.
4: A czy kiedy pracujesz teraz nad swoim materiałem i skupiasz się na swojej karierze muzycznej, to ta aktywność dla innych artystów poszła trochę na bok? Czy działasz dwutorowo i jednego wieczora piszesz dla siebie, a drugiego dla kogoś innego? Jak to teraz wygląda?
5: Wiesz co, na pewno kilka lat temu bym powiedziała ci, że dwutorowo na 100% i tak dalej. Ale dzisiaj z takim doświadczeniem, jakie mam i tego, jak można rozdzielać rzeczy, to nie do końca się da. Chociaż na pewno bym nie zrezygnowała z pisania, to na 100% nigdy w życiu. Tak jak ci mówiłam, trzeba dobić do 1000.
4: Czy twoje piosenki też wchodzą w ten 1000?
5: Tak.
4: To jest tylko 1000 dla innych, okej.
5: Okay, to moje też, no okay, to trzeba dobrze, być ten autorem. Ale to właśnie dobijamy do 1000 i na pewno nie przestanę pisać. Ale jeżeli chodzi o jakiś fokus na coś, to na pewno bym postawiła na samą siebie w tym roku, w przyszłym roku, za 2 lata, wiesz. Mhm. Jakoś bardziej się skupiła na tym wszystkim, żeby jednak dać 100%, a nie 50, nie? Bo to jednak nigdy nie wychodzi, jak się daje tu 50, tu 50, to się nie jest nigdzie, nie?
4: A ile masz aktualnie piosenek w szufladzie dla siebie?
5: Dużo. Dużo. Ja już się tak nie mogę doczekać, aż będziemy wydawać i wydawać. Też na przykład czeka w szufladzie dalej piosenka Chcesz z Must Be The Music, tak samo, na którą ludzie czekają. Więc no, na maksa się nie mogę doczekać. Jest ich sporo. Nie skłamię ci, jak powiem, że 50.
4: Mhm. No. Sporo, spokojnie. 3 płyty można by było z tego
5: ale
4: złożyć.
5: Ale będzie selekcja będzie. Będą tylko perełki.
4: A jeśli chodzi właśnie o twój udział w Must Be The Music, czyli to był pomysł twój czy twojego managementu, który wskazał ci drogę?
5: Nie, wiesz co, to był wspólny pomysł, bo my już wtedy zaczęliśmy łączyć siły, a ja też no, przyznaję się bez bicia, że no, siedzę tak naprawdę zamknięta w studiu od kilku lat, nie? Więc to jak zareaguję na publiczność, na jury, na cały taki anturaż tego wszystkiego, nie wiedziałam, nie zdawałam sobie z tego sprawy, więc to na pewno była... Chciałam poczuć, jak to jest, nie? Zanim w to tak głęboko wejdę, to chciałam wiedzieć, czy się w ogóle do tego nadaję. Bo w zasadzie nie miałam okazji tego spróbować, nie? Podobało mi się. Chociaż muszę popracować nad pewnymi rzeczami i też to dzięki temu zobaczyłam, nie? Jak puściłam swój występ, to tak samo też po tym, co powiedziała Natalka Schroeder, czy Dawid, czy Miłosz, to też było bardzo cenne, nie? Doświadczenie.
4: Mhm. To co takiego zauważyłaś po tym udziale? Na czym chcesz się skupić przede wszystkim teraz?
5: Na pewno nad pewnością siebie. Nad pewnością siebie, ale to już wzięłam w swoje ręce, więc spokojnie. Zaraz będę w kadzielni w Kielcach, więc
4: no tak.
5: Tam pokażę swoje siły. Lolo.
4: A spodziewałaś się tego, że będziesz jedną z twarzy tej edycji Must Be The Music? Bo mam wrażenie, że wokół ciebie było bardzo dużo zamieszania. Też ze względu na współpracę z Dodą, ze względu na to, że trochę wstydziłaś się przyznać Miłoszowi, że jesteś jedną z autorek piosenki Melodia Ta, bo Miłosz w przeszłości chyba wypowiedział się jakoś tak nieprzychylnie
5: no,
4: na temat tej piosenki.
5: Nie lubi tej piosenki. Chociaż każdy ma swój gust.
4: Oczywiście, że tak.
5: Ja totalnie tego nie neguję. Jakie było pytanie?
4: Czy spodziewałeś się, że będziesz jedną z głównych twarzy tej edycji Must Be The Music?
5: Kurde, ja się nie czuję główną twarzą. Ta Marcycha jest na pewno główną twarzą. Jej się należy być główną twarzą. Ona wygrała, pięknie śpiewała, pięknie grała. Więc... nie spodziewałam się, jeżeli tak jest, to się nie spodziewałam. ale mi miło.
4: A jeśli chodzi o tych 50 piosenek zalegających aktualnie w szufladzie, czy myślisz w takim razie o wydaniu debiutanckiego albumu studyjnego? Bo do tej pory karmiłaś swoich fanów epkami. Jakie masz plany wydawnicze na najbliższe miesiące?
5: Na pewno będziemy singlować się. Będzie dużo singli.
4: Po polsku czy zrobisz też coś po angielsku?
5: A to zobaczymy, okay. Co czas pokaże, ale na pewno zdecydowanie w tej chwili stawiam na polski, na nasz ojczysty język i będzie dużo singli, co będzie pewnie zmierzało ku płyty.
4: A łatwiej ci się pisze w języku polskim czy angielskim?
5: Wiesz co, na pewno polsku, no bo jednak ta nasza kulturowość jest bardzo głęboka, wszystko jest bardzo w nas zakorzenione i tak dalej, więc na pewno łatwiej poczuć mi, co poczuje polska dziewczyna, polski chłopak niż za granicą, nie? No bo jednak jestem Polką z krwi i kości, więc... No, po polsku, w skrócie.
4: A co chciałbyś, żeby twoi słuchacze wyciągnęli z twojej muzyki? Bo zakładam, że kiedy piszesz jakiś utwór, myślisz już sobie, jak mogą przyjąć go twoi fani, może wyobrażasz sobie, w jakich okolicznościach sięgają po te piosenki, jak jest na przykład w przypadku ostatniego singla. Będzie pięknie.
5: Na pewno... tam w ogóle podczas pisania będzie pięknie, było dużo rozkmin, takich życiowych rozkmin, właśnie odnośnie dojrzewania, trochę takiego zmiany trybu życia, właśnie myślałam trochę o tej przeprowadzce swojej z domu rodzinnego. I tam zadawałam sobie dużo pytań, tak do samej siebie, czy właśnie, czy to, że nie jest tak spektakularnie, czy tak właśnie wygląda moje szczęście. Albo czy na przykład nie boję się zrobić pierwszego kroku w jakąś stronę, że powinnam iść dalej, może będzie pięknie, a może nie będzie nic. No więc chciałam przekazać takie pozytywne emocje, takie wyzwalające, żeby nikt się nie bał zrobić właśnie pierwszego kroku do przodu, patrząc właśnie na konsekwencje, bo nigdy nie wiadomo, co nas czeka. A można się przekonać tylko po tym, jak się spróbuje, nie? I to jest takie ekscytujące w tym. I to właśnie chciałam przekazać, żeby ludzie też to poczuli.
4: To jeszcze muszę zapytać cię w takim razie, jak ci się mieszka samemu?
5: No też nie samemu, z partnerem.
4: Jak do tego wyjesz? To bez rodziców.
5: Bez rodziców. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, nie spodziewałam się, że będę aż tak ogarniać życie, tak szczerze. Z moim chaosem w głowie gdzieś tam, wiesz, wszystko rzucałam do studia, raz, dwa, pięć. Ale dobrze. Dobrze, jest spokój. Mogę się napić kawy w swoim kącie i to właśnie może tak wygląda szczęście.
4: A jak inspirujące jest w takim razie życie z muzykiem? Jak to wpływa na cały proces twórczy?
5: Wiesz co? Czasem dobrze, czasem źle. Czasem idziemy w przeciwnych kierunkach, a czasem umiemy się dogadać i wrócić do wspólnego konsensusu. No naprawdę bywa różnie, no bo jednak dwie takie same pasje to zawsze będzie gdzieś tam, wiesz, iskrzyć.
4: Tak. Pojawić. Mhm.
5: Ale my tak szczerze, wiesz co, nie rozmawiamy o pracy, o muzyce często w domu.
4: Czyli
5: tak,
4: życie prywatne jest życiem prywatnym, tak. Życie zawodowe jest życiem zawodowym.
5: Tak.
4: Pełna higiena zachowana. Tak. Tak jak należy.
5: Tak, dokładnie tak. I tego chcieliśmy przestrzegać, taką zasadę sobie ustaliliśmy od startu.
4: No, dobrze, fajnie, że przy tym trwacie. To ostatnie pytanie w takim razie. Teraz był singiel Będzie Pięknie. Mhm. Kiedy możemy spodziewać się kolejnej zapowiedzi, być może tego debiutanckiego Longplaya?
5: A, no to na razie bądźmy w erze Będzie Pięknie. A być może z czasem zapowiemy kolejny, być może bardziej nostalgiczny, być może bardziej melancholijny, bo na razie jest bardzo wesoło, ale na razie pobądźmy z tym słońcem, z latem, mija lato choć bez ciebie. Pobądźmy tu jeszcze.
4: Pobądźmy.
5: A jak przyjdzie czas, to będę ogłaszać.
4: Dziękuję ci bardzo, Marisa, i do zobaczenia. Mam nadzieję, że na kolejne spotkanie nie będę musiał czekać 4 lata.
5: Bardzo dziękuję. i mam nadzieję, że również do szybkiego zobaczenia.
2: Gościem Radia SK była Marisa, z którą rozmawiał Max Kluziewicz z SK.pl. Cały wywiad czeka na Was na kanale Radia SK na YouTubie i tam też mamy dla Was dużo więcej rozmów ze znanymi artystami, na przykład z Roxy Węgiel i jej mężem Kevinem Mglejem. Jest też wywiad z Oskarem Cymsem, który mówi na przykład o tym, jak wygląda jego życie, czy może tak po prostu wyjść na ulicę i czy fani go nie atakują. Więcej na kanale Radia SK na YouTubie. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Za chwilę poznamy bliżej wschodzącą gwiazdę polskiej muzyki. Do naszego studia wpadła Marisa, czyli artystka, którą doskonale znacie z Eski z hitu Odkochaj. Ona przez ostatnie lata żyła w cieniu innych artystów. Pisała numery na przykład dla Dody albo Oskara Cymsa. Na pewno kojarzycie hit Daj Mi Znać, od którego tak naprawdę zaczęła się wielka kariera Oskara. No i to jest zasługa m.in. Marisy, która współtworzyła ten numer. Ta artystka stworzyła też piosenki na ścieżkę dźwiękową do filmu 365 dni. Jeśli chcecie dowiedzieć się, jak wygląda praca z gwiazdami i jak obecnie wygląda jej kariera, zostańcie z Eską. A to historyczny moment dla polskiego rapu. Kwebo na Fidem dostał prestiżową nagrodę. Za nami gala z okazji Dnia Polskiej Muzyki. Artyści zostali uhonorowani medalami Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Złoty medal dostał Janusz Panasewicz oraz Jan Borysewicz z zespołu Lady Punk. Srebro trafiło do Kasi Kowalskiej i Anity Lipnickiej, a brązowe odznaczenie dostał właśnie Kwebo na Fide. Po odebraniu nagrody nie krył wzruszenia.
6: Chciałem wysłać najserdeczniejsze pozdrowienia do wszystkich moich odbiorców, którzy czuję ich tęsknotę i mam nadzieję, że tutaj ta komunikacja jeszcze za chwilę wróci, że wrócę z czymś ciekawym do nich, do Was. To piękne dzięki, kłaniam się nisko i chciałem zadedykować tutaj ten order medal mojej mamie i wysłać dużo miłości dla też całej mojej najbliższej rodziny. Dziękuję pięknie, kłaniam się jeszcze raz.
2: To pierwsze tego typu odznaczenie, które zostało przyznane raperowi. A teraz naszą antenę przejmuje Marisa, z którą rozmawiał Max Kluziewicz z SK.pl.
4: Dziś w studiu Eski wschodząca gwiazda trzeciego wydania magazynu SK Story, Marisa. Dawno się nie widzieliśmy, cześć!
5: Jak miło, kopa lat! Jezu, co za wstęp! Bardzo miło mi, że mnie zaprosiłeś.
4: Cieszę się, że wpadłaś, że znalazłaś czas, tym bardziej, że u Ciebie bardzo dużo się dzieje od początku 2026 roku. Czy czujesz, że to jest takie nowe rozdanie, jeżeli chodzi o Twoją karierę muzyczną?
5: Zdecydowanie nowa energia, pozytywne nastawienie, powiew świeżości nastał w moim życiu, też dużo zmian prywatnych. Inaczej teraz, wydaje mi się, podchodzę do stricte takiego codziennego życia, więc to też wpływa na muzykę, wenę i wszystko, co z tym związane, więc na pewno tak.
4: A co się zmieniło w takim razie?
5: No wiesz, wyprowadziłam się z domu rodzinnego.
4: A jak zmieniło się w takim razie Twoje podejście do tworzenia muzyki w związku z tymi zmianami w życiu prywatnym?
5: No czuję ogromną odpowiedzialność właśnie. Tak poczułam, że wszystko jest teraz w moich rękach, że nie ma co zwlekać, trzeba robić, pisać, tu coś tam, ten. I cały czas, no nie zwalniam tempa, cały czas się staram coś udoskonalać, coś robić, bo czuję ten moment, po prostu, że w końcu też na coś się zdecydowałam, bo wcześniej było wiele gatunków na moim Spotify'u, a teraz postanowiłam iść w pop, czysty pop i cały czas pop, inspirowany trochę abowymi brzmieniami i takimi latami 70. właśnie stąd te dzwony i wszystko. No.
4: A czego słuchasz na co dzień?
5: Na co dzień.
4: Właśnie taki old school, to była ABBA?
5: Też. Dancing Queen, wiesz, o co chodzi?
4: No, hymny.
5: Ale popu, generalnie popu, tego zagranicznego, tego polskiego popu też. Ale uwielbiam Agnieszkę Chylińską, też Oena, kiedy powiem sobie dość.
4: Oczywiście, to też klasyk.
5: No, prawda.
4: Same klasyki. A jak z kolei wspominasz swoje początki? No bo wiadomo, teraz w 2026 roku działasz prężnie, zbierasz plony swojej pracy, wydałaś 3 single, ale debiutowałaś właściwie w 2021 roku jako bardzo młoda artystka. Pamiętam do tej pory, jak się widzieliśmy w 2022 roku, po tym międzynarodowym wiralu, i nie chciałaś się przyznać, ile masz lat. Z czego to wynikało?
5: No, nie chciałam, żeby na pewno mnie ludzie postrzegali pod pryzmat mojego wieku, no bo jednak wtedy miałam ile lat? 16? Coś tego, koło tego. No to było łatwo uznać mnie za niedojrzałą, za... Chociaż byłam, wiadomo, nie? Wiele rzeczy tak naprawdę się bardzo zmieniło od tamtego momentu i teraz też na siebie patrzę tak... Co ja w ogóle mówiłam? Dlaczego tak? Dlaczego tak wyglądałam wtedy? Dlaczego coś tam, wiesz, zaśpiewałam tak czy inaczej, nie? Ale No na pewno bałam się takiego postrzegania stricte związane z tym wiekiem. To było takie dla mnie niekomfortowe, chciałam tego uniknąć.
4: A jak się w tym wszystkim odnajdowałaś jako 16-latka? No bo tego było bardzo dużo. Szczególnie kiedy pojawiła się piosenka do filmu, kiedy był ten viral, kiedy miałaś pierwsze wywiady.
5: Wiesz co, czułam jakąś presję na pewno, ale im głębiej wchodzisz w ten las, tym z większych konsekwencji zdajesz sobie sprawę. I wtedy mi się wydaje, że byłam taka nieopierzona, że nie wiedziałam, z czym to się je, high life, wiesz, tutaj kamera, wywiad, coś tam. I ja się po prostu cieszyłam, jak taka nastolatka, że wow, spełniam marzenia. Dzisiaj, jak jestem trochę głębiej w tym lesie, to na pewno zdaję sobie sprawę z innych konsekwencji, nie? Na przykład słów, na przykład tego, jak się na daną okazję ubierzesz, co powiesz, komu powiesz, jak się zaprezentujesz. No to tego jest bardzo dużo i dzisiaj na pewno sobie zdaję sprawę z innych rzeczy po prostu.
4: Cieszę się z tego, że miałaś okazję trochę odsapnąć i wkroczyć w ten świat muzyki z taką nową energią, a nie, że weszłaś tak z impetem w wieku 16 lat i potem na przykład, nie wiem, musiałaś tłumaczyć się ze słów wypowiedzianych w wieku 16 lat, bo na przykład widzisz, co się dzieje wokół dziewczyn, które nie miały tej szansy na to, żeby na moment zniknąć z tego medialnego radaru.
5: Ja dziękuję Bogu, że tak się stało. Ja naprawdę uważam, że to jest potrzebne każdemu, niezależnie od tego, jak daleko jest, tylko taka chwila na zastanowienie się, gdzie się jest, do kogo się mówi, czym chcemy się prezentować, co chcemy powiedzieć. To jest naprawdę ważne i to jest ogromna również odpowiedzialność, co my powiemy, co zostanie puszczone do internetu. No i wiemy, do kogo bierz. I ja myślę, że każdemu jest potrzebna przerwa, naprawdę. To odświeża głowę, powoduje ogromną fenę tak samo. To ile można siedzieć w tym samym, nie? Non-stop, być w takim kołowrotku. Każdy by oszalał, nie?
4: A ile w tym jest prawdy, że pierwsze utwory zaczęłaś tworzyć mając 5 lat? Że właściwie to były wiersze, które potem zamieniałaś w piosenki? Jak to się wszystko zaczęło?
5: Wiesz co, bo jak miałam 5, 6, 8, nie pamiętam.
4: Przedział.
5: Uczęszczałam na lekcje pianina. Prywatne, rodzice przymuszali mnie do tego. Bardzo nie chciałam wtedy tego robić, bo wiadomo, no, które dziecko chce Mozarta grać tutaj.
4: A teraz pewnie jesteś za to wdzięczna.
5: A bardzo, bardzo teraz, o Jezu, za wszystko jestem bardzo im wdzięczna, ale zaraz do tego możemy przejść. Właśnie uczęszczałam na lekcje pianina, pisząc wierszyki. Po prostu takie, wiadomo, jak to dzieci, nie? Nauczyłam się po prostu pisać kilka słów i z tego były wierszyki. No i potem, kiedy okazało się, że już dość płynnie gram na tym pianinie, coś tam podśpiewuję jednocześnie, no to z tego trochę się naturalnie przerodziło to, że zaczęłam pisać teksty, zaczęłam układać melodyjki i nawet nie wiedziałam, że to może być moja praca tak naprawdę w przyszłości, jako songwriter dzisiaj, nie? Że ja będę mogła z tego żyć, że będę mogła robić też taką pracę dla innych, robić piosenki, oddawać je, zachowywać też dla siebie, robić swój materiał. To jest niesamowite.
4: A kto był dla ciebie takim największym wsparciem właśnie na początku tej drogi, zarówno w życiu prywatnym, jak i w życiu zawodowym? Czy pamiętasz spotkanie z jakimś takim muzycznym idolem, który dał ci to wsparcie, tak dmuchnął w twoje żagle i poczułaś, że jestem wdzięczna za to spotkanie? W życiu prywatnym zakładam, że byli to rodzice, wspomniałaś przed chwilą o tym.
5: Bardzo, bardzo. Rodzice to od zawsze, zwłaszcza tata, moja babcia również, moja siostra również. Bardzo wszyscy mnie wspierali i za to jestem mega wdzięczna, że nikt mnie nigdy nie stopował, nigdy, wiesz, nie hamował w rozwoju jakiejś pasji. A tak to, jeżeli chodzi o takie żagle, które dały mi możliwości, to, że będę mogła pisać dla innych artystów, to na pewno Hotel Torino, Patryk Kumur, Dominik Buczkowski, oni tak naprawdę też wyłapali w odpowiednim momencie to, że w sumie mam do tego predyspozycję.
4: A jak wyglądała w takim razie ta łapanka? Jak cię odkryli?
5: Wiesz co, po prostu przyszłam na sesję artystyczną dla siebie. Była jedna sesja, bo chciałam zrobić z chłopakami piosenkę. I my się wtedy poznaliśmy, to było bardzo dawno temu, to było właśnie z 5 lat temu. No i tak się wydarzyło, że w sumie ta sesja trwała 20 minut. Powstał tylko instrumental, ja wszystko wzięłam do domu, bo wtedy miałam taki tryb pracy, że pracowałam u siebie w łóżku w domu rodzinnym. Zawsze, nie było innej możliwości. No i poszłam właśnie z tym instrumentalem do domu, zaczęłam coś tam minić, jakieś teksty, jakieś melodie i się okazało, że to poszło do filmu.
4: O. No. A pamiętasz, dla kogo napisałaś pierwszą piosenkę? Oczywiście poza swoimi.
5: Dla kogoś? Wydaje mi się, że to był konkurs, być może, chociaż nie, bo to chyba takie pierwsze to właśnie byłoby do filmu 365 dni. Mhm. Takie pierwsze, stricte pierwsze. A potem zaczęłam pisać z Anastazją Maciąg. Z Anastazją Maciąg w zasadzie. A potem Dody i już dalej poszło.
4: A co w ogóle czuje 20-letnia dziewczyna ze świadomością, że napisała, o ile to prawda na Wikipedii, 170 utworów dla innych artystów? 170 utworów, dziewczyna 20 lat.
5: Dalej mało, to sobie myślę, wiesz? W sensie ustaliłam sobie w głowie jakąś chorą ambicję, że ja napiszę 1000 utworów w życiu. W sensie muszę to zrobić. Nie wiem, jak to zrobię, ale muszę to zrobić.
4: Słuchaj, jeżeli w kilka lat napisałeś 170, to do tego 1000 naprawdę jest niedaleka droga.
5: Oby tak było, bo właśnie... nie wiem, jakoś tak... Mam jakiś taki cel w głowie, że chciałabym napisać coś dla każdego. Jakby była taka możliwość i szczęście by mi też sprzyjało, to jakby tak się wydarzyło w moim życiu, to naprawdę będę się czuła spełniona na maksa. Chociaż no, myślę, że u takich topowych artystów no to trudno takie coś, nie? Jednak też większość ludzi woli pisać stricte samemu i się nie dadzą.
4: A o współpracę z kim jesteś najczęściej pytana?
5: Dody. No to zdecydowanie. Wiem, z czego to wynika.
4: Krążą legendy, tak.
5: Tak, krążą legendy, chociaż ja uważam, że Doda jest cudowną osobą. Prywatnie naprawdę. Jak pierwszy raz ją zobaczyłam, jak wchodziła do studia, to byłam przerażona. Naprawdę, no bo ze wszystkich właśnie legend, jak powiedziałeś, plotek, różnych innych artykułów, no można wywnioskować różne rzeczy. No to siedziałam tak w kącie, się patrzyłam, Boże, tylko żeby do mnie nic nie powiedziała. Ona, cześć! No i mówię, Boże, dobra, no to trzeba coś powiedzieć. I się okazało, że to jest po prostu wspaniała osoba, wie, czego chce, jest bardzo konkretna. Ja to na przykład też lubię, no bo o wiele łatwiej pisze się z osobą, która wie, czego chce i wie, do kogo chce trafić, wie, o czym powiedzieć, niż z osobą, która nie wie. Mhm.
4: Czyli Doda miała taki jasny plan na brzmienie płyty Akwaria.
5: Tak.
4: Przyszła i powiedziała, czego od was oczekuje.
5: Tak. I ona za każdym razem, kiedy miała powstać jakakolwiek piosenka, wiedziała, o czym chce powiedzieć, do kogo się zwrócić, o czym nie mówić również. No dla mnie to jest coś niespotykanego dzisiaj i naprawdę bardzo warto doceniać. A tak właśnie prywatnie ja poczułam też od niej ogromne wsparcie. Tak jeżeli chodzi o mental i generalnie takie podejście do życia, no to ja uwielbiam. I no tak jak nie znałam jej takiego prywatnego życia stricte, wiesz, no nie wychodzimy sobie na kawę, że tak powiem, ale to jako osoba, z którą pracowałam, bardzo dobrze ją wspominam.
4: To jaką najcenniejszą lekcję dała ci Doda?
5: Nie daj się. Ludzie niech swoje myślą.
4: A z kim jeszcze w takim razie chciałabyś pracować? Powiedziałaś, że marzy dzisiaj współpraca z legendami polskiej sceny muzycznej, z takimi artystami o ugruntowanej pozycji na polskim rynku.
5: No moja wymarzona sesja to Agnieszka Chylińska.
4: Czyli jednak brzmienie Łena.
5: No wymarzona, taka wymarzona. Jezu, pamiętam, jak raz byłam, akurat trafiłam w Sopocie na jej próbę, siedziałam na publice i ja po prostu ryczałam jak bóbr. Jak bóbr ryczałam, ona śpiewa tam królową łez. Nie.
4: No to pasowało.
5: No, ale no tak, ale ona jest po prostu tak, wylewa z siebie wszelkie emocje w taki sposób, że nie wiem, no dla mnie nie ma takiej drugiej jak Agnieszka Chylińska, no.
4: A z której z piosenek napisanych dla innych artystów jesteś najbardziej dumna? Albo czy jest taka, którą chciałabyś zachować dla siebie na przykład, z perspektywy czasu?
5: Nie. Takich nie ma. Które bym chciała zachować dla siebie, to na pewno nie. Bo jakoś tak, ja na przykład, jeżeli chodzi też o swój materiał, to lubię od zera do końca jakoś prowadzić też te sesje z moim vibe'em i tak dalej. A jednak czyjś vibe to czyjś vibe. Nie chcę w ogóle w to wchodzić. Z której najbardziej jestem dumna? Chyba pewnie już wiesz.
2: Gościem Radia SK była Marisa, z którą rozmawiał Max Kluziewicz z SK.pl. Cała rozmowa czeka na Was na kanale Radia SK na YouTubie. Wystarczy, że w wyszukiwarce wpiszecie Marisa wywiad Radio SK.
7: SK Radom News.
8: Kinga Furch, zapraszam. Kierownik pociągu był poczytalny. Znamy opinię biegłych dotyczącą stanu zdrowia podejrzanego w sprawie wypadku w Woli Bierwieckiej. Przypomnijmy, do zdarzenia doszło w lutym na przystanku kolejowym. 17-letni Dominik pomagał kobiecie z wózkiem wyjść z pociągu kolei mazowieckich. Nie zdążył jednak wrócić do składu, bo drzwi przytrzasnęły mu rękę, a pociąg ruszył. Nastolatek trafił w ciężkim stanie do szpitala, a w wyniku wypadku stracił obie nogi oraz dłoń. Zarzuty w tej sprawie usłyszał kierownik pociągu kolei mazowieckich. Został on poddany badaniom psychiatrycznym, a biegli określili na ich podstawie, że w momencie wypadku był poczytalny. Mówi Aneta Guść, rzeczniczka radomskiej prokuratury.
9: Podejrzany kierownik pociągu był poczytalny w chwili czynu. Obecnie prokurator przystępuje do wykonania czynności końcowych w tym śledztwie. Jeżeli strona pokrzywdzona nie będzie składała wniosków o uzupełnienie śledztwa, podobnie jak podejrzany, prokurator planuje zakończyć to śledztwo w bieżącym miesiącu.
8: Przypomnijmy, po długiej hospitalizacji Dominik wrócił do domu i aktualnie trwa jego rehabilitacja. Nastolatek wrócił też do nauki stacjonarnej w szkole. W przyszłym roku będzie zdawał maturę. Spożywają alkohol i narkotyki, zachowują się wulgarnie lub naruszają prawo. Po atakach w szkołach na Mazowszu policja zwraca uwagę na problem demoralizacji młodzieży. Ważną rolę w przeciwdziałaniu takim zjawiskom odgrywają dorośli, mówi Justyna Stanik-Rybak z mazowieckiej policji.
10: No, jest to sytuacja bardzo złożona, dlatego że to jest młodzież, która już bezpośrednio tej opieki nie wymaga, więc oni robią co chcą. Rodzice w różnych sytuacjach są. Często są to rodzice, którzy pracują bardzo dużo, bardzo długo, ale często są to rodzice, którzy nie pracują i może nawet często nie pracowali zbyt wiele w całym swoim życiu. No i jakby trochę jest to przerysowany obrazek, no bo te dzieci właśnie z jakichś konkretnych domów się wywodzą, z domów, które no, są źródłem wzorców i naśladowania. No, tak niestety się składa, że Placek Jeloński jest usytuowany w takim centrum Radomia, można powiedzieć. Oczekiwałoby się, że to będzie no, jednak miejsce takie relaksu, spokoju i ciszy. Tym bardziej lokalizacja jako plac, integralna część teatru. Można sobie wyobrazić, że będzie tam młodzież, która będzie podejmować tematy rozmowy kulturalne i teatralne, a tymczasem jesteśmy w takim bardzo kiepskim położeniu, bo no, ta nasza wizytówka, wspaniały plac, jest czymś, co budzi zgorszenie i złość i stawia w naszych głowach dużo pytań, no bo gdzie są właśnie rodzice, a dlaczego te dzieci się tak zachowują, to też nie są dzieci, to jest młodzież, jakie wzorce, co oni prezentują sobą. No? Ja myślę sobie, że to jest dużo pytań i jako policja jesteśmy w stanie też tego rozwiązać, bo oczywiście będziemy podejmować i podejmujemy niejednokrotnie te interwencje, żeby tych młodych ludzi wylegitymować i sprawdzić, co przy sobie mają, z jakiego powodu tam są, no, ale oni tam często tam po prostu siedzą z nudów przy jeszcze udziale muzyki głośnej, takiej, którą są wyznawcami. Jest to muzyka też również o treściach bardzo wulgarnych, agresywnych, z przesłaniem też takim no, nieprzyjaznym innym osobom. No i to budzi taki element grozy trochę i obrazek bardzo smutny. Co my możemy z tym zrobić? No to jest trochę takie pytanie chyba już za późno zadane, tak? Bo to, co się miało wydarzyć, no to było dużo, dużo wcześniej. Jeżeli dzieci były pozbawione opieki, pozbawione przekazywania odpowiednich wartości i tego, co można robić w życiu, co można robić w czasie wolnym, jak spędzać czas, czym jest pasja, zainteresowanie, jak można się rozwijać, no to później nie oczekujmy, że to się zacznie dziać, jak one mają naście lat, bo one po prostu no, niczego takiego nie przeżyły, nikim nie wskazał takiego kierunku i mamy taki obrazek. Myślę sobie, że gdzieś te młode osoby, no to jest nic innego jak lustrzane odbicie ich rodziców czy systemu rodzinnego, z którego te młode osoby pochodzą. To jest bardzo smutne. Natomiast tutaj pytanie właśnie, kim są ci rodzice? Bym takie pytanie zadała. Kim są i czy oni te swoje dzieci lubią, szanują i czują się z nimi dobrze? Bo te dzieci w innych osobach no, budzą mieszane uczucia, delikatnie mówiąc.
11: Tym niemniej, niezależnie od tego, czy ci młodzi ludzie wywodzą się z domów, gdzie mają wzorce do demoralizacji, czy też nie, są dziećmi po prostu tych zapracowanych rodziców, których po prostu nie ma w domu, rodzice w sytuacjach złamania prawa nie pozostają bezkarni.
10: Oczywiście, natomiast musimy tu pamiętać, że to pozostaje do decyzji sądu rodzinnego i tu sąd ma możliwość pociągnięcia tych rodziców do odpowiedzialności. A to różnie bywa, tak? Bo nie zawsze to da się odczuć. Tak? No, gdyby tak było, to byśmy nie mieli takich przypadków, bo ci rodzice czuliby ogromną odpowiedzialność i to, że no, ciąży na nich konsekwencja. Po pierwsze, dbanie o właściwe wychowanie swoich pociech i to w momencie, kiedy te dzieci no, rozpoczynają naukę szkolną. Nie w momencie, kiedy te dzieci są no, w momencie takim, kiedy wchodzą w okres swojego życia i no, są przed uzyskaniem wieku pełnoletności, bo wtedy jest już znacznie za późno i właściwie często się zdarza, że te dzieciaki już są na tyle duże i na tyle mocne i silne i pewne siebie, że one często no, w niektórych rodzicach nawet potrafią wzbudzić strach. I to one w niejednym przypadku rządzą, dominują, więc jeżeli jest to tak poodwracane, te zasady w rodzinie i funkcjonowanie, to rodzice mogą też czuć lęk przed swoimi dziećmi. I tu nie ma miejsca na zasady, na granice, na normy, na egzekwowanie właściwego sposobu zachowania czy też spędzania czasu wolnego. To są zupełnie innego kalibru problemy wychowawcze, które później niestety, ale tylko się napiętnowują, rozrastają. No i pokazują ten obraz takiej no, bardzo kiepskiej kondycji polskich rodzin.
11: A co w sytuacji, gdy zachowanie młodego człowieka powoduje straty materialne? I sąd zasądza rekompensatę.
10: Rzeczywiście, jeśli jest to rekompensata, kara grzywny, to ten ciężar pokrycia, czy to kosztów, czy naprawy, czy zadośćuczynienia, pokrywają rodzice jak najbardziej, czyli wtedy rodzina cała, no ale jednak rodzice muszą tutaj się wywiązać z tego obowiązku, z tego, co nałożył na nich sąd.
11: Te kwoty mogą być spore, na przykład jeżeli dojdzie do dewastacji przystanku, czy jakichś urządzeń miejskich, na przykład stłuczenia szyby w sklepie, albo zniszczenia latarni, a takie przypadki w Radomiu się pojawiały.
10: Oczywiście te akty, o których pani wspomniała, akty wandalizmu, to właśnie w zależności od tego, jak są duże zniszczenia, one też mają wpływ na wysokość tej kary, tak, którą w tym momencie ci rodzice muszą, no, nałożona jest na nich, muszą ją pokryć.
7: SK Radom.
8: Ponad 1 000 000 Polaków cierpi na depresję. To dane Narodowego Funduszu Zdrowia. 10 października obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Stworzony został po to, by przypominać ludziom w kryzysie, jak ważne jest szukanie pomocy u specjalistów. Zapytaliśmy mieszkańców Radomia, jakie według nich są sposoby na walkę z obniżonym nastrojem i depresją.
12: Człowiek, który dostaje depresję, to jest opuszczony, który nie ma się do kogo zwrócić, nie ma się po prostu z kim podzielić swoimi troskami. I to jest właśnie pierwszy problem do tego, żeby dostać depresję.
13: Ja też mam taką, tak można powiedzieć, może tego nie widać po mnie, ale też mam taką lekką depresję. No myślę, że można trochę zapobiec. Tak bardziej porozmawiać z ludźmi, więcej się uśmiechać, wychodzić więcej z domu. Po prostu, żeby jakoś nie myśleć, odrywać te myśli, odreagowywać się, jakoś śmiać się więcej, śmiać się dużo, nie zamykać tak się w sobie, dużo bardzo się uśmiechać.
14: I dużo słońca przede
13: wszystkim. No i dużo słońca, no. Nieraz pomaga, jak słoneczko świeci, jak ładna pogoda, jak się wyjdzie z domu. No to nieraz pomaga. I rozmowa z ludźmi pomaga bardzo dużo. Uśmiechać się, no przede wszystkim dużo rozmawiać z ludźmi. Tak pani powiem szczerze, że większość ludzi to jest zamkniętych w sobie takich. I po prostu tłamszą to w sobie, zamykają się, brak rozmowy i to... I to jeszcze po prostu to ma wpływ. Takie zamykanie się w sobie, takie siedzenie, mało wychodzenie z domu. Jeszcze bardziej się człowiek zagnębia, no. Trzeba dużo wychodzić, rozmawiać, śmiać się, tu i tam, po prostu nie myśleć. Dużo zająć się. Jakieś terapie, rozmowa z psychologiem, z ludźmi.
12: No tak, bo to teraz to takie wszystko nerwowe jest, ja wiem, tak. A depresja to chyba stąd pochodzi, że człowiek się denerwuje, to niedobre, tamto niedobre. Jakieś te ludzie wokół siebie są nieżyczliwi, nieuprzejmi i chyba to dlatego jest. To, żeby wyjść na powietrze między ludźmi, żeby było, no, że tak jakoś nie samemu siedzieć, nie kłócić się w domu, tylko między ludźmi uprzejmie, żeby każdy był jeden drugiego uprzejmy. Tak mi się wydaje.
14: No to trzeba wyjść do ludzi.
15: A jeżeli ktoś ma problem, na przykład właśnie osoba z depresją ma problem, nie chce z nikim rozmawiać, czy ona dobrze robi, że ona się tak zamyka, czy ona powinna właśnie według pań wychodzić do ludzi, rozmawiać?
14: Niedobrze zamykać się. Trzeba wyjść do ludzi.
16: Zapowiedź tak do końca może nie, ale na pewno pomóc tym osobom, no, żeby nie zostawiać ich samych, rozmawiać dużo z nimi, no, w ten sposób może. Tak jak jest bardziej pochmurno, to tak bardziej to przytłacza nawet na zdrowych ludzi, że tak powiem, nie, na siłą rzeczy ludzi chorych, no wiadomo, że tak. Nie no, moim zdaniem na pewno powinni rozmawiać, tylko właśnie też powinni mieć wokół siebie osoby, z którymi mogą właśnie rozmawiać, nie?
17: Spokojnie i uczciwie żyć, to jest chyba remedium na depresję. Myślę, że trzeba się właśnie jakoś tak, no, powiedzieć o swoich problemach innym ludziom i może być lżej wtedy.
18: No, trzeba po prostu być wśród ludzi i nie zamykać się w sobie, nie zamykać się w domu, wychodzić do ludzi, wychodzić na dwór, na spacery i wtedy można trochę uniknąć tej depresji. Zamykanie się w domu nie jest dobrym. Trzeba wychodzić, trzeba iść do kina, do teatru, na różne inne spotkania towarzyskie i to jest chyba lekarstwo.
8: Przypominamy, że dostępnych jest kilka ogólnopolskich telefonów, pod którymi można uzyskać pomoc i wsparcie psychiczne. W Radomiu taki telefon funkcjonuje także w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, mówi Włodzimierz Wolski, szef placówki.
19: W zasadzie Ośrodek Interwencji Kryzysowej jest przeznaczony dla ofiar przemocy w rodzinie, tak? Ale pojęcie sytuacji kryzysowej jest odczuciem subiektywnym, nie tylko przemoc. I my nigdy nie dzieliliśmy tego, że tylko dla ofiar przemocy koniec kropka. Zawsze mówiliśmy o tym, że każdy, kto ma jakąś trudną sytuację kryzysową, dotyczącą relacji rodzinnych, różnych spraw, socjalnych, materialnych, nie może sobie psychicznie z tym poradzić, żyje w traumie, w stresie, w depresji, zawsze może do nas przyjść o pomoc, tak? I zawsze taki sygnał do społeczeństwa z naszej strony ośrodka był wysyłany. No oczywiście te początki były zawsze trudne, ale w tym momencie się okazało, jaka skala problemu jest, tak? Bo proszę mi wierzyć, że w pierwszych 3 miesiącach myśmy nie mieli miejsc w hostelu. Dosłownie były takie sytuacje, żeśmy musieli rozkładać materace na świetlicy, żeby te osoby pomieścić. Okazało się, że tego rodzaju problemów jest bardzo dużo. Są ośrodki interwencji kryzysowej, są ośrodki wsparcia, są telefony zaufania, jest szeroka dostępność możliwości takich usług. Zadałem sobie taki trud, chciałem policzyć poszczególnych lat tych sprawozdań, ile osób skorzystało z pomocy ośrodka interwencji kryzysowej. I proszę sobie wyobrazić, że to jest ponad 33 tysiące osób, które skorzystały z naszej pomocy w różnej formie, tak oczywiście, tak. To jest no, armia ludzi. Armia ludzi, która w jakiś sposób, no nie wiem, no, którym w jakichś tam ciężkich sytuacjach udało się pomóc. Zawsze jest tak, że każdy ośrodek musi mieć taką linię pierwszego kontaktu. I myśmy od razu taką linię założyli. Myśmy tutaj, u nas był usytuowany ówczesny telefon, młodzieżowy telefon zaufania, tak to się nazywał. Później z tego telefonu zrobiliśmy telefon zaufania, telefon pierwszego kontaktu. Do tego mamy tą infolinię teraz obecnie, tą radomską pomoc linię. I to jest najważniejsze, że taka linia powoduje nawiązanie pierwszego kontaktu, bo każdy się, no wiadomo, że może się obawiać, może się wstydzić, a ten pierwszy kontakt powoduje, że on się wszystkiego dowie, co można zrobić, jak można zrobić, że tu naprawdę nie ma jakiejś, nie wiem, sytuacji takiej bez wyjścia, że zawsze sobie jakąś wspólnie się zastanowimy nad tym. Dlatego no, mi się wydaje, że Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radomiu wypracował swoje własne procedury postępowania. Tych własnych procedur postępowania. Wykształcił sobie doskonałą kadrę interwentów, którzy potrafią pomagać właśnie w sytuacjach kryzysowych. Opracował swoje własne procedury postępowania. Przez to w tej chwili jak gdyby no, łatwiej nam pomagać, łatwiej rozwiązywać te ludzkie problemy. Liczba tych osób, jakby spraw, które wpływają do ośrodka, nie zmniejsza się bynajmniej. Chociaż to nie jest zawsze wykładnią, czy problem większy, czy mniejszy. Ja na przykład się cieszę, że tyle osób zwraca się do nas o pomoc. To świadczy o tym, że osoby, ludzie dadzą nas zaufaniem, tak? Że ufają nam, że powierzają nam swoje bardzo często osobiste sprawy. Także no, z jednej strony bardzo się cieszymy z tego powodu, że właśnie ośrodek stał się taką stałym elementem systemu pomocy w Radomiu i w tym systemie no, zajmuje właściwe miejsce i że ludzie często właśnie do nas przychodzą z prośbą o rozwiązanie swoich takich bardzo często osobistych spraw i dają nam w ten sposób dowód zaufania, za co im również bardzo dziękuję.
7: SK Radom News.
8: Kinga Furch. Zapraszam, by kupić bilet w aplikacji, trzeba podać numer taborowy autobusu. Przypomina Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji. Numer boczny każdego pojazdu komunikacji miejskiej to ciąg 3 lub 4 cyfr. Można go znaleźć zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz autobusu, mówi Łukasz Kościelniak, rzecznik MZDK.
20: Kupując bilet komunikacji miejskiej poprzez aplikację, trzeba wpisać numer taborowy autobusu, zwany też inaczej numerem bocznym. W Radomiu składa się z 3 lub 4 cyfr. Przypominamy o tym, aby pasażerowie wiedzieli, które cyfry należy wpisywać. Niektórzy podają bowiem numer linii, a to jest błąd. Numer taborowy boczny autobusu składa się z 3 albo 4 cyfr, na przykład 402, 803, 955, 1050, 2007, 2100 i tym podobne. Jest on umieszczony na zewnątrz, pod przednią szybą i nad tylną oraz nad drugimi drzwiami, a w przypadku autobusów przegubowych także nad trzecimi. Wewnątrz numery taborowe boczne są natomiast nad przednią i nad tylną szybą, zaś w nowszych pojazdach można je znaleźć także na tylnych ścianach kabin kierowców oraz naprzeciwko drzwi wejściowych. Są one więc dobrze widoczne. Przypominamy, kupując bilet w aplikacji trzeba wpisać 3 albo 4-cyfrowy numer taborowy pojazdu, a nie tylko 1 bądź 2-cyfrowy numer linii. Praktycznie na każdej linii miejskiej w Radomiu kursuje od kilku do nawet kilkunastu autobusów, dlatego kontrolerzy mają prawo zakwestionować w razie uzasadnionej wątpliwości bilet, przy którego kupnie podano niewłaściwy numer. Numer taborowy, inaczej boczny, jest przydatny również w sytuacji, gdy pasażer chce złożyć skargę albo pochwałę i ewentualnie spróbować znaleźć jakąś rzecz, którą pozostawił w pojeździe. Tutaj sam numer linii z reguły nie pomoże. Numer taborowy jest też wymagany w przypadku korzystania z SMS-a interwencyjnego. Strażnicy miejscy dzięki temu mogą szybciej zlokalizować autobus.
8: Autobusy będą mogły jeździć szybciej i bezpieczniej. Będą przebudowane skrzyżowania i nowa sygnalizacja. Miasto Radom szykuje się do wprowadzenia inteligentnego systemu transportu. Powstać ma także Centrum Zarządzania Ruchem. O plusach i minusach tego rozwiązania Wojciech Wójcikowski rozmawiał z Łukaszem Zaborowskim, szefem Radomskiego Towarzystwa Naukowego.
21: W ogóle to jest dobry pomysł, żeby myśleć o tym, jak usprawnić ruch w mieście i rozwiązać problemy transportowe. Natomiast czy to rozwiąże rzeczywiście te problemy, to już należałoby popatrzeć na szczegóły tego rozwiązania. Wiem, że ma być tam zastosowany priorytet w sygnalizacji świetlnej dla transportu publicznego i to jest bardzo słuszne rozwiązanie, powinno zostać wprowadzone. Natomiast pytanie, czy pójdą też za tym jakieś zmiany przestrzenne i ten priorytet dla transportu publicznego będzie miał również wymiar przestrzenny, a nie tylko w organizacji ruchu na skrzyżowaniach. Do czego zmierzam? No zmierzam do tego, że jeżeli na skrzyżowaniach po prostu zostaną utworzone takie, powiedzmy, korytarze, w których będzie zielona fala niejako, czyli to będą te, gdzie, z których korzysta transport publiczny, to z tej zielonej fali oczywiście skorzystają też wszyscy inni i doprowadzi to do zwiększenia przepustowości tych skrzyżowań, co zresztą jest oczywiście założeniem takiego inteligentnego systemu sterowania, a zwiększanie przepustowości układu ulicznego niestety będzie przeciwskuteczne w naszej sytuacji, w sytuacji dużego miasta, ponieważ zaskutkuje tylko zwiększeniem ruchu, a nie jego ograniczeniem.
22: To co tutaj by trzeba było jeszcze zrobić, o czym należałoby pamiętać?
21: Mianowicie mamy do czynienia z tak zwanym popytem ukrytym. Popyt ukryty to są wszyscy ci, którzy nie decydują się na wyjechanie swoim własnym samochodem w jakichś godzinach albo w jakichś relacjach, dlatego że po prostu chcą unikać zatłoczenia komunikacyjnego. I ten popyt ukryty jest ogromny. Jest w stanie zapełnić w zasadzie każdą nową przepustowość, którą udostępnimy w tak dużym mieście jak Radom. Polega to po prostu na tym, że jak udostępniamy nową przepustowość, czy to przez rozszerzanie układu ulicznego fizyczne, tak, przez rozszerzanie dróg, czy przez usprawnianie ruchu na skrzyżowaniach, to ludzie to oczywiście zauważają i ci, którzy dotychczas w tych godzinach albo tymi trasami nie jeździli, to zaczną jeździć. I to się natychmiast w dość krótkim okresie zapełni nowym ruchem. To jest taka przykra wiadomość dla tych, którzy myślą, że przez zwiększanie przepustowości układu ulicznego rozwiążemy problemy. Ale jest jeszcze gorzej, bo ten ukryty popyt dotyczy sytuacji, gdzie rozważamy miasto czy aglomerację w takim stanie, jakim ona jest, tak? Czyli tam jest zabudowa, jest w tych miejscach, ludzie mieszkają w tych miejscach, w tym miejscu jest przemysł, w tym miejscu są jakieś usługi i mamy jakąś tam siatkę ruchu, tak? Ale jest gorzej, dlatego że to, jaką politykę transportową prowadzimy, wpływa również na zagospodarowanie przestrzeni i w nieco dłuższym okresie, w perspektywie powiedzmy kilkunastu lat, zmienia również sposób zagospodarowania przestrzeni w skali miasta i aglomeracji.

0: anomolicą i no i czasami, zwłaszcza dla seniorów, jest to uciążliwe.
1: No to jest uciążliwe dla każdego, nie tylko dla seniorów. Proszę zbadać preferencje, jeśli chodzi o młodych ludzi, tak, którzy na przykład zakładają rodziny. To ogromna większość takich ludzi w Polsce chce się wyprowadzić pod miasto. To jest jakby taki wymarzony model życia, że będę mieszkał pod miastem, gdzieś tam, czy na przedmieściach, czy w ogóle gdzieś tam w gminach ościennych. Będę miał własny dom i najlepiej przy tym domu będą stały 2 albo 3 samochody i każdy będzie się poruszał samochodem, dojeżdżając do miasta. Więc to jest tragiczna polityka. Dlatego, że miasto albo będzie przyjazne dla człowieka, który w tym mieście chce mieszkać, przebywać, prowadzić działalność gospodarczą, spędzać czas, albo będzie przyjazne dla mieszkańca przedmieść, który od miasta oczekuje to, że przez miasto będzie się dać szybko przejeżdżać samochodem. Albo. Nie ma tutaj żadnego rozwiązania pośredniego. I my niestety, dążąc do tego, żeby pomieścić się coraz łatwiej, coraz sprawniej jeździło samochodem, niestety doprowadzamy do tego, że miasto staje się nieznośne dla mieszkańca. Stąd też mamy właśnie tą suburbanizację i pęd do tego, żeby osiedlać się na przedmieściach, żeby na przedmieścia się wyprowadzała działalność gospodarcza i cała aktywność w ogóle ludzka, tak? Bo miasto jest nieznośne. Proszę sobie zobaczyć, jak wygląda ulica 25 czerwca. Czy ktoś chciałby mieszkać przy takiej ulicy?
0: Czy większe przepustowe to są większe problemy dla pieszych i rowerzystów?
1: No właśnie, to jest niestety druga strona, jeszcze któraś tam strona tego medalu, że te systemy optymalizacyjne niestety zazwyczaj dążą do tego, żeby usprawnić jak najbardziej przepustowość skrzyżowań dla pojazdów. Więc to się oczywiście dzieje jakimś kosztem. I teraz podam drugi przykład. Przykład ronda Kotlarza, tak? To jest skrzyżowanie ulic Mileckiego, Reja, Okulickiego. Proszę sobie spróbować przejść tym rondem w poprzek, będąc pieszym. To jest po prostu coś absurdalnego, że pieszy musi 4 razy stać na światłach, żeby przekroczyć jedno skrzyżowanie. Jest coś kosztem czegoś. Tamto skrzyżowanie, zresztą takich skrzyżowań jest dużo więcej, skrzyżowanie przy Galerii Słonecznej, gdzie w ogóle zabrano na jednym z wlotów możliwość przejścia dla pieszych, to jest jeszcze inna sprawa. Czy skrzyżowanie Malczewskiego Wernera, proszę sobie zobaczyć, ile tam musi czekać pieszy, dlatego że skrzyżowanie jest zoptymalizowane pod kątem ruchu samochodowego. To jest niedopuszczalna rzecz, w strefach śródmiejskich przynajmniej, żeby tak to projektować. Priorytetem powinien być właśnie ruch pieszy. I obawiam się, że taki inteligentny system sterowania ruchem niestety nie będzie brał pod uwagę potoków pieszych, a jedynie potoki pojazdów, co się oczywiście odbije na tym, w jaki sposób piesi będą się mogli poruszać po mieście.
0: 9 sygnalizacji świetlnych ma zostać wybudowanych w ramach tego systemu. Będą odcinki drogi, tak jak na 25 czerwca, gdzie dosłownie co chwilę będzie przejście dla pieszych z sygnalizacją. Chodzi o ten odcinek od 25 czerwca od Lasów Państwowych do skrzyżowania z ulicą Struga. Ma powstać kolejne sygnalizacja, tym razem tutaj przy Leśniczówce. Czy to może pomóc i właśnie zabezpieczyć budowa kolejnych sygnalizacji, właśnie może pomóc pieszym?
1: No oczywiście zależy, jak ta sygnalizacja będzie działać. Jeżeli to będzie sygnalizacja, gdzie program będzie przyjazny dla pieszych, to oczywiście to może pomóc, tak? Jeżeli ruch na ulicy 25 czerwca utrzyma się w tej skali, jakiej jest, a sądząc z planów miasta, niestety on się jeszcze zwiększy, co nie daj Boże, bo w zasadzie to chodziło o coś innego, kiedy budowaliśmy obwodnicę śródmiejską, wschodnią, no ale to jest inny wątek, który mogę też podnieść. Natomiast proszę z kolei, kolejnym przykładem posłużę. Proszę zobaczyć, co zrobiono na skrzyżowaniu 25 czerwca i Jeromskiego, gdzie wprowadzono jakiś kuriozalny przycisk dla pieszych i pieszy nie otrzymuje zielonego światła w fazie, normalnie tej fazie, która przysługuje temu kierunkowi ruchu, tak? Tylko musi nacisnąć guzik. Osobiście widziałem ludzi, którzy nie wiedzą, że tam trzeba nacisnąć guzik. Jeśli go nie nacisną, to nie dostaną zielonego światła i czekają na przykład 2 lub 3 fazy, bo nie wiedzą, że tak absurdalne rozwiązanie ktoś mógł wymyślić w środku miasta.
2: SK Radom.
3: Nowoczesna, darmowa rehabilitacja dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym i wsparcie dla ich rodzin. To wszystko w ramach projektu Krok ku przyszłości, za który odpowiada Stowarzyszenie Karuzela. Podopieczni projektu będą mogli przejść rehabilitację z użyciem RoboGuida, mówi Julia Piwońska-Wojda ze stowarzyszenia.
4: Ten projekt tutaj na terenie miasta Radom i województwa mazowieckiego jest potrzebny, ponieważ w zasięgu jakby tutaj Radomia i pobliskich powiatów

0: takiej usługi, a jest dość dużo dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, które chętnie skorzystałyby z takiego wsparcia. Stąd jakby pomysł na to, żeby napisać taki projekt konkretnie dla tych dzieci. Projekt jest skierowany, tak jak pani też powiedziała, przede wszystkim dla dzieci z mózgowym porażeniem, ale również wsparciem w projekcie będą objęci rodzice czy opiekunowie faktyczni tych dzieci. I tutaj dla dzieci proponujemy terapię przy pomocy urządzenia do lokomocji chodu RoboGuide. Jest to, dzieci mogą uczestniczyć w tym projekcie i brać udział w 6 takich cyklach terapeutycznych. Na jeden cykl składa się 10 sesji terapeutycznych i każda z tych sesji trwa 60 minut. I w ciągu roku dziecko może skorzystać z takich 2 cykli terapeutycznych. Natomiast jeśli chodzi o rodziców, oni będą mogli skorzystać z edukacji zdrowotnej, która będzie dotyczyć jakby tutaj takiej edukacji dotyczącej opieki nad dzieckiem z mózgowym porażeniem, rehabilitacji domowej, ale także będą mogli uczestniczyć w takich indywidualnych sesjach z psychologiem, więc to wsparcie takie psychologiczne dla rodziców również w tym projekcie jest uwzględnione. Minimum 6 tygodni przed rozpoczęciem cyklu terapeutycznego jest badanie początkowe, na którym lekarz, to może być lekarz ortopeda, chirurg, lekarz rehabilitacji ruchowej bądź fizjoterapeuta przeszkolony przez lekarza pod jego nadzorem, jakby wykonują specjalistyczne testy, które oceniają jakby taki stan funkcjonalny pacjenta, taki wyjściowy, przed rozpoczęciem cyklu i ustalają taki indywidualny program terapeutyczny, tak? Czyli w jaki sposób będą te sesje terapeutyczne wyglądać. Potem odbywa się ten pierwszy cykl terapeutyczny i po jego zakończeniu, czyli po tych 10 sesjach, jest badanie końcowe, które jest bardzo podobne do tego badania początkowego, to znaczy wówczas również powtarza się te same testy z pacjentem, żeby zobaczyć, jaki pacjent osiągnął wynik w odniesieniu do tego badania początkowego, tak? I jakby później, jakby po okresie, po tym pół roku odbywa się kolejny cykl terapeutyczny, który również jest poprzedzony badaniem początkowym i po cyklu odbywa się badanie końcowe. Jeśli chodzi o te takie wstępne kryteria, to tutaj na pewno pacjent musi być w wieku od 5 do 18 lat i posiadać jakby tutaj miejsce zamieszkania w województwie mazowieckim, na terenie miasta Radom, również powiat koziniecki, białobrzeski i radomski są objęte tym projektem. I to są jakby takie wstępne te kryteria kwalifikacyjne. Rodzic musi złożyć jakby odpowiednie dokumenty, jakby wniosek i dużo innych dokumentów jakby do biura projektu, które mieści się w siedzibie Stowarzyszenia Karuzela przy ulicy Starokrakowskiej 135. I tam, jeśli chodzi o to, jakie te dokumenty konkretnie muszą być złożone, to jakby w biurze projektu czy telefonicznie, czy osobiście można się tego dowiedzieć i to zrobić. Więc to są takie wstępne. Natomiast jakby ta kwalifikacja taka już medyczna z lekarzem jakby trochę rozszerza jakby te kryteria kwalifikacyjne i tutaj jakby rzeczywiście dzieci muszą posiadać przede wszystkim diagnozę mózgowego porażenia dziecięcego, muszą mieć ocenę w skali GMFCS od 1 do 4, muszą również wykazywać brak aktywnej padaczki lekoopornej, nie posiadać utrwalonych przykurczów czy deformacji kostno-stawowych.
1: Szczegółowe kryteria i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie Stowarzyszenia Karuzela.
2: SK Radom News.
3: Witam, Sandra Pawłowska. Już 10 października w Radomiu rusza 17. Międzynarodowy Festiwal Gombrowiczowski. W programie znalazło się 10 spektakli konkursowych z Polski, Argentyny czy Macedonii. W tym roku

0: Wiosnego w Radomiu Jarosław Rabenda.
1: Miło nam zaprosić na 17. już edycję Festiwalu Gombrowiczowskiego. Festiwalu, który przez te już 30 kilka lat buduje renomę radomskiego teatru w tym świecie już międzynarodowym. Także udowadnia i przypomina, że Gombrowicz wielkim pisarzem był, parafrazując mistrza. Szanowni Państwo, zapraszamy na 17. Festiwal Gombrowiczowski, który na pewno przyniesie wiele doznań kulturalnych i będzie przyczynką do refleksji. Stałych bywalców festiwalu zapraszamy do tego, żeby po raz ostatni w tej formule odwiedzili właśnie nasz festiwal, bo za 2 lata zapowiadają się nowe zmiany, nowa formuła festiwalu, a zatem ten festiwal jest przyczynką do tego, żeby się zmienił za 2 lata, a zatem o szczegółach tego festiwalu opowie pan dyrektor teatru, pan dyrektor Jarosław Rabenda. Z tego miejsca dziękuję całej ekipie teatru za przygotowanie tegorocznego festiwalu na ręce pana dyrektora, bo myślę, że jest to jedna z naszych perełek, jeżeli chodzi o kulturę w Radomiu, ale ta perła, która nie tylko lśni wśród mieszkańców, ale jest widoczna na całej kulturalnej mapie Polski.
2: Przed nami ogromne święto teatru, największe wydarzenie Teatru Powszechnego w Radomiu w ostatnim 30-leciu, czyli kontynuacja Międzynarodowego Festiwalu Gombrowiczowskiego, 17. jego edycja. Zorganizowanie takiego festiwalu to jest gigantyczne wyzwanie logistyczne, organizacyjne i finansowe. Dlatego, jeśli Państwo pozwolą, to zacznę od podziękowań na ręce Pana Prezydenta, bo miasto Radom jest głównym donatorem tego festiwalu. Serdeczne podziękowania również dla ministra kultury i dziedzictwa narodowego, który finansuje nasz festiwal z Funduszu Promocji Kultury, oraz wydarzenie jest dofinansowane z budżetu województwa mazowieckiego w ramach zadania współpraca przy organizacji 17. Międzynarodowego Festiwalu Gombrowiczowskiego poprzez prezentację twórczości Witolda Gombrowicza. Bardzo serdecznie dziękuję panie prezydencie, panu marszałkowi również za te środki. No bo to bez tego pewnie byśmy nie dali rady. Proszę Państwa, zaczynamy 10 października. Oczywiście tradycyjnie zaczynamy od premiery naszej. Mikołaj Grabowski przygotowuje bardzo frapującą, już mogę powiedzieć, propozycję złożoną z tekstów Ferdy Durkę, dziennika i korespondencji z Czesławem Miłoszem. To się nazywa Przeciw. Jak Państwo wiedzą, Gombrowicz często występował przeciw religii, przeciw kobietom, przeciw poetom, przeciw obyczajom i przeciw, bardzo dużo tego przeciw było. Mikołaj Grabowski postanowił to zebrać i zrobić na ten temat bardzo interesujący spektakl. Pierwszy dzień zaczynamy o 17, 10 października tym przedstawieniem, a o 19.30 oficjalne otwarcie na dużej scenie i bardzo ciekawy spektakl teatru Juliusza Osterwy z Gorzowa Wielkopolskiego, który zaprezentuje Ferdy Durkę. Następnego dnia mamy aż 3 wydarzenia, 11 w niedzielę. O 14, myślę, bardzo interesująca debata literacka. Dlaczego Gombrowicz nie chodził do teatru? Przeciw teatrowi też był zresztą. Prowadził będzie Jan Bończa-Szabułowski, gombrowiczolog, dziennikarz, publicysta, a udział wezmą Anna Spólna, Józef Olejniczak i Waldemar Zawodziński. O 17 w niedzielę coś innego. Państwo pamiętają, Gombrowicz wygłosił kiedyś takie zdanie, było nas 3 wielkich, nie wiem czy muszkieterów, awangardy, chyba innego słowa użył, ale w każdym razie o to chodziło, Witkacy, Szulc i ja. Otóż Marecki Ośrodek Kultury, tak, nie teatr, a Marecki Ośrodek Kultury przygotował bardzo ciekawe przedstawienie. To się nazywa Nienasyceni, czyli czysta blaga na podstawie tekstu właśnie Witkacego, właśnie Szulca i właśnie Gombrowicza. Tam między innymi z udziałem Rafała Królikowskiego. Oni się zaprezentują o 17 na scenie kameralnej, a o 19 na scenie dużej. Pierwsza prezentacja teatru z zagranicy, to będzie National Theatre, Comedy Theatre ze Skopje z Macedonii, Iwona Księżniczka, Burgunda. Pierwszy raz teatr z Macedonii występuje na naszych scenach, pierwszy raz na festiwalu gombrowiczowskim. To też będziemy gościli ambasadorów, dużo oficjalnych osób do nas zawita. 12 października od poniedziałku do piątku, już potem po jednym spektaklu konkursowym. Przypominam, że spektakli konkursowych jest 10, w tym dwa zagraniczne. Od poniedziałku Ferdy Durkę, Mariusza Malca z Och Teatru Krystyny Jandy na scenie kameralnej. Państwo często pytają o gwiazdy, no to akurat w tym przedstawieniu Maria Seweryn, Tomasz Borkowski, Sławomir Pacek, dzień wcześniej Rafał Królikowski. W spektaklu poznańskim, kończąc już temat gwiazd, występuje Mikołaj Grabowski. A ponadto będziemy gościć Mariusza Bonaszewskiego, Aleksandrę Szwed i Stefano Terracino. Ja wiem, że to nie jest aktor, ale on weźmie udział z wymienianymi teraz przed chwilą osobami w specjalnym czytaniu performatywnym w ostatni dzień festiwalu. Ale jesteśmy przy poniedziałku, a zatem Ferdy Durkę z Och Teatru o 19 na dużej scenie. 13 mamy Iwonę Księżniczkę Burgunda, bardzo piękne, plastyczne przedstawienie. Widziałem z teatru w Bielsku Białej w reżyserii Leny Frankiewicz. Leny Frankiewicz, no to osobistość Teatru Polskiego. Zaprosiłem panią Lenę do realizacji również w naszym teatrze. Myślę, że za półtora roku taki spektakl powstanie. 14 mamy o 19 ślub słynnego teatru z Gierszalina na scenie kameralnej. 15 Transatlantyk z Teatru Juliusza Osterwy w Lublinie. Bardzo frapujące przedstawienie. Zapraszam Państwa gorąco. 16-19 Cyrk Transatlantyk to kolejna propozycja teatru z Buenos Aires w reżyserii Alejandra Radawskiego. Oni już byli u nas na festiwalu dwukrotnie. Będą pewnie jeszcze, bo w Argentynie, jak Państwo wiedzą, Gombrowicz spędził 25 lat. Pozostawił tam trwałe piętno, tam jego literatura jest wciąż ważna. No i 17 na koniec Rejs Historia, słynny spektakl z Poznania z Teatru Izabeli Cywińskiej w reżyserii Radosława Stępnia. W ten sposób skończymy spektakle konkursowe. Potem jeszcze tego 17 października o 21 będzie to czytanie performatywne zorganizowane przez Fundację Kultura Marzeń Jana Bończysza-Błowskiego. Z udziałem tych gwiazd właśnie, o których wspomniałem, Bonaszewskiego, Szwed, Terracino i jeszcze być może Grażyny Szapołowskiej, a być może innej aktorki, bo tam jest jakiś problem terminowy. Dogadujemy sprawę. O 21.00 wtedy nasi jurorzy Pięciu Gniewnych ruszy na obrady, a my, żeby nie czekać długo bez zajęcia, będziemy mogli wysłuchać wspaniałego koncertu jazzowego w wykonaniu radomskiej grupy Lady Funk, Kolory Jazzu. Na scenie Fraszka ten koncert nowej. No i spodziewamy się, że około 22.30, 23.00 już będzie gotowy werdykt. Wtedy ogłosimy Państwu wyniki i wręczymy nagrody. Trochę się zmieniło jury w tym roku. Bardzo mi zależało na tym, żeby wśród jurorów był również autorytet z dziedziny aktorstwa, bo to z reguły byli gombrowiczolodzy w tym jury, ewentualnie reżyserzy albo dyrektorzy teatrów. Trochę, a przecież wręczamy przede wszystkim nagrody aktorskie. Więc poprosiłem panią Grażynę Szapołowską, zaprosiłem do jury tym razem. Potwierdziła swój udział. Ponadto będzie Jan Bończa-Szabłowski, no to znany gombrowiczolog, publicysta. Będzie Andro Enukidze, to gruziński reżyser, doktor sztuki, dziekan Wydziału Dramatu Państwowego Uniwersytetu Teatru i Filmu w Tbilisi. Artysta, który już dokonał, miał spotkanie z Gombrowiczem na scenie kilkakrotnie, zna tę twórczość. Ten, który o Gombrowiczu wie więcej być może niż sam Gombrowicz, czyli Tomasz Tyczyński, szef Muzeum Gombrowicza we Wsoli, oraz Waldemar Zawodziński, ceniony reżyser teatralny, wieloletni dyrektor Teatru Jaracza w Łodzi, ale też wielokrotny realizator dzieł Gombrowicza. Także mamy reprezentację aktorów, reżyserów, teoretyków, publicystów i gombrowiczologów. Proszę Państwa, jeszcze wydarzenia towarzyszące, jeśli pozwolicie. Mamy czynną wystawę plakatów nagrodzonych w konkursie na plakat Gombrowiczowski. Przypominam, wygrała Justyna Czarniawska. To jest ten plakat, który tutaj Państwo widzą. To był zwycięski, ale tam jury, w którym miałem zaszczyt również być, bardzo się spierało, który ten plakat ma być zwycięski, bo też bardzo interesujący była propozycja Dariusza Komorka i profesor Markiewicz zdecydował, że ufunduje taką nagrodę w postaci wyróżnienia, w postaci wystawy właśnie Dariusza Komorka w galerii Rogatka. 15 marca o 13 będzie otwarcie tej wystawy. Każdego dnia po spektaklu będzie studio festiwalowe prowadzone przez Tomasza Domagałę. To jest krytyk teatralny, filmowy, teatrolog, autor portalu Domagała się Kultury. Tutaj będą spotkania z aktorami, z gwiazdami. Zachęcamy Państwa, dla publiczności również. One będą transmitowane w streamingu. Niektóre, wszystkie będą oczywiście nagrywane. Z imprez towarzyszących, o czymś zapomniałem? Chyba nie. Będzie tworzona festiwalowa, oczywiście będzie jury młodych na tym festiwalu, które postanowi o swoich nagrodach i wyróżnieniach. Czego ja jeszcze Państwu nie powiedziałem. Partnerem festiwalu jest Muzeum Witolda Gombrowicza, jak wspomniałem, we Wsoli. Partnerami festiwalu są Uniwersytet Radomski, Wydział Sztuki Uniwersytetu Ściślej, Amfiteatr Pracownia Nowych Mediów. Na pewno frapujące są wydarzenia z Lublina i z Bielska-Białej. To gwarantuję Państwu, bo ja byłem na tych przedstawieniach i naprawdę robią wrażenie. Zwłaszcza spektakl Leny Frankiewicz pod względem plastyki, rozwiązań scenograficznych, kostiumowych, w ogóle świecenia tego przedstawienia. To jest zupełnie czarodziejsko się to ogląda. Przepiękne przedstawienie głośne, o którym bardzo dużo pisano, to Rejs Historia z Poznania. No, wydarzeniem na pewno jest to, że pierwszy raz Teatr z Macedonii do nas przyjeżdża na festiwal. Które jeszcze mógłbym wyróżnić? No nie chciałbym tak zdecydowanie, bo one są w większości bardzo interesujące. Myśmy bardzo długo wykonywali selekcję. Tych propozycji było dużo więcej i z bólem musieliśmy z kilku zrezygnować. No po prostu są ramy tego festiwalu, których się rozepchać nie da, więc z kilku ciekawych propozycji musieliśmy zrezygnować, ale też dbaliśmy o to, żebyśmy nie mieli takiej sytuacji jak kilka lat temu, gdzie było 5 spektakli Iwony dzień po dniu. To było nie do zniesienia trochę. A teraz zapewniliśmy różnorodność, to znaczy mamy 2 spektakle Iwony, 2 spektakle związane z Ferdydurkę, 2 spektakle oparte na dziennikach, tak żeby ta różnorodność była możliwie najszersza. A za 2 lata festiwal ulegnie rewolucji małej, ale to szczegóły będziemy mogli Państwu podać wtedy, kiedy powołamy komisję artystyczną tego festiwalu. Chcemy go zmienić w stronę taką, żeby on był trochę bardziej festiwalem imienia Gombrowicza niż ściśle gombrowiczowskim. To znaczy chcemy wywieźć z dzieł Gombrowicza jakąś ważną myśl. Nie wiem, na przykład Kościół Międzyludzki ze ślubu. Albo Poniedziałek Ja z dzienników. Wywołać to jako hasło główne, określić ramy, jakich spektakli szukamy pod tym hasłem, co to dzisiaj znaczy Kościół Międzyludzki, na czym polegają relacje dzisiaj między nami, czym się w ogóle potrafimy kontaktować na przykład ze sobą i na ten temat zrobić spektakle, oprócz spektakli gombrowiczowskich oczywiście. Będzie selekcjoner, który będzie jeździł po Polsce, tak jak to jest w przypadku innych ważnych festiwali, oglądał te przedstawienia i je kwalifikował, ale najpierw musimy określić ściśle te ramy, na czym ta zmiana ma polegać. Dzięki temu będziemy mieli nie tylko spektakle gombrowiczowskie, ale również najwybitniejsze przedstawienia tematycznie odpowiadające hasłu wziętemu z Witolda.
3: Radio SK.

0: Reklama.
1: QR Taxi wjechało do Radomia. Pobierz darmową aplikację, w której wiesz, ile zapłacisz za przejazd. Zamów tanią, nowoczesną taksówkę. QR Taxi. Znajdź nas na Facebooku.
2: I po reklamie.

0: promocja.
1: Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz, gdzie.
2: To będzie odlot ściśle tajny!
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Zgłoszenia tylko w aplikacji.
3: Sponsorem programu jest Uczelnia Techniczno-Społeczna. Radom, Grzybowska 4/6. www.uczelniats.pl.
0: Autopromocja.

0: To jest Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to

Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanie.